0: traktujesz, znów sam wszystko psujesz. Powiedz sobie głośno, wszystko mam.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

Łatwiej niż to zbudować jest to wszystko popsuć. Wytłumacz mi proszę jak mojemu chłopcu. Jak małemu chłopcu. Mama mówiła, że nie będzie tak źle i że jak urosnę, to stanę się wielki. Ale jak zobaczyłem, z czym to się je, to chyba nabawiłem się od tego alergii. Boziu, proszę, ja nie chcę być duży. To jedyna rzecz, jakiej jestem pewien. Nie każdy dostaje, na co zasłużył, a poza

dlatego żałuję, że urosłem. Nie dorastaj, to wielka pułapka. Szkoła, praca i nudne zajęcia. Ja dalej mam w sobie tego dwulatka, co wierzy w ludzi i wierzy w zaklęcia. I wierzy w zaklęcia. Dorośli chcą więcej i więcej. Mają stałą pracę i zmienne nastroje.

0: czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
1: Kiedy skończy się to wycie?
2: Stary, zróbmy własny koncert.
3: Scena główna.
2: Razem tworzymy idealną setlistę.
3: W każdy poniedziałek o 20:00.
4: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.

0: No. Przykro mi się zrobiło, że nie pochwalasz mojego ulubionego smaku lodów.
1: No niestety, ale nie zgodzę się z faktem, że czekoladowe lody w jakiejkolwiek formie, czy z miętą, czy same czekoladowe, są najlepsze. Są bardzo basic.
0: Ale mięta z czekoladą.
1: No mięta, znaczy mięta jest spoko sama w sobie. Ja bym wolał cytrynę z miętą. Czyli jednak w czym się zgadzamy dzisiaj. Może jeszcze się nie pozabijamy w tym tygodniu. Kto wie, co będzie w przyszłym.
0: Ale wróćmy na ziemię. Konkurs. Tak konkurs. Jak zapowiadaliśmy, mamy dla was konkurs. A do wygrania myślę, że naprawdę fajna nagroda.
1: Jest to wejściówka, w zasadzie to karnet na Go On Stage Festival, który odbędzie się między 25 a 26 lipca w Centrum Kultury Zamek.
0: Tak, a tam na scenie między innymi Błażej Król, Matylda Łukasiewicz, Zuta, Twój Dawid, czy Barek Przestań, bardzo dużo wykonawców, więc myślę, że jest to dobry sposób na wykorzystanie tej wyjściówki.
1: Myślę, że jak najbardziej. Będzie też Twój Dawid, który był laureatem poprzedniej edycji, no i będzie też aktualny laureat, którego jeszcze nie znamy, no ale poznamy, więc trzeba się na to przygotować. A jeżeli wam się taki pomysł podoba, no to trzeba wysłać SMS-a na numer 7248, dodać słowo afera, następnie afera.goon, pisane razem, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS-a to 2 zł i 46 groszy. A jakie jest pytanie?
0: No właśnie, jakie pytanie? No to podzielcie się z nami, jaki jest wasz ulubiony smak lodów i dlaczego. Ja jakby to było jakieś kontrowersyjne smak, nie czekolada, albo nie truskawka, albo nie śmietanka, to byłoby najlepiej. Ale jeżeli macie dobre uzasadnienie tychże smaków, to proszę bardzo.
1: No właśnie, liczy się kreatywność, a nie to, czy nam te lody smakują, więc zachęcamy, jakby możecie nawet mnie do czekolady przekonać. Kto wie, może się komuś uda.

0: z myślą, że tak mnie w sumie znajomi namówili, żeby w ogóle pojechać do tego zoo, że będzie tam ta pantka i nie było tej pantki, bo była zima i oni ją zamknęli chyba na jakimś terenie tam. Dziwna to była historia, było mi przykro i obrażam się teraz na pantki.
1: Kurde. No to musimy sprawdzić inne ogrody zoologiczne. Gdzie w innych ogrodach zoologicznych znajdziemy pandy i pantki i może wybierzemy jakiś najlepszy.
0: Sprawdzimy to dla was. Jak zawsze wszystko robimy po to, abyście...

0: taki ciekawy element, bo w zoo we Wrocławiu jest bardziej na terenach miejskich jednak niż takich podmiejskich.
1: Tak, możecie znaleźć 68 gatunków ssaków, 45 gatunków ptaków, 28 gatunków gadów i jeden gatunek płazów. Niestety to mi nie pokazuje, który to jest z tych płazów, ale może uda mi się za chwilę znaleźć. Ale rzeczywiście jest tutaj dosyć duży, szeroki wachlarz zwierzątek, które możecie zobaczyć, na przykład alpaki.
0: Wracając jeszcze do wrocławskiego zoo, to tam z kolei też taka część architektoniczna jest bardzo ciekawa. W ogóle to zoo znajduje się bardzo blisko Hali Stulecia, czyli budynku takiego modernistycznie bardzo ciekawego i też brał udział ten budynek w wielu filmach, więc warto się także przejść i zobaczyć. A dodatkowo samo zoo, na terenie samego zoo jest bardzo dużo budynków historycznych i eklektycznych, więc też trzeba się temu przyglądać. No co?
1: Więc jeżeli będziecie mieli chęć jakiś ogród zoologiczny zobaczyć, to rzeczywiście ten wrocławski jest dobrym wyborem, ale i też inne. Naprawdę tych ogrodów zoologicznych w Polsce mamy dosyć dużo, około 20-25. Więc nie wiem, czy jesteście fanami ogrodów zoologicznych. Ja już troszeczkę mniej z czasem.
0: No to jest temat w ogóle chyba kontrowersyjny całkiem, czy ktoś jest fanem zoologicznych ogrodów, czy nie. Ale to kwestia gustu w pewnym sensie.
1: Trochę tak. No ale no, mimo wszystko starają się te zwierzęta tam o nie dbać, miejmy nadzieję. Też są różne kontrowersje z tym związane, ale myślę, że taka przystań dla zwierząt jest potrzebna.
0: I zostajemy w tematach zwierzęcych. Safari już teraz na antenie.

0: jakoś, może z innym, po prostu z inną grupą osób. Może to, musisz może z jakimiś to, tak. właśnie, no nie fanatykami.
1: Może nie fanatykami, ale to też prawda.
0: Wiesz.
1: Tak, raz popełniłem taki błąd, że pojechałem do Muzeum Architektury z ludźmi, którzy absolutnie nie lubią architektury i no była to lekko mówiąc męczarnia. Chociaż pozdrawiam ich serdecznie, bo są to świetni ludzie, tylko po prostu no, nie w tym temacie, tak?
0: No albo samemu. Nie wszędzie trzeba pochodzić gdzieś, można też pozwiedzać sobie samemu, czemu nie?
1: Zwiedzanie to naprawdę bardzo dobry pomysł na spędzenie.

0: miejsce się tam znajdzie, bo jest tam taka kładka.
1: Dokładnie.
0: I tam, no tak, rzeczywiście dużo osób tam przyjeżdża, więc jak będą jakieś kolejne miejsca na mapie Czerwonaka, to tym lepiej dla regionu.
1: Nawet od nas spod afery możemy się tutaj bardzo szybko dostać do Wartostrady, Wartostradą właśnie do Czerwonaka, kładka, jesteśmy w Owińskach i no piękna sprawa i dodajmy jeszcze, że ta część południowa, to taka jest bardziej kulturalna, a ta północna tak z założenia będzie taką częścią gastronomiczną, więc jak to wszystko zrobią, to naprawdę można się wybrać rowerkiem do Owińsk i na jakiś dobry obiad.

0: Zarywamy nocki, żebyście wy nie musieli.
1: Ten Rammstein mnie trochę zaskoczył, ale my do Rammsteinu jeszcze dzisiaj może wrócimy. Natomiast teraz w studiu z nami Mikołaj Dilc. Cześć.
2: Cześć, cześć, witam.
1: I przyszedł czas na studio mundialowe. No co tam ciekawego się wczoraj wydarzyło w mundialu, na mundialu w Ameryce?
2: W Ameryce, w Kanadzie i chciałem powiedzieć USA, ale to Ameryka i w Meksyku. Natomiast w Ameryce, tak szeroko pojęte, to w sumie dobre. Ten noc była ciężka, bo mało spania, chociaż o północy, o pierwszej poszedłem spać. Dobra, koniec tego. Co się działo? Francja, Anglia, mecz o trzecie miejsce. Bardzo ciekawe spotkanie, no bo zakończone wynikiem 4-6 przeciwko Francji, 6-4 dla Anglii, czyli no, ostatecznie brąz poszedł w ręce reprezentacji podopiecznych trenera Thomasa Tuchela. Anglicy napisali historię, no bo po raz pierwszy od 60 lat zdobyli medal Mistrzostw Świata. Ostatni raz wygrali mundial w 1966 roku i tym samym zrównali się z Polską medalami, bo zarówno my, jak i Anglicy mamy po dwa medale Mistrzostw Świata. My walczyliśmy dwa brązy w 74 i w 82, jak dobrze liczę, tak jest, 8 lat później, więc można powiedzieć, że dopiero teraz Anglicy nam dorównali na mundialach.
1: Teraz to mi jest przykro, ja zawsze kibicowałem Anglii, znaczy ja jestem trochę laikiem piłkarskim, więc może nie powinienem się wypowiadać, ale na tym mundialu im kibicowałem z myślą, że właśnie dawno nic nie osiągnęli, a powinni, bo są jednak w miarę chyba na jakimś całkiem dobrym poziomie. No i teraz mówisz takie rzeczy, ja nie wiem, ja Polsce wolałbym jednak kibicować, żeby ta Polska była wyżej w tym rankingu medalowym, no ale dobra, już poszło, zaszło, nie ma.
2: No tak, ja też oczywiście kibicuję Polsce, no ale widzisz, no w końcu do tego doszło, musiało do tego dojść. Anglicy mieli swoją szansę w 2018 roku jeszcze, bo wtedy też grali o trzecie miejsce z Belgami, ale do samego meczu już przejdę. Niesamowite widowisko w drugiej połowie, bo w pierwszej, no to był koncert jednej drużyny, czyli Lwów Albionu, bo tam 4 bramki. Anglia grała fatalnie, przede wszystkim w obronie, bo w ataku jeszcze pokazywała swoją jakość, ale wyszła tak, jakby zebrało się 11 chłopaków i stwierdzili sobie, pograjmy, ale nie przemęczajmy się i coś może nie strzelimy na jakości. Nic nie strzeli na tej jakości, chociaż swoje szanse mieli, natomiast dostali 4 bramki w precy. Natomiast po przerwie lider Deschamps stwierdził, nie, takiego zakończenia to kadencji z Francją nie będę mieć. Zmienił 4 piłkarzy, wprowadził Dayota Upamecano, Ousmane Dembele, Lukasa Digne i Bradley'a Barcole i nagle z 0-4 do przerwy na nawodnienie, tam po 66 minucie zrobiło się już tylko 3-4 strata jednobramkowa, no ale potem w 80 minucie wejście w okolicach tej minuty Jude'a Bellingham'a i Eliota Andersona to trochę odmieniło grę w Anglii, która wywalczyła w 85 minucie rzut karny wykorzystany przez Bukayo Sakę. Saka ustrzelił hat-tricka. No i jeszcze potem po razie sobie dały Francja i Anglia, jak to za dawnych, dobrych lat, kiedy toczyły ze sobą wojny. No i najpierw Ousmane Dembele, a potem Jude Bellingham po bramce. To, co warto jeszcze wspomnieć, zanim przejdziemy do zapowiedzi dzisiejszego spotkania, no to Michael Olise, który przebił rekord asyst na pojedynczym mundialu, który ustanowił Pele swego czasu, 7 asyst, teraz to nowy rekord. Kylian Mbappé strzelił 2 bramki w tym spotkaniu, dzięki czemu stał się najlepszym strzelcem na mundialach wszystkich, 22 gole ma obecnie strzelone, natomiast jeszcze jeden mecz Leo Messiego i może Messi dubletem znowu go wyprzedzi, no i znowu odzyska ten tytuł najlepszego strzelca na Mistrzostwach Świata. Ponadto 10 goli już teraz Mbappé na tym turnieju, czyli jest królem strzelców na ten moment, ale znowu Messi będzie z nim walczył o tą koronę. Tak, i to na tym można skończyć to spotkanie.
1: Ale goli było strasznie dużo, jak zobaczyłem ten wynik, bo no, mnie niestety jeszcze trochę trzymał fakt chęci snu, więc go nie oglądałem na żywo, ale ten wynik 6-4 to naprawdę, no 10 goli w jednym meczu i to tak ważnym, ciekawe.
2: Tak, 40 lat minęło odkąd, kiedy tak wysoki wynik był na mundialu te 40 lat temu, to akurat 11 bramek padło w meczu Węgier, ale nie pamiętam już z kim niestety, chyba z RFN, ale co tam piąte przez dziesiąte. Natomiast no ta druga połowa przede wszystkim zapewniła fenomenalne widowisko. No i te 10 bramek, no to był pokaz gry ofensywnej. Nawet jeżeli w pierwszej połowie Francuzi grali słabo, no to przynajmniej coś się działo pod ich bramką.
1: No dobrze, a co będzie w przyszłości? Dzisiaj wieczorem, jaki mecz?
2: O godzinie 21:00 finał Mistrzostw Świata, więc kończymy tą zabawę niestety. Maferowicze już będą, nasi sportowi, spać. Ja też będę spać w końcu. Hiszpania, Argentyna. Na pewno pierwszy raz w XXI wieku powtórzy się wygrany. No bo Argentyna wygrała 4 lata temu, Hiszpania w 2010. Natomiast być może jeżeli wygra Argentyna, no to będziemy mieli pierwsze w XXI wieku zwycięstwo z rzędu na mundialu. No bo Argentyna, no tak jak mówiłem, wygrała 4 lata temu i to byłoby trzeci raz w historii mundiali, gdyby taka sytuacja miała miejsce, bo wcześniej Włosi i Brazylijczycy takiej sztuki dokonali. A kto jest faworytem? No to zdecydowanie dla mnie Hiszpania przez pierwsze 75 minut, a potem albiceleste się przebudzą i zobaczymy, co już będzie.
1: Ciekawy koncept. No, moim faworytem na pewno nie jest sędzia, który w tym spotkaniu będzie pełnił tą funkcję.
3: No właśnie, bo Szymon Marciniak jednak nie został wybrany.
2: Niestety nie. Przygoda Szymona Marciniaka w Ameryce skończyła się na 2 spotkaniach. Potem długo czekał, czy może dostanie coś w fazie pucharowej. No jednak nie dostał i musiał sobie polecieć. A Slavko Vincić posędziuje to spotkanie finałowe. Doskonale znamy go z marcowego barażu ze Szwecją, naszej reprezentacji.
1: Niestety.
2: No i właśnie. Ja się łudzę, że może jednak doskoczy na ten poziom, ale no nie wiem. Może być ciekawie. Przynajmniej będzie wesoło.
1: Ale z tym Marciniakiem to jest w ogóle ciekawa kwestia, bo bardzo dobre oceny zbierał. Jakby ci sędziowie na mundialu bardzo często jakoś tak kontrowersyjnie, a jeśli chodzi o Marciniaka, to akurat te 2 spotkania, które sędziował bardzo dobrze i to według i opinii jakiejś publicznej relatywnie. I też jeśli chodzi o pana Colinę, dobrze mówię?
2: Tak, to jest tam szef sędziów.
1: To on również, ten znany, łysy sędzia, znaczy Marciniak też jest łysy, ale chodzi bardziej o starszego sędziego. Może to właśnie taka ich więź połączyła i dlatego tak pozytywnie się o nim wypowiadał, no ale generalnie po tym, co gdzieś tam się mówiono, no to dziwne, że ani meczu o trzecie miejsce, ani finału, no niestety.
2: On, sam Marciniak tłumaczył to tym, że liczą się również spotkania, które tam no wcześniej się odbywały na wcześniejszych mundialach. On prowadził finał przecież ten wielki między Francją i Argentyną 4 lata temu. Znowu to powtarzam, ale dobra. Natomiast no też jestem zdziwiony. Była jedna kontrowersja z Marciniakiem w roli głównej na tym mundialu. Kartka potencjalna czerwona dla Leo Messiego. Natomiast tak jak mówisz, no ostatecznie organ sędziowski stwierdził, że to nie była zła decyzja. Ale widzisz, niestety tym razem trochę karty się odwróciły od Szymona i nie będzie polskiego sędziego w finale.
1: Niestety czasem bywa i tak. To było właśnie studio mundialowe, już przedostatnie z tego, co mi się wydaje. Oglądajmy mecz, zobaczymy, co będzie. Z nami w studiu był Mikołaj Dilc.
2: Dziękuję i do usłyszenia.
4: A ja wiem, za mało lata.

0: Mówi modowy duet. Niedziela, godzina 12.
1: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
2: Autopromocja. Aferanek.

0: jakichś metalowców czy co.
1: Czyli mamy dyskryminację mężczyzn i dyskryminację starszych.
0: Tak.
1: Ageism.
0: Ageism. Kurde.
1: Ajajaj.
0: Ale no to w takim razie dla osób płci męskiej i dla osób powyżej 100 lat w programie znalazły się inne atrakcje, na przykład zwiedzanie poznańskiej fary i jej podziemi i organów Ladegasta oraz probostwa farnego.
1: Powiem ci, że jedna rzecz jest wspólna między farą i farmą, bo tak stereotypowo farma mi się kojarzy z takim czerwonym budynkiem, nie? Jak w Stanach Zjednoczonych takie farmy w filmach, taka mocna czerwień.
0: Tak,
1: no i fara poznańska też czerwona. Więc trochę jakby masz jakiś...
0: Coś tam jest.
1: Tak,
0: trochę okay. Tak. I w ogóle zwykle na festyn zapraszana jest jedna z sąsiednich gmin i tym razem będzie można lepiej poznać gminę Nowy Domyśl.
1: A dlaczego akurat to takie ciekawe jest? Jesteś z Nowego Domyśla?
0: Nie jestem, po prostu nie wiedziałam, że na ten festyn zaprasza się jeszcze sąsiednią gminę.
1: No to w takim razie cieszymy
0: się. I dlaczego?
1: Się.
0: Nie wiem.
1: Ja też
0: ale
1: nie wiem,
0: dowiemy się o 14.
1: Dowiemy się jak najbardziej i zapraszamy tutaj wszystkich z Nowego Tomyśla. Nie znam nikogo z Nowego Tomyśla, ale może poznam niektórych.
0: Ja znam. Znam dwie osoby.
1: I będą na festynie?
0: Musiałabym się spytać.
1: Dowiemy się już niedługo.

du hast mich. Du hast mich.

0: Jo.
1: To są ćwiczenia, to są ćwiczenia. Nie bójcie się.
0: To jest dobrze, nadal życie jest piękne, wszyscy żyją, świat ma się dobrze.
1: Ale niebawem syreny alarmowe zawyją w Poznaniu i powiecie.
0: Zawyją dokładnie
1: 21 lipca.
0: I będzie to związane z czym?
1: Z ogólnopolskimi ćwiczeniami z zakresu ostrzegania i alarmowania. A ich celem jest właśnie sprawdzenie, czy procedury działają prawidłowo, jak przebiega przekazywanie informacji w sytuacjach zagrożenia i czy ludzie po prostu spanikują i będzie dramat.
0: Nie, no powiem wam, że trzeba o tym informować, że takie ćwiczenia mają miejsce, bo później jak tak te syreny będą wyć, a wy nie będziecie wiedzieli, co się dzieje, to nie dość, że możecie się zestresować, to potem myśleć, że tak zawsze one bezsensownie wyją. Więc pamiętajcie, teraz tak, chyba próba.
1: Tak, i później będzie nagrywanie wszystkiego na social mediach i będzie ogólna panika. Ale może z kolei trzeba też zrobić ćwiczenia niezapowiedziane, prawda?
0: Może by trzeba było, tylko wtedy myślę, że panika mogłaby być taka, że by się wydarzyła kolejna tragedia.
1: W każdym razie 21 lipca możecie się tego alarmu spodziewać w godzinach od 7 do 19.
0: Takie próby mnie zawsze ciekawią. W sumie bardziej mnie ciekawią nawet takie próby w szkole, bo tam to faktycznie wszyscy wszystko wiedzą i trochę nigdy nie wiem, jaki jest tego dokładnie cel, bo jak wszyscy wszystko wiedzą, to nie ma tej prawdziwej adrenaliny. No z drugiej strony, jakby dzieci miały myśleć, że to jest naprawdę pożar, to też by się mogły źle skończyć.
1: Ale no nie wiem, ja jestem za tym, że jednak coś tutaj powinno się zadziać i być przygotowanym. No już teraz

1946 roku w reżyserii Alfreda Hitchcocka. Oparty jest na opowiadaniu Cornela Woolricha z 1942 roku pod tytułem It Must to be Murder. Co ciekawe, jest kręcony niemal w całości w jednym pokoju i z punktu widzenia za oknem tego pokoju. Jego fabuła pokrótce wygląda następująco. Fotoreporter L.B. Jeffries, zwany Jeffem, zagrał go James Stewart, dochodzi do siebie po tym, jak doznał urazu nogi podczas wykonywania ostatniego zadania w pracy. Noga jest w gipsie od pasa do stopy, przez co korzysta z wózka inwalidzkiego i wcale nie wychodzi z mieszkania. Tylne okno jego mieszkania wychodzi na dziedziniec z małymi ogródkami, otoczone z czterech stron mieszkaniami w sąsiednich budynkach. Jeffa regularnie odwiedzają Stella, pielęgniarka, w nią wcieliła się Thelma Ritter, oraz jego dziewczyna, Lisa Fremont, ją zagrała Grace Kelly. Podczas fali upałów Jeff obserwuje swoich sąsiadów przez otwarte okna. Jest wśród nich Lars Thorwald, który mieszka z żoną. Pewnej nocy Jeff obserwuje, jak Thorwald wielokrotnie wyjeżdża z różnymi pakunkami. Gdy Jeff zasypia, sąsiad opuszcza mieszkanie. Następnego ranka Jeff zauważa, że rolety Thorwaldów są zamknięte. Jego żona zdaje się zniknęła, a Jeff widzi Thorwalda czyszczącego nóż i piłę ręczną. Po obserwacji za pomocą lornetki i aparatu Jeff zaczyna podejrzewać działania Thorwalda. Przekonany jest, że Thorwald zamordował swoją żonę. Najpierw mówi o tym Stelli, a potem Lizie. Dzwoni też do swojego przyjaciela i towarzysza wojennego detektywa Toma Doyle'a, prosząc go o śledztwo w sprawie Thorwalda. Tutaj zakończę. Jeśli chcecie wiedzieć, czy Jeff miał rację co do tego, że sąsiad zabił swoją żonę, koniecznie obejrzyjcie film. Dodam jeszcze, że ten dreszczowiec doczekał się kilku remake'ów, w tym najbardziej znanego z 1998 roku, gdzie w rolę głównego bohatera wcielił się faktycznie sparaliżowany aktor Christopher Reeve. Czas coś zagrać. Tym razem zespół rockowy. Travis, pochodzący ze Szkocji, założony w Glasgow w 1990 roku, wybrałam piosenkę Flowers in the Window, pochodzącą z jego trzeciego albumu pod tytułem The Invisible Band, wydanego w 2001 roku. Ciekawostką jest to, że końcówkę utworu współtworzył Paul McCartney z The Beatles. Lecimy!

że program realizował Grzegorz Nowacki. Dziękuję, że wytrzymaliście ze mną ostatnie pół godziny. Życzę udanej niedzieli i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, Gośka Stawecka.

o wiele bardziej skomplikowany, ale właśnie Argentyńczycy dosyć szybko zaczęli zgłaszać swoje pretensje do wyspy. W rok później utworzyli oni na terenie Falklandów garnizon wojskowy i ciężki obóz karny. No i w 1833 Brytyjczycy powiedzieli, że pora w końcu skolonizować tę wyspę. Należy ono do nas, natomiast nie było tam osadników. Czas tych osadników sprowadzić, czas rozpocząć na tej wyspie życie. Na tej wyspie życie, a gdzie już byli Argentyńczycy? Bo ta wyspa cały czas była brytyjska, nie było tam osadników, więc wykorzystali to Argentyńczycy, osiedlili się na wyspie i potem przyszli Brytyjczycy. No i zaczął się kłopot. Argentyna nie wycofała swoich żądań, Brytyjczycy skolonizowali wyspę, czas się toczył. Przyszły lata 70., jeżeli chodzi o XX wiek, 1976. I tutaj się na chwilę zatrzymamy. Czas na chwilę muzyki Linkin Park i Burn It Down. I potem wrócę z historią konfliktów na Falklandach.

generałów, natomiast zatrzymamy się na czasach dyktatury Leopoldo Galtieriego, który był właśnie prezydentem, był przywódcą junty wojskowej i przywódcą Argentyny. No i cóż, dyktatura ma to do siebie, że raczej rzadko spotyka się z poparciem społecznym. I tak też było w przypadku Argentyny. No, rządy tej dyktatury wojskowej doprowadziły do tego, że był kryzys gospodarczy, była izolacja Argentyny na arenie międzynarodowej, było bezrobocie i tak dalej, i tak dalej. Plus no, panowała dyktatura, w związku z tym no, prawa obywatelskie no, nie były zbytnio zachowywane. Związki zawodowe zaczęły się buntować. No i generalnie sytuacja w Argentynie nie była zbyt przyjemna. I na początku 1982 roku właśnie panująca w Argentynie dyktatura wpadła na genialny w swojej prostocie pomysł, aby właśnie zyskać poparcie społeczne, aby odwrócić trochę uwagę ludzi od tego, co dzieje się w kraju, należy przeprowadzić jakąś operację wojskową, najlepiej zwycięską operację wojskową. Mówiąc krótko, rozpocząć jakąś wojnę i ją wygrać. No i zaczęły się poszukiwania, gdzie można by było taką wojnę przeprowadzić. Pomysły były różne, ale ostatecznie zdecydowały się na Falklandy. Dlaczego? Dlatego, że było to stosunkowo blisko, dlatego, że od dziesiątek lat był to temat powodujący poparcie społeczne i był to temat jednoczący Argentyńczyków, gdzie po prostu Argentyńczycy uważali, że te wyspy im się należą i to ich łączyło. Dodatkowo był to dosyć mały teren, teoretycznie łatwy do zdobycia, teren należący do Anglii, czyli do kraju z innego kontynentu, gdzie dyktatura miała pewnie trochę nadzieję, że Anglia się aż tak tym nie przejmie, że owszem, będzie się bronić, ale nie aż tak zaciekle i że uda się przeprowadzić operację szybko i zwycięsko. No i właśnie stąd rozpoczęła się wojna o Falkland. Wojna była planowana na albo 25 maja, albo 9 lipca, albo były to, bo są to dwie daty takie będące jakby świętem w Argentynie. Jedna to jest rocznica rewolucji, druga to jest Dzień Niepodległości. No ale z powodu tego, że zaostrzyła się sytuacja zarówno wewnętrzna, jak i międzynarodowa, no to zdecydowano się przyspieszyć tą operację i rozpoczęła się ona 2 kwietnia 1982 roku i dosyć szybko faktycznie Argentyńczycy opanowali wyspę. Argentyńczycy dosyć szybko zajęły wyspy, dosyć szybko Anglicy czy brytyjska załoga na Falklandach wojskowa zdecydowała się poddać. Żołnierze odlecieli do Montevideo, czyli do stolicy Urugwaju. No i Argentyńczycy dosyć szybko przejęli wyspy. Ale cóż, okazało się, że reakcja Brytyjczyków była, że Brytyjczycy nie zlekceważyli tego, że nie odpuścili do tematu Falkland, tylko faktycznie zdecydowali się odbić wyspę. No i zaczęła się cała wojna, zaczął się cały konflikt, który trwał przez, zaraz tylko spojrzę, no można powiedzieć mniej więcej przez 2,5 miesiąca, od początku kwietnia do połowy czerwca 1982 roku. Konflikt ten kilkukrotnie próbowano przerwać, próbowano wypracować jakieś porozumienie, ale się to nie udawało i ostatecznie zakończyło się tym, że Anglicy czy Brytyjczycy opanowali wyspę ponownie. W sensie odbili całość wyspy, pokonali Argentyńczyków w pełni, no i okazało się, że Falklandy dalej były brytyjskie. Zresztą opinia publiczna międzynarodowa popierała w tej wojnie Brytyjczyków. Między innymi USA właśnie stanęło po stronie Brytyjczyków czy inne kraje, no właśnie uznając, że Falklandy są jednak mimo wszystko.

wszystko według opinii międzynarodowej i brytyjskie. No, ja tutaj swojej opinii nie będę dawał, bo opinii nie mam. No, wydaje mi się, że tak patrząc całościowo historycznie, faktycznie Brytyjczycy mają trochę więcej podstaw do tego, aby uważać Falklandy za swoje, ale racje Argentyńczyków też momentami są faktycznie logiczne. W każdym bądź razie, skutkiem tej wojny było to, że rząd argentyński utracił jeszcze bardziej poparcie w kraju, a z kolei Margaret Thatcher, która była wówczas premierem Wielkiej Brytanii, uzyskała większe poparcie w Wielkiej Brytanii niż wcześniej, zwiększyła swoje poparcie. Po wojnie Brytyjczycy wzmocnili garnizon wysp, a straty w ludziach, no cóż, w przypadku Brytyjczyków liczone są na 255 żołnierzy, 3 mieszkańców, 7 okrętów, 10 samolotów, 24 śmigłowce. Z kolei po stronie argentyńskiej 649 żołnierzy, 6 okrętów, 75 samolotów i 25 śmigłowców. Dosyć krwawa wojna, jak na to, że trwała tylko, czy w zasadzie aż 2,5 miesiąca. No i to jest cała historia Falklandów. Dlatego, że i następnym razem przy okazji chociażby meczu piłkarskiego zobaczycie, że te dwa kraje się nie lubią z powodu Falklandów, no to już mam nadzieję będziecie wiedzieli mniej więcej dlaczego. To była historia konfliktu zbrojnego, ale konflikt nie odbywał się tylko zbrojnie, ale odbywał się też na boisku. Ale o tym za chwilę, czas myślę na chwilę muzyczną.

dodał do siebie trochę teatralnie bólu. No i sędzia wyrzucił Davida Beckhama z boiska. Beckham stał się wrogiem numer jeden w kraju. Zresztą jest serial na Netflixie o Davidzie Beckhamie. Tam między innymi jest właśnie o tym opowiedziane. 4 lata później Anglicy kolejny raz spotykają się z Argentyną. No i cóż, wygrywają 1-0, a gola strzela no właśnie David Beckham. Cóż, ironiczne to wszystko jest. Potem obie drużyny spotkały się w listopadzie 2005 roku. Mecz wygrany 3-2. No i to był koniec rywalizacji. Koniec rywalizacji aż do tegorocznych Mistrzostw Świata, gdzie w półfinale Argentyńczycy pokonali Anglików 2-1. Mecz też pełen różnego rodzaju kontrowersji, ale no cóż, to już jest historia świeża. Tą historię już wszyscy znają. Myślę, że to czas, żeby już zakończyć dzisiejszą audycję Twierdzy Poznań. Realizował mnie Grzegorz Nowacki, a mówił do was Aleksander Szwarc. Do usłyszenia już za tydzień. I jeszcze na koniec zapraszam za tydzień na Odyseę Poznańską, czyli wydarzenia organizowane między innymi przeze mnie, którego Radio Afera jest patronem medialnym. Wszelkie informacje znajdziecie w internecie. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13.
2: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry. Ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.
5: Modowo
6: i alternatywnie.
5: O tym, co nosimy
6: i co to o nas mówi.
5: Modowy duet.
6: Niedziela, godzina 12. Niedziela, godzina 12, a to znaczy, że my zaczynamy modowy duet, a są dzisiaj z wami.
7: Przed konsoletą realizatorską Max Fałkowski, a przed mikrofonami
6: Paulina Bernard
7: i Asia Woźniak.
6: I dzisiaj będziemy rozmawiali o modzie na słowiańszczyznę.
7: Mam nadzieję, że o tym słyszeliście, a jeśli nie, to właściwie nie szkodzi.
6: Co z was za Słowianie? Ja oskarżam.
7: Tak, Amerykanie o nas słyszeli. No już tutaj zdradzamy, ale naprawdę to, no to jest taki temat, o którym my rozmawiałyśmy często i który jest naprawdę ciekawy. No w każdym razie, zostawiamy was z informacją, że moda na to, co słowiańskie.

0: Więc dzisiaj będziemy skupiały się na modzie, na to, co słowiańskie, i choć najbardziej charakterystyczna jest ta moda dla lat 2000.
1: I 90. 2000, no właśnie,
0: no,
1: tak.
0: No i trochę wróciła też teraz, ale no, ja przynajmniej tego nie wiedziałam przed przygotowywaniem się do tej audycji, że te modelki z Rosji były już w latach 20. i 30. XX wieku.
1: No to jest bardzo ciekawe, bo ja też o tym nie słyszałam, dopóki Paulina nie oświeciła mnie, no bo to tak bardzo mi się kojarzyło właśnie z latami 90., końcówką i 2000, że zupełnie pominąłam ten temat, no szczególnie, że no dla nas teraz już te lata 20. wieku, no to już jest naprawdę odległa historia.
0: To jest historia, a ja mam tu takie bardzo ciekawe postacie historyczne, ale zanim do tego przejdę, no to wszystko zaczęło się po rewolucji październikowej w 1917 roku, kiedy to właśnie wiele tych arystokratycznych kobiet musiało wyjechać z Rosji, musiało uciekać z kraju, i po wyjeździe no były dwa wyjścia. Mogła to być bieda i walka o przeżycie, a mogła to być też kariera w modelingu, choć właśnie ta druga bardziej mogła spotkać kobiety z tych arystokratycznych rodów, nie gdzieś tam przeciętne Rosjanki, bo to właśnie przez te ich pozycję społeczną mogły one być przyjęte do paryskich domów mody, i wtedy ponad 30% z tych kobiet to były Rosjanki. I dzięki swojemu takiemu wychowaniu, dobrym manierom, no i też znajomości języków, nazywane były one mówiącymi modelkami. Bo nie chodziło tylko o to, jak noszą ubranie, ale też o to, w jaki sposób się wyrażają.
1: I o, to jest ciekawe.
0: Tak, i co reprezentują całą swoją postawą.
1: No bo to nie jest takie oczywiste, że właśnie liczyło się też to, być może, co mają w głowie, albo o czym myślą i tak dalej, co sobą reprezentują bardziej poza wyglądem. No teraz no to już nie jest dla nas niczym dziwnym, ale no wtedy.
0: Tak, chociaż myślę, że to i tak było bardziej otwarte podejście niż w latach 90. Bo jednak w latach 90. widziałyśmy kobietę po prostu i trochę ją odczłowieczaliśmy.
1: No to prawda, tak, masz rację.
0: Zwracaliśmy uwagę bardziej w zasadzie tylko na jej ciało, na jej wygląd. No, nawet myślę, że w drugiej kolejności było to, co ona nosi.
1: Tak, bardzo możliwe, no bo to po prostu stawało się ikoną, ikoną wyglądu. Nie wiem, jak to powiedzieć dokładnie. Kanonem, o, tak, właśnie. Tak. Kanonem piękna. To wyznaczało kanon piękna. I kto by pomyślał, że akurat w latach 20. XX wieku mieli taki bardziej, no nie wiem, humanitarne podejście.
0: Tak, ale podoba mi się to, że powiedziałaś kanon, bo takim kanonem piękna była wtedy Irina Księżna Jusupowa. I to była nie byle jaka postać, bo ona była urodzona w rodzinie wielkiego księcia Romanowa i księżnej Ksenii. Była wnuczką Aleksandra III i prawnuczką Mikołaja I.
1: Nieźle usytuowana.
0: Tak, wynotowałam tu tylko te najbardziej znane nazwiska, bo było ich jeszcze więcej.
1: No, tak.
0: Ale myślę, że te najwięcej mogą mówić komukolwiek cokolwiek. A jej chrzestnym był Mikołaj II i uchodziła właśnie za jedną z najpiękniejszych kobiet imperium. I też świetną partię. I miała wielu, naprawdę wielu zalotników, wielu mężczyzn starało się o jej rękę, a ona wybrała księcia Feliksa Jusupowa, który był bogaty, ale miał średnią reputację, bo podobno był homoseksualistą. Więc to jest ciekawy wybór.
1: No właśnie chciałam powiedzieć, że wielu zalotników, coś takiego.
0: No tak, ale było to małżeństwo z miłości, z jej strony przynajmniej na pewno. I do ślubu była poprowadzona przez Mikołaja II, miała welon i tiarę z brylantami Marii Antoniny. O tym też musiałam wspomnieć.
1: No dobrze, że o tym wspomniałaś. To jest naprawdę niesamowite. W ogóle zaczęło się właśnie od modelek, a tutaj teraz takie fakty historyczne.
0: Słuchaj. Okay. Ta pani była też uwikłana w morderstwo Rasputina. Ona zagrała tam rolę. Ale, ale to już słuchaczom zostawimy do własnego może odkrycia, no bo to trochę od tematów modowych odbiega. A do nich wracając, to właśnie po emigracji do Paryża musiała zacząć pracować. Najpierw prała odzież i sprzedawała jakieś takie uratowane klejnoty z kraju. I później razem z tym swoim właśnie mężem założyli dom mody Irfe. I tu właśnie dlatego o tym mężu wspominałam, no bo Irfe, Irina, Felix. I ten ich, jakby ona sama była modelką w tym domu mody, i ich pierwszy pokaz mody był w hotelu Ritz w Paryżu. I jeśli ja się nie mylę, to jest chyba ten sam hotel od księżny Diany, gdzie ona była ostatni raz.
1: Bardzo możliwe.
0: Przed śmiercią?
1: Bardzo możliwe, ale chyba nie możemy aż tak... Nie, bo się zastanawiam, czy mówimy prawdę. Tak, że tak też, nam się wydaje, tak nam się kojarzy, ale no nie jesteśmy zupełnie tak, tak pewne.
0: No tak, to teraz mi po prostu wpadło. To też jest do fact-checkingu na pewno. I co tutaj jest ciekawe, to ona po wybiegach nie chodziła, bo też warto jest wspomnieć o tym, że wcześniej, w tamtych latach ten zawód modelki był raczej źle kojarzony. Raczej był dla kogoś z niższych klas społecznych, więc ona mówiła, że akurat chodzenie po wybiegu jest już poniżej jej godności.
1: To jest ciekawe. No tutaj tak historycznie zaczynamy. Będziemy kontynuować, no ale już w trochę takich bardziej przyziemnych, tylko bliższych nam.
0: Do bliższej historii trochę.
1: Do bliższej historii zajrzymy, więc zostańcie z nami.

0: miało być do trochę bliższej historii, ale jednak stwierdziłyśmy, że powiemy jeszcze o jednej historii. I jest to historia Mary Eristowej, czyli córce gruzińskiego księcia. Była damą dworu ostatniej rosyjskiej cesarzowej, wyszła za innego gruzińskiego księcia i przeprowadziła się wtedy do Gruzji. I kiedy w 1921 roku na skutek przejęcia władzy w Gruzji przez bolszewików wyemigrowała razem z mężem do Paryża i tam została zapoznana przez znajomego z samą Coco Chanel, bo to były te czasy, kiedy Coco Chanel zaczynała i już kilka tygodni później u niej pracowała. I tutaj też duże wrażenie na w ogóle takim paryskim świadku modowym zrobiła jej charakterystyczna uroda, bo było to połączenie Gruzji i słowiańskości. I najsłynniejsi fotografowie chcieli z nią pracować. I to tyle.
1: No to jest bardzo, to jest też kolejna ciekawa rzecz, no bo po prostu, no oprócz tego, że Paryż, że nadal wszystko kręci się wokół Paryża, to co modowe, no wiadomo, że wykraczamy, no bo tutaj jest konkurencja, tak? Ale chodzi o to, że naprawdę to wszystko i tak jest tam nadal, ale też co mnie ciekawi, no to, że tak szybko się wybiła, tak jakby ta historia brzmi aż bajkowo, że nagle pracowała z Coco Chanel.
0: Tak, no bo to było w zasadzie przez tę jej pozycję społeczną, bo prostu przez znajomego została zapoznana z Coco.
1: No i teraz już przejdziemy
0: do tych... Dlatego też mówiłam o tym, że po prostu to są historie rzeczywiście rosyjskich arystokratek. Myślę, że przeciętna kobieta z Rosji wtedy nie miałaby takiej okazji, a jak się okazało 70 lat później, było troszkę inaczej.
1: Było troszkę inaczej i my właśnie o tym sobie teraz poopowiadamy, bo w latach... A zacznę od tego może, jak wyglądał rynek mody w latach 80. i 90., no bo to wtedy na światowych wybiegach dominowały takie dwa skrajne wizerunki modelek, te bardziej w stylu grunge, to tak zwane heroin chic, czyli Kate Moss na przykład. No ja myślę, że nawet nie będę wymieniać więcej, bo ona po prostu jest symbolem tego stylu. No a z drugiej strony branża promowała taki zdrowy i wysportowany wygląd modelek typu brazylijskich bombshells, takie jak na przykład Adriana Lima. No to też...
0: Tak, no takie seksbomby.
1: Tak, seksbomby takie no właśnie opalone, zdrowe kobiety.
0: Kobiecymi kształtami?
1: No, myślę, że można tak powiedzieć. Tak, a drastyczna zmiana estetyki była, która nastąpiła później w latach 90., była poprzedzona też wydarzeniami historycznymi, więc trochę historyczna audycja się nam tu dzisiaj robi. Takimi jak właśnie na przykład upadek muru berlińskiego, no oraz całego Związku Radzieckiego, co przeobraziło branżę modową wtedy, no bo rynek zachodni zaczął się otwierać na wschód i na Europę Środkową, no i na odwrót również. Tutaj wzajemna taka zależność, bo państwa postsowieckie miały w końcu dostęp do tego zachodniego rynku. No a z drugiej strony też rynek zachodni tymi państwami po prostu zaczął się interesować.
0: Tak, było to coś nowego, taki powiew świeżości i egzotyki trochę.
1: A co w tym więcej i jak to się stało, że modelki słowiańskie znalazły się na największych pokazach w największych domach mody? O tym opowiemy jeszcze za chwilę.

0: Kontynuujemy, kontynuuję to, jak to się stało, że właśnie zachodni rynek zaczął się interesować modą słowiańską. No i otóż agenci z zachodu, z Francji, ale też z Włoch, z Niemiec, z Hiszpanii, odnajdywali nastolatki o typowej słowiańskiej urodzie, słowiańskich rysach twarzy, często właśnie z bardzo biednych środowisk. Więc tutaj mamy takie odwrócenie tego, o czym wcześniej mówiła Paulina, w związku z takim pochodzeniem arystokratycznym w latach 20. No bo tutaj to były...
1: Się wtrącę, że to jest prawdziwy motyw Kopciuszka. I nawet w ten sposób były one też określane.
0: Tak, to prawda, ale to też jest takie... No te historie są takie... nie do końca bajkowe, że tak powiem. No bo one tak brzmią, ale to też nie jest tak, że każda nastolatka biedna w Rosji się od razu dostawała do wielkiego domu mody.
1: Tak,
0: to były po prostu przypadki jedna na milion.
1: I były okraszone dosyć dużą pracą.
0: No tak, ale to o tym też za chwilę. No i często właśnie takie dziewczyny swoją szansę w modelingu traktowały jako jedyną szansę na poprawę sytuacji bytowej swojej i swojej rodziny.
1: Tak, no i tutaj takim najbardziej chyba znamiennym przykładem jest Natalia Wodianowa, która pochodziła właśnie z biednej rodziny, swojego ojca nie znała i chcąc pomóc matce, ponieważ jej siostra również była osobą z niepełnosprawnością, zaczęła pracować na bazarze i sprzedawać wtedy nielegalnie owoce i warzywa, bo miała chyba 15 lat, z tego co kojarzę.
0: Tak.
1: No i tutaj właśnie znalazłyśmy dwie dosyć sprzeczne informacje, bo można przeczytać, że podczas właśnie tego, kiedy ona sprzedawała, znalazł ją pewien agent modelingu i wynalazł. A ja znalazłam jeszcze informację, że gdy ona miała 16 lat, to sama się zgłosiła do rosyjskiej agencji modelingowej, gdzie zauważył ją agent Viva Model Management i zaprosił na casting do francuskiej agencji modelek w Moskwie, w jakiejś takiej filii. No w każdym razie została ona gdzieś tam zauważona i po kilku miesiącach z tej Moskwy już wyjechała do Paryża i ta kariera naprawdę potoczyła się bardzo szybko, bo w 99 roku już była na pokazie Jeana Paula Gaultier. Potem zaproponował on jej pracę, a później nawet chodziła po wybiegach w Calvinie Kleinie, Gucci czy Yves Saint Laurent, czy też pozowała dla Vogue'a.
0: Calvina Kleina, ona w ogóle w wieku 20 lat stała się twarzą, tak tylko dopowiem.
1: No. A tak, mam zapisane, 2002 rok to był.
0: Tak, no dokładnie, więc to 20-latka twarzą jednego z największych domów mody.
1: A 5 lat później była twarzą Chanel.
0: No to proszę bardzo.
1: No
0: to jest wyjątkowa historia. W ogóle na podstawie tej historii powstał film. Ja go nie oglądałam, ale tak tylko mówię, że on jest do znalezienia. W ogóle inna modelka odgrywa jej rolę, która jakby też wpisuje się w ten cały schemat. To jest w ogóle ciekawe, jakaś skomplikowana historia, dlaczego ona nie mogła zagrać siebie. Zagrał ją w każdym razie ktoś inny z tej samej branży. No a do innych takich modelek należały również na przykład Karolina Kurkowa. Ona akurat znana jest też z pokazów Victoria's Secret. Ona była z Czech.
1: Okay.
0: Natasza Poli, Sasza Piwowarowa z Rosji. I osoba, której się nie podaje tak często, a jak była taka moda na sylwetki takich kobiet jeszcze 3 lata temu, to cały czas było takim wiralem w internecie, to Snieżana Onopka z Ukrainy. Ona jest po prostu dla mnie twarzą takiej sylwetki i urody słowiańskiej.
1: Okej, ja o niej nie słyszałam.
0: Pewnie byś skojarzyła, jakbym ci pokazała zdjęcie, bo naprawdę to była... No to był po prostu... No to był kanon właśnie. Ona wyznaczała ten kanon, właśnie dla nas jakieś 3 lata temu, jak ja widziałam w internecie, to każdy chciał wyglądać jak ona, chociaż jej akurat wygląd był podyktowany bardzo niebezpiecznymi po prostu praktykami związanymi ze zdrowiem, więc akurat romantyzowanie, myślę, że takiego stylu życia nie jest najlepsze, a tę historię będziemy kontynuować jeszcze, więc tak jak zwykle powtarzamy, zostańcie z nami.

0: Asia wspomniała wam przed chwilą o Saszy Piwowarowej i ja chciałam bardzo wrócić do tego tematu, bo ona była nazywana w świecie modelingu kosmitką ze względu na jej ciekawe rysy twarzy, bo miała charakterystyczną taką trójkątną twarz, wysokie czoło i jej twarz była bardzo plastyczna dla projektantów. Oni w zasadzie mogli ją troszeczkę sobie ucharakteryzować tak, jak chcieli, dlatego też byli nią bardzo zafascynowani. I to też jest ciekawe, jak właśnie zafascynowani oni byli naszą słowiańską urodą i tymi takimi charakterystycznymi cechami jej.
1: Ja do niej, zanim powiem o charakterystycznych cechach, to dopowiem o niej, że też słyszałam, ona zanim zaczęła być modelką, studiowała na Uniwersytecie Artystycznym, chyba właśnie w Moskwie, i ona w ogóle była bardzo ciekawa, ona miała talent plastyczny i wspomnienia takie...
0: Jej chłopak był fotografem i on ją wysłał.
1: A, okej, no to też ciekawe, no ale właśnie, no ona miała twarz jak takie płótno, ale ona też w przerwach między pokazami podobno szkicowała bardzo takie niepokojące jakieś postacie i była ogólnie bardzo ciekawą osobą, taką duszą artystyczną.
0: Tak, tak. To samo chciałam powiedzieć, ale co jeszcze jest ciekawe, to była ona jedyną modelką, która wystąpiła w 6 sezonach kampanii Prady pod rząd. Więc to też mówi całkiem sporo o jej popularności i rozchwytywaniu w tamtym czasie.
1: A ja wrócę do tych cech, no bo cechy słowiańskie, które tak się podobały wtedy na Zachodzie, to był na przykład mysi blond, porcelanowy odcień skóry, bardzo zarysowane kości policzkowe, niebieskie oczy. No i to był taki po prostu model idealnej Słowianki. Do tego dochodziło jeszcze właśnie wcześniej wspomniane przez Paulinę wysokie czoło, podłużna twarz i taki podłużny, mały nos. To też było takie charakterystyczne.
0: Prosty.
1: Tak, prosty. No i oczywiście dziewczyny wysokie, no i bardzo, bardzo, bardzo szczupłe.
0: Tak jeszcze co do tego wyglądu, też trendy makijażowe były ciekawe. Bo, bo to były takie zimne usta, troszeczkę jak gdyby zalodzone. I ciemne oko, takie wręcz, że te kobiety wyglądały wręcz trochę nienaturalnie, no bo miały bardzo blade, wręcz porcelanowe cery, dlatego też mówiło się Russian doll.
1: Tak, tak, że są jak lalki albo tak. Takie królowe lodu.
0: Tak, tak, i do tego właśnie to mocno zarysowane oko gdzieś ciemnym eyelinerem wokół.
1: I tylko na środku policzków bardzo intensywny róż, no żeby to wzmacniało uczucie, takie, w sensie wrażenie, że one są lalkami po prostu.
0: Tak, i też tego chłodu, że jest zimno i policzki nam się trochę zaróżowiają.
1: No tak, no to było takie wyobrażenie, jakby one wszystkie pochodziły z Syberii. Niektóre ogólnie pochodziły, ale no nie wszystkie, ale bardzo się starano utworzyć po prostu taki klimat.
0: Tak, w ogóle ten chłód to było coś, co pociągało w projektantach te kobiety, bo to też było widać na wybiegach, bo wcześniej te wybiegi wyglądały trochę inaczej, te modelki były bardziej interakcyjne, one gdzieś chodziły, obkręcały się, puszczały buziaczki do publiczności.
1: Się, no dokładnie.
0: Tak, były trochę zalotne, a te kobiety z krajów słowiańskich były zimne, przechodziły obojętnie, takim pewnym, twardym, energicznym krokiem. Także...
1: Z kamienną twarzą.
0: Tak, oczywiście.
1: Dokładnie. Ja jeszcze dopowiem może, że skąd, bo ja chyba o tym nie powiedziałam, dlaczego wschód stał się nagle taki modny, oprócz tego, co ty przed chwilą powiedziałaś, no to ta odpowiedź okazuje się, że jest bardzo prosta, no bo rynek był tak przesycony tym, o czym ty też przed chwilą powiedziałaś, tymi takimi bardzo kontaktowymi modelkami, że potrzebne było coś nowego, no i niemal egzotycznego. No a te dziewczyny jeszcze wzmacniane i taki egzotyczny wygląd. No i tak właśnie jawił się wtedy wschód. No i też miało na to wpływ. No i to już teraz wracamy do arystokracji trochę, bo miało na to wpływ tacy najbogatsi rosyjscy oligarchowie, a nawet ich żony, a w ogóle cała moda zachodnia trochę się zmieniała pod nich, żeby im się to podobało, oni stali się tak ważnymi konsumentami, no bo oczywiście byli bardzo bogaci. No i wtedy nagle pojawiły się kolekcje ociekające złotem, futra, wielkie logo. Wszystko to, co symbolizowało luksus, no i stereotypowo Rosję, konkretnie Rosję.
0: No tak, no bo w latach 90. już jesteśmy w Paryżu, ale jesteśmy też w Ameryce.
1: No tak, to prawda.
0: Amerykanie, no troszeczkę myślą, że słowiańszczyzna to jedna wielka Rosja.
1: Dokładnie, ale w ogóle to jest świetny temat i my do tego jeszcze przejdziemy. Idziemy już za chwilę.

0: Paulina wcześniej wspomniała, że one się wyróżniały pracowitością. No i ja teraz mogę powiedzieć o tym trochę więcej, bo to jest prawda. One trochę myślały, w sensie nie myślały, tylko dla nich to była jedyna szansa na poprawienie rzeczywiście tych warunków życiowych i one były zdeterminowane, zresztą nauczone ciężkiej pracy najczęściej, więc zdeterminowane do tego, żeby no być jak najlepsze po prostu. I te dziewczyny przyjmowały ogromne ilości zleceń, pokazów, okładek. No i właśnie nawet nie pamiętam już, które z nich, ale jedna z modelek podobno zrobiła w jeden rok 84 pokazy, co jest liczbą astronomiczną ogólnie. Szczególnie, że no, takie pokazy też wiążą się... Ja wiem, że one się tak nie kojarzą, ale one wiążą się z ogromnym wysiłkiem fizycznym też, bo to są godziny stania i tak dalej w kolejkach, godziny przebierania się.
1: No już nie mówiąc o samym przygotowywaniu się do tych pokazów, gdzie dziewczyny często głodzą się kilka dni przed, żeby na przymiarkach wypaść jak najlepiej, żeby zmieścić się w te no, dosyć małe ubrania, nie oszukujmy się.
0: No dokładnie, jak już przyjdzie do dnia pokazu, no to też włosy, makijaż i tak dalej, no to było bardzo trudne.
1: I też to, jak trzeba w ogóle ćwiczyć ten chód. To, no tak, to musi być ogromna praca, żeby się tego nauczyć.
0: Szczególnie jak ktoś jest w fazie, że tak powiem, ładnie, z takiej skrajnej redukcji, tak powiem. Tak w ten sposób ujmę to w słowa.
1: Eufemistycznie.
0: Eufemistycznie, dokładnie tak. No ale one właściwie były bardzo rozchwytywane, jeśli chodzi o pokazy i okładki, no więc, że tak powiem, coś za coś, no ale inne modelki nie przyjmowały tyle zleceń, po prostu. Trochę by nie musiały, a no też inny mindset pewnie. No i utrzymywały właśnie swoją sylwetkę i urodę nienagannie. Były nienaganne i to było cenione, no bo one zawsze miały taki wizerunek, zawsze wyglądały tak samo świetnie. No i ta niemal skrajna pracowitość, no była ponad ich siły witalne po prostu.
1: Tak, ale to też doprowadziło do wytworzenia się takiego stereotypu głównie na Zachodzie.
0: Głównie...
1: Stanach Zjednoczonych.
0: No tak.
1: Że po prostu kobieta z kraju słowiańskiego zawsze wygląda nienagannie.
0: Nie wiadomo.
1: I w zasadzie, że każda z nas tutaj jest modelką. Mhm. Zawsze ma nienaganną figurę, ubranie. No i generalnie ona tak tylko czeka w tej swojej biedzie, aż nagle otworzą się drzwi jej chaty w środku zimy i wejdzie przez nie książę, biznesmen w garniturze.
0: No taki książę z Zachodu. Ja myślę, że on nawet nie musi być biznesmenem.
1: Książę na dzikim Zachodzie.
0: Książę z dzikiego Zachodu, tak. Albo nie dzikiego, no, nie, on wkracza w dziki wschód. Niego to trochę tak jest, dziki wschód. No ale to jest śmieszne, no, oczywiście czekają, aż będą mogły w szpilkach im chleb upiec i tak dalej. No my tak się trochę z tego śmiejemy, ale w tak, ogóle ten stereotyp ale trwa to, do dziś.
1: Tak, ale to, bo w ogóle podłoże tego stereotypu jest trochę straszne, bo wtedy, w tamtych czasach, kiedy był ten boom na właśnie słowiańskie modelki, powstawała masa fałszywych ogłoszeń o pracę.
0: No tak, niestety.

0: to tutaj też ten stereotyp trochę operuje takim dużym dysonansem, też finansowym, majątkowym i pozycji, gdzie ta kobieta miałaby być w jakiś sposób wdzięczna, że po prostu on ją wyrwał z tej biedy i wtedy miała też być właśnie idealną gospodynią, ale też idealną kochanką i no jakimś takim spełnieniem dosyć nierealnych marzeń.
1: No przede wszystkim musiała uznawać tylko i wyłącznie, albo w ogóle wiedzieć tylko i wyłącznie o takim stereotypowym, tradycyjnym podziale z jakichś takich zamierzchłych czasów i no tak... No tak też często tak. Się widzi nadal słowiańskie kobiety jako takie bardzo zagorzałe tradycjonalistki. No chyba zdajemy sobie sprawę, że no, rzeczywistość wygląda troszeczkę inaczej, całe szczęście.
0: Nie bez powodu jest to stereotyp.

0: No ale modelki ze Słoweńszczyzny, jak nam wiadomo, no nie wyginęły w latach 90. Są nadal, mamy nawet polskie modelki. Ale jedną z takich najbardziej chyba znanych też teraz mamy.
1: No ja myślę, że na pewno.
0: Teraz mamy Mundial. Czy ktoś ze słuchaczy wie, o co chodzi?
1: Odpowiedzi.
0: Irina Szajk.
1: Szajk, a ja się pochwalę, właściwie ja nie wiem, czy się pochwalę wiedzą, ponieważ Irina Szajk to tak naprawdę nazywa się Irina Szajk-Dislamowa, czyli...
0: Asia kazała mi dać sobie przestrzeń na tę ciekawostkę.
1: Tak, bo Paulina nie wiedziała, jak ona się tak naprawdę nazywa. Dlaczego wspomniałaś o Mundialu? Może rozwiniesz ten wątek.
0: Bo jest ona byłą partnerką Cristiano Ronaldo.
1: Tak, to prawda. Ale ona nadal działa w modelingu.
0: Ale tak, bo ona była też twarzą Intimissimi.
1: No, ale ogólnie...
0: W latach, co prawda, gdzieś tam dziesiątych.
1: Ogólnie bardzo znana modelka. No i właśnie ona jest takim przedłużeniem też tego, no chociaż realia się zmieniły, całe szczęście, no już to... No ona na przykład się nie wpisuje w ten stereotyp, w sensie jeśli chodzi o wygląd. No bo tak. Ona już jest taka opalona, ma ciemne włosy.
0: Ale ma takie zimne, drapieżne spojrzenie.
1: O tak, a tutaj już przechodzimy powoli do tego, co na platformach różnych internetowych.
0: Tak, ale w sumie zatrzymałabym się na chwilę jeszcze przy tym takim... właśnie amerykańskim śnie o kobiecie słowiańskiej. Mm-hmm. I bo w zasadzie właśnie Irina trochę łączy dwa te wyobrażenia. To znaczy z jednej strony jest zimna, taka właśnie z kamienną twarzą, ale no nie jest blondynką o niebie.

0: niebieskich oczach.
1: Z porcelanową cerą, no i nie wygląda jak lalka, no ma po prostu inny typ urody.
0: Tak, tak. I nie wiem, czy mysi kolor włosów też już wspomniałyśmy.
1: Tak, mówiłyśmy, no wcześniej, no ona, tak jak powiedziałam, ma takie ciemno-brązowe włosy, więc ona już się wyłamuje z tego stereotypu w sumie. No, ale po prostu my też mówiłyśmy o tej, o tych Stanach Zjednoczonych, tak, to jak tak. To wygląda teraz. No i właściwie do teraz to trwa i to tak żywo, że kilka lat temu już zaczął się właśnie trend na wszystko co słowiańskie, na Slavic Girls i na w ogóle, no to są różne odnogi na właśnie takie słowiańskie spojrzenie, mm-hmm. ale to, co nas rozbawiło najbardziej.
0: Ale był też słowiański nos.
1: O słowiańskim nosie nie słyszałam, to dobrze, że mówisz.
0: No. I co ciekawe, w odsłonie teraźniejszej był on zadarty lekko.
1: A, ciekawe, a tak to był, jakby dopuszczało się, że on mógł być nawet taki długi i nieco...
0: Nieco w dół.
1: Tak, no, tak, nie zadarty.
0: No tak, ale to jest współcześnie.
1: Tak, współcześnie.
0: Współcześnie też właśnie na amerykańskim TikToku trendowało słoweńskie śniadanie.
1: O, no.
0: Którym miało być... Miała być kasza gryczana. To uważam, że jest całkiem słowiańskie. No nasze tak. Babcie jadły kaszę gryczaną.
1: No na pewno ogólnie nam się zdarza zjeść kaszę gryczaną, ale czy tylko nam, no nie wiem.
0: Nie wiem, czy jajko, czy już przesadzam, czy już jestem za bardzo słowiańska z tym jajkiem.
1: Nie, bo... no ogólnie słowiańskie śniadanie miało się opierać na właśnie kaszy gryczanej, jajku, łososiu, pomidorkach koktajlowych i to, co nasze babcie lubiły uprawiać w swoich ogródkach najbardziej, czyli...
0: Awokado.
1: Awokado, no to jest
0: awokado i łosoś to są moje ulubione słowiańskie produkty spożywcze.
1: Tak, tak, moje ulubione śniadanie, które robiła mi babcia, jak miałam 5 lat. No ale to tak, wszystko się też wzięło z tego, że...
0: Ale słuchaj, ale z karpiem, no. Co byś powiedziała?
1: Tak, gryczana z karpiem, takiego. Z kapustą kiszoną, chociaż no to... No trochę byś musiał to przeobrazić, żeby to miało większy sens, no ale to wszystko wzięło się też z tego, że... No, Amerykanki chciały wyglądać jak słowiańskie kobiety, chciały być tak samo szczupłe jak słowiańskie kobiety i stąd się wzięło to śniadanie, bo nie wiem, czy wiecie, że kasza gryczana i awokado to przepis na szczupłą sylwetkę. Ogólnie śmieję się, nie jedzcie tak.
0: Tak, no to znaczy, no, myśląc o po prostu tym, co rzeczywiście zdrowy jest zbilansowanym posiłkiem, no... To zdecydowanie jest zbilansowany i zdrowy posiłek, który może doprowadzić cię do szczupłej sylwetki, ale no nie jest on słowiański.
1: No nie do końca. No i co, no, z tego tutaj, się możemy tylko pośmiać.
0: Ale pojawiło się bardzo dużo takich, takich właśnie estetyk, Slavic bimbo nagle, ale do tego wrócimy jeszcze za chwilę, bo to jest trochę większy temat, a na razie

0: zaczęłyśmy Slavic Bimbo i właśnie to jest taki trend, który gdzieś tam znowu powrócił po tych latach 2000 do teraźniejszości, do naszych obecnych czasów i też trendował między innymi na TikToku dosyć mocno. Mhm. I jest to właśnie kobieta słowiańska, która jest uosobieniem seksapilu, ale też jest taka bardzo tradycyjna. Mhm. Bardzo wyznaje tradycyjne wartości. No i też oczywiście ma tą taką porcelanową twarz, ale też były różne inne trendy, które dotyczyły stricte ubioru.
1: Mhm, ale też chciałam powiedzieć, że właśnie Slavic Bimbo, tak, to było w latach 2000, no i to się nam przeobraziło w Slavic Girl, ale są wspólne, bo tak, bo to jest nazewnictwo, po prostu kwestia nazwy z poprzednich lat i teraz te 25 lat później, ale mają wspólne motywy i to się nie zmienia, czyli właśnie kobieta nieskazitelnie zadbana, zazdrosna, co ciekawe też, zaborcza bardzo i chłodna, oprócz tych tradycyjnych wartości, o których mówiłaś.
0: Ale te trzy ostatnie do siebie pasują w sumie.
1: No tak, no, ale to wiesz, no nie każda kobieta taka jest.
0: No tak, no oczywiście.
1: No a co pierwsze nie pasuje? Nieskazitelnie zadbana, ale ja bym powiedziała, pasuje. Że tylko to pasuje. Nie,
0: no, to prawda.
1: Wiadomo.
0: No dobrze.
1: Różnie to bywa, ale jeśli chodzi o modę, no to też jest bardzo zabawne, jak właśnie kobiety z innych państw próbują się stylizować na Słowianki, no i one zakładają takie charakterystyczne elementy, mają zawsze na sobie, czyli uwaga, wszystko co futrzane, wszystko to, o czym powiem
0: futrzane
1: będzie.
0: Futrzane kozaki.
1: Futrzane kozaki, futrzany szalik, czapka, taka wielka czapka, nie wiem, czy wy wiecie, o czym mówię, taka wielka właśnie skórzana czapka, skórzane rękawiczki, mocny makijaż, czarne kreski wokół oczu, no i zawsze wysokie buty, bo nie wiem, czy no pewnie wiecie, no wszyscy mieszkamy w Polsce, widzicie, że my wszystkie się tak ubieramy zimą.
0: Ale to jest wysokie buty i mini sukienka.
1: Tak, no.
0: Najlepiej bez rajstop, no bo to tak głupio jak rajstop.
1: No, to jest bardzo zabawne, że takie rzeczy rzeczywiście wynikają i no i ciekawa jestem, co sądzą Amerykanki, jeśli znajdują się na przykład w Polsce zimą, jeśli tutaj odwiedzają nasze państwo i okazuje się, że my nie wszystkie tak chodzimy, pewnie pewien dysonans poznawczy.
0: No myślę, że tak, ale właśnie te stereotypy rzeczywiście no, są bardzo krzywdzące, bo przez to też powstał taki stereotyp kobiety na wschodniej, która jest tak zwaną gold diggerką.
1: Mhm. No i właśnie, no bo ten trend, no tak jak Paulina powiedziała, no możemy się z niego śmiać, ale ogólnie niesie też za sobą naprawdę negatywne skutki, no bo to jest kobieta, która dobiera sobie partnera ze względu na jego dobra materialne. No i w ogóle okazuje się, że to jest taki stereotyp, który najbardziej się zakorzenił na Zachodzie niestety wśród mężczyzn, no i nie tylko, i kobiet również, że właśnie sądzą, że, no, że my wszystkie chcemy być jakieś wyrwane nadal z biedy, której tak właściwie no, w większości pewnie nie doświadczamy. No i to jest pewnie naprawdę już takie przykre i krzywdzące.
0: To prawda. No, że słowiańskie kobiety nie czekają w chatach przy minusowych temperaturach na zewnątrz, na biznesmenów.
1: No, rzeczywistość tak nie wygląda, więc no, jak mówię, teraz przeszłyśmy sobie przez całą historię tego trendu, no to jest ogromny trend, już nawet po prostu słowiańska moda. To, co my ze słowiańskiej mody znamy i lubimy i co rzeczywiście jest takie nasze, no to jest fajne, no i ogólnie są projektanci, którzy po prostu tą słowiańską modę definiują tak, jak my byśmy może chcieli, żeby to robili.
0: Robią to naprawdę po polsku.
1: Naprawdę, dokładnie.
0: Inspirują się kołnierzami, koronkami, folklorystycznymi wzorami.
1: Ale też w ogóle materiałami i, co ciekawe, sposobami szycia.
0: Okej. Okay.
1: Takimi, no właśnie naszymi, słowiańskimi. To jest w ogóle, to akurat uważam, że jest świetne. I na pokazach coraz częściej możemy zobaczyć takie nawiązania do słowiańskiego folkloru. No i to są już pozytywne skutki i mnie to na przykład bardzo cieszy. A to wszystko wygląda fenomenalnie oczywiście.
0: Mnie też. No i z tymi pozytywnymi skutkami was zostawiamy.
1: Moment.
0: No zaraz jeszcze wrócimy, ale zachęcamy na pewno do też gdzieś własnego researchu już na ten temat, bo nam się kończy czas antenowy.
1: A to jest naprawdę ciekawy temat.
0: No.
1: Więc polecamy.

0: zbliżamy się do godziny 13, no to znaczy, że nasz dzisiejszy czas już dobiega końca tutaj.
1: Słyszymy się za tydzień, a w tym momencie, no, modowy duet was opuszcza.
0: Tak, i byli z wami za konsoletą Max Chwiałkowski, a przy mikrofonach
1: Asia Woźniak
0: i Paulina Bernard. Miłej niedzieli.
2: Modowo
0: i alternatywnie.
2: O tym, co nosimy
0: i co to o nas mówi.
2: Modowy duet.
0: Niedziela, godzina 12.

0: Autopromocja.
1: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13. Trzeci odcinek audycji Niekomfortowe podróże. I muszę przyznać, że jak miałam wyobrażenie, że będę robić tą audycję, to ja już wiedziałam, że ciebie, Aga, chcę zaprosić, ale od początku. Za realizację odpowiada dzisiaj Antek Góralewski, ja nazywam się Zofia Frankiewicz, no i mam ze sobą dzisiaj gościnię Agę Grzybowską. Cześć, Aga.
2: Cześć, Zosia.
1: Aga przeszła Hiszpanię wzdłuż i wszerz. Zrobiła to 4 razy, wyruszyła na Camino, szła szlakami, no i pierwszy swój szlak był w 21 roku, czyli Camino Frances, następnie Camino del Norte, 22 rok, kolejne Primitivo i później swój najdłuższy szlak, czyli od samego południa po północ Hiszpanii i zaraz o tym właśnie w tej audycji porozmawiamy.

0: Jak to się dzieje, Aga, że Camino tak uzależnia, że rok w rok wybierasz się na nie, że to było 4 razy. I to nie jest szlak na 3 dni, ale czasami na nim spędziłaś no prawie 2 miesiące.
1: No to trzeba przyznać, że to jest to trudne pytanie, bo bardzo często kaminowicze mówią, że żeby zrozumieć, co w tym Camino jest takiego wyjątkowego, niepowtarzalnego, trzeba tego doświadczyć samodzielnie i trzeba je przejść. I myślę, że ta odpowiedź nie jest za bardzo satysfakcjonująca dla słuchaczy, no bo jeśli ktoś na przykład nie słyszał w ogóle o Camino de Santiago, no to tak nie do końca ma wyobrażenie, o co w tym wszystkim chodzi. Mówi się, że Camino to są ludzie i pewnie ci ludzie tworzą doświadczenia, które powodują, że my chcemy do tego miejsca wracać. I w sumie od razu się złapie na słowie klucz miejsca, gdzie jakby... To są szlaki. Szlaki, które są gdzieś tam rozrzucone po całej Hiszpanii. Ja nazywam to miejscem, bo w sumie jakby docelowym miejscem jest Santiago de Compostela, ale absolutnie o samo miejsce docelowe nie chodzi w tym wszystkim, tylko chodzi właśnie o tę wędrówkę, te drogi asfaltowe, szutrowe, leśne, polne, najróżniejsze. I to one są tym miejscem, one są tymi ludźmi, tymi doświadczeniami, które powodują, że troszkę się uzależniamy i nawet jeśli nas często boli, albo musimy iść w deszczu, w upale, w trudnych warunkach, to my chcemy to robić. Chcemy stawać wzdłużka i chcemy jakby rzeczywiście doświadczać tego kolejny dzień, mimo tego, że czasami się ze sobą wręcz aż kłócimy, że no hej, no jakby po co. I często powtarzamy sobie, że nie, no już nie wrócę, już raz zrobiłam, czy drugi wystarczy, już po co więcej, a mimo to wracamy. I myślę, że ta odpowiedź jest trochę taka enigmatyczna, bo nie ma w tym takiego konkretu, ale o to chyba w tym właśnie chodzi, w tym Camino, że my to przeżywamy na swój własny sposób, każdy przeżywa je inaczej, idzie w innym celu. Nie ma gorszego, nie ma lepszego. I to gdzieś tam w jakiś sposób uzależnia, że my chcemy, łakniemy tego więcej. I potem właśnie jeśli ten jakiś mamy, ten gdzieś tam określony cel jednorazowo, to on potem do nas wraca i my chcemy ponownie po niego sięgać. Więc jakby z jaką intencją, potrzebą często idziemy gdzieś na ten szlak, albo jedziemy, bo nie trzeba iść przecież. Jakby.
0: Tak.
1: Można zrobić coś szybciej. Tak. To być może potem właśnie wracamy w tym samym właśnie celu. Więc to powoduje, że każdy ma jakąś taką swoją własną, indywidualną motywację.
0: To jaka była twoja pierwsza motywacja? Dlaczego wybrałaś się na szlak właśnie po raz pierwszy?
1: To trochę takie, z jednej strony romantyczne, a z drugiej strony trochę trudne akurat było doświadczenie, ponieważ ja wcześniej mieszkałam w Santiago de Compostela, byłam tam na Erasmusie przez 3 miesiące i tak mi się to spodobało, to miejsce. Byłam wśród Polonii, miałam w ogóle swój staż w albergę polskim, który jest na Monte de Gozo, więc jakby bardzo przypadkowo zaczęłam obcować z pielgrzymami, słuchałam, że jakim cudem ci ludzie idą 4 tygodnie, jakby, albo 500 kilometrów, to brzmiało absurdalnie dla mnie, gdzie, nie wiem, padał deszcz, myślę sobie, że ale wygodnie jest będąc w środku. Ale w jakiś sposób to Santiago, ci pielgrzymi, to Camino, które wcześniej było dla mnie taką no, totalną właśnie enigmą, stało się czymś, czego jakby stwierdziłam, że chciałabym je spróbować. I Camino stało, nie Camino może, ale Santiago stało się moim domem. I powiedziałam, że któregoś dnia tutaj wrócę, ale pieszo. Więc to były takie romantyczne trochę jakby motywacja.
0: A miałaś w ogóle oczekiwania co do szlaku za tym pierwszym razem?
1: Myślę, że nie. W sensie jakby, kiedy sobie rzeczywiście powiedziałam, że kiedyś tam wrócę, no to nie miałam oczekiwań, po prostu wiedziałam, że no będzie Santiago de Compostela, będzie katedra, tam są pielgrzymi, zrobię sobie zdjęcie z ludźmi i tyle. Ale nie było niczego więcej. Jakby pominęłam aspekt drogi i całego wysiłku miesięcznego. No cóż, jak pominęłam, najważniejszą część pominęłam w tym wszystkim, ale okej. Myślę, że to było akurat fajne, że nie miałam oczekiwań. No ale rzeczywiście w ramach tego przygotowywania się, bo pierwszy szlak, no to zero doświadczenia. Ja nie znałam żadnych pielgrzymów, nikogo, kto Camino w ogóle szedł, więc no też zero wyobrażeń, zero wiedzy i nie wiedziałam, z czym to się je. No to się rzeczy, no researchowałam trochę wcześniej, jakby no niewiele wcześniej, już jakby latem. Ja wyruszyłam 11 bądź 10 września, z tego co pamiętam, 2021 roku. Tak. To lato spędziłam rzeczywiście na takim researchu zgrabnym, delikatnym na Instagramie, bo to było takie źródło informacji. I to trochę spowodowało, że jakieś oczekiwania się narodziły i to nie do końca było dobre, bo szybko zeszłam na ziemię i zderzyłam sobie jakby te oczekiwania z rzeczywistością, że każdy ma inny Camino. I każde Camino jest inne i każde jest równie wartościowe. Więc pierwsze, za pierwszym razem były te oczekiwania, za drugim, trzecim, czwartym już nie.
0: Aha, no bo właśnie byłam ciekawa, czy one, te oczekiwania nie rosną w miarę wyruszania na nowe Camino, no bo już wiemy, jak wygląda pierwsze, więc możemy myśleć, o, to pierwsze, jeżeli było takie fajne, to drugie na pewno będzie takie samo, a jak nie lepsze? Czy nie miałaś właśnie takich oczekiwań?
1: Ja bym powiedziała, że generalnie apetyt rośnie w ramiarze jedzenia trochę w takim przypadku, bo ja miałam taką motywację, taką trochę chrapkę, żeby iść więcej i dłużej, więc to był mój problem. Oczekiwania absolutnie nie szły w parze z tym jakby, z tym akurat, że to rosło, było spotęgowane, ale miałam takie poczucie, no jak za pierwszym razem przeszłam tam ponad 900 kilometrów, to dobijmy do tego 1000, no to będzie super, ekstra. Za trzecim razem to było tam ponad 300 i to już było takie, czy to się liczy, skoro zrobiłam takie duże, no to bez sensu, jakby takie króciutkie, ale właśnie to trochę była taka pułapka, a co do oczekiwań, to one nie rosły. Znaczy na pewno trudne było pójść za drugim razem, bo było trochę porównywania na samym starcie. No a jakby oczywiste jest to, że wszystko będzie inne, bo szlak był inny, okoliczności przyrody były inne, pora roku była inna, ludzie byli inni. Ja byłam inna, bo przez rok się zmieniłam, a uważam, że Kamino pracuje potem w człowieku. I na dobrą sprawę, no przez ten rok się bardzo zmieniłam, więc swoją drogę przeszłam gdzieś tam dzielnie i dalej przechodziłam. Więc jakim cudem miałoby być wszystko to samo? Więc jakby oczekiwania może jakby no nie do końca było, ale to był taki trochę lęk, taki straszek z tyłu głowy, i który podpowiadał: a co jeśli będzie gorzej, albo nie będzie tak fajnie jak za pierwszym razem? No. Więc trzeba sobie z tym gdzieś tam poradzić i pozwolić sobie na to, że będzie po prostu inaczej, ale będzie równie pięknie.
0: Bo właśnie z jednej strony to są różne szlaki, a czasami mówi się o tym, jakby to był jeden cały czas ten sam. I jak ty uważasz, że te szlaki się różnią między sobą, ale też z perspektywy tego, jak ty właśnie się różniłaś, twoje podejście do tych szlaków z każdym kolejnym rokiem się różniło?
1: No, ja myślę sobie, że te drogi, które przeszłam przez 4 lata z rzędu w sumie, były taką super ewolucją mnie jako osoby. No bo jakby oczywiście one się różniły, bo pierwszy szlak w ogóle szedł przez północną część Hiszpanii, taką centralną bardziej. Drugi szedł wybrzeżem północnym, trzeci szedł przez góry w Galicji, Asturii i Galicji, a czwarty w ogóle szedł od samego południa na samą północ, więc siłą rzeczy on się bardzo różnił sam sobie. Ale myślę, że o ile właśnie tak za pierwszym razem to było takie testowanie trochę siebie, też akurat wtedy oprócz tego romantycznego podejścia, ja też jakby zmagałam się ze stratą bliskiej osoby i Kamino było takim moim miejscem, gdzie ja dużo łez jakby zostawiłam. Dużo takiego smutku, jakiejś tęsknoty. I to była taka w ogóle zmiana we mnie, że jakby pozwoliłam sobie na to, żeby w dorosłym życiu przejrzeć żałobę na własny sposób, na własnych warunkach i może niekoniecznie jakby ktoś się zgodził czy poparł, ale jakby po swojemu. A potem to już była taka moja właśnie droga własna. I w tym akurat widzę, jak ta ewolucja się zadziała, bo miałam... Może tak, może do szlaku nie miałam oczekiwań, ale do siebie miałam okropne oczekiwania. Okay. Tak, to miałam okropne.
0: Czyli jakie miałaś do siebie oczekiwania? No, że więcej przejdziesz, tak. Że szybciej przejdziesz? Czy
1: tak,
0: o co chodziło?
1: Że w ogóle generalnie wszystko będzie idealne, wszystko będzie super.
0: Bo już wiesz, jak to zrobić, tak?
1: I w ogóle za pierwszym razem mam też takie poczucie, że no dobra, dużo biegałam, dużo jeździłam rowerem, więc jakby ja mam formę, jestem młoda, jestem zdrowa, no jakby wszystko będzie w porządku. I trzeciego dnia, ja tak zawsze mówię dość potocznie, popsuła mi się noga. Dostałam zapalenia kostnej kości wiszczelowej. I dostałam tę diagnozę od pana fizjoterapeuty w Pamplunie.
0: Który był na szlaku, czy specjalnie?
1: Nie, po prostu znalazłam, bo było tak źle. Tak było źle. Miałam spuchniętą, gorącą nogę i mnie bardzo bolało. I wiedziałam, że muszę coś z tym zrobić. No i on powiedział, że no jakby, no a gdzie idziesz? Do Santiago. I tak, a ile się zostało? 800 kilometrów. Tak, okej, no dobra. I z tym plecakiem idziesz? Tak. No to może byś sobie zrobiła tydzień wolnego od tego, to zobaczy, czy ta noga ci trochę tłocznie i może będzie lepiej. Nie. 2 dni mogę zrobić wolnego, ale tygodnia nie zrobię, nie ma opcji. I to już było takie pierwsze zderzenie z tym, że jakie ja mam oczekiwania wobec siebie, że przecież szłam z myślą, że jestem młoda, zdrowa, wysportowana, no to halo, raz, że jest złość, że coś mi się popsuła noga, 2, no jak nie wrócę do domu, to będzie wstyd. Przed kim wstyd? Przede mną? Czy przed ludźmi bliskimi? No raczej przed bliskimi nie, bo w ogóle wyruszyłam, więc przed sobą. I było dużo takich właśnie rzeczywiście tym pierwszym kamieniu potyczek ze zdrowiem, bo się okazało, że bardzo sobie forsowałam i niewystarczająco sobie dbałam. Nie miałam tego szacunku do tej regeneracji tego ciała, a za czwartym razem to kamino było najdłuższe i tam też miałam akurat sytuację, że po 2 tygodniach chyba się pochorowałam, miałam anginę i też na początku chciałam, oczywiście, że każdego dnia mówiłam, że dołączę do grupy, ja tam nadgonię, a musiałam tydzień leżeć na antybiotyku i myślę sobie, że to był dla mnie taki chrzest bojowy, pokazanie, że ewoluowałam, że ja się zmieniłam, nie wkurzałam się. Wiadomo, że było smutne, bo brakowało mi ludzi, tęskniłam, że jakby no już się rozstaniemy, się nie zobaczymy. Ale była ta ewolucja, że ja pozwoliłam sobie na to, żeby poleżeć, żeby skorzystać z tego czasu, żeby wyzdrowieć i żeby z nową czystą kartą iść dalej i się nie poddawać.
0: Tak. Wspominasz właśnie czy o chorobach, o kontuzjach, no bo szłaś ten szlak solo, ale o tym właśnie już za moment porozmawiamy, jak taki szlak, no solo czy samodzielnie wygląda. Myślę, że teraz czas na utwór i zagramy Viva La Vida Coldplay.

0: na wszystkie szlaki wyruszałaś solo, tak?
1: Dokładnie tak.
0: I co jest najtrudniejsze w solo wędrówce, a co jest najpiękniejsze?
1: Ja myślę, że tak najpiękniejsze jest to, że solo wędrówka nie oznacza, że się idzie samemu. I to jest chyba takie kluczowe, bo często, jak tak patrzę sobie po forach, po grupach na Facebooku, to wiele osób się boi iść samodzielnie na Camino, no bo boi się właśnie iść jakby tutaj w pojedynkę z własnymi myślami.
0: A ty się bałaś?
1: No kurczę, na początku się bałam, bo na początku w ogóle, znaczy ja zaczynam od tego, że ja w ogóle nie chodziłam na takie szlaki, więc może ten mój lęk, że ja w ogóle idę tutaj solo, był spotęgowany też tym, że ja po prostu nie mam doświadczenia, żeby pójść w ogóle z plecakiem, tak backpackingowo, ale nie, że po hostelach, tylko rzeczywiście, że ten ciężar każdego dnia noszę i mój dom jest codziennie gdzie indziej. Więc to było absolutnie nowe doświadczenie. I ja tam się wtedy w ogóle poczułam za pierwszym razem, powiem w ogóle taki pewien moment mojej drogi, to już była chyba taka, że tak powiem, druga połowa szlaku, gdzie pomyślałam, że kurczę, jak tak patrzę na ten punkcik na mapie, bo na Google Mapsie sobie tam miałam właśnie, zerkałam czasami, gdzie jestem, ile ja przeszłam, jakim ja jestem maleńkim punkcikiem w tej całej Hiszpanii wielkiej, bo ona jest przecież gigantyczna, porównując jakby z Polską jakkolwiek, na europejskie standardy. I pomyślałam wtedy rzeczywiście, że jakby to jest przerażające, że jest solo, ale to jest takie piękne i budujące. Więc jakby ten lęk na początku był, bo człowiek wtedy myślał, że właśnie, a coś, nie poznam ludzi. Bo na początku było to oczekiwanie po prostu, że patrząc na inne osoby na Instagramach, na Facebookach, że tak powiem, no to widziało się, że oni to mieli super przyjaźnie. A coś nie będę miała takich samych. No nie będę miała takich samych, bo już tych ludzi nie ma.
0: Tak.
1: Więc jakby to troszkę tak powodowało na początku takie gdzieś tam dyskomfort, ale z dyskomfortem trzeba się mierzyć z tym wszystkim. I często się mówi o tym, że na Camino można być samemu, ale nie można, nie czuje się człowiek samotny. Bo jeśli chce, to znajdzie tych ludzi, oni będą. I o ile na pierwszym Camino bardzo mimo wszystko gdzieś tam stroniłam od ludzi, mimo tego, że było ich absolutnie dużo,
0: tak,
1: bo Camino Frances jest bardzo popularne, to w momencie, kiedy bardzo potrzebowałam, że ktoś był obok mnie, to ktoś się pojawił i to były osoby w ogóle z przypadku totalnie.
0: I na Camino też jest bardzo dużo osób z różnych części świata. Często nie mówi się w tym samym języku, a jednak potrafi się je tam porozumieć. Więc jak to wygląda w praktyce?
1: To jest w ogóle piękne doświadczenie, bo raz, że są ludzie z różnych krajów, czyli z różnych kultur, mówią w innych językach. Często nie mówimy niczym wspólnym, bo miałam znajomości, gdzie rzeczywiście no, ten angielski, który był teoretycznie językiem łączącym nas, nie do końca się sprawdzał, bo było osoby, które nie mówiły za bardzo po angielsku. I rozmawialiśmy z translatorem, co w ogóle jest aż takie trudne, szczególnie będąc na szlaku. Ale jest też w tym wszystkim bardzo ważne, żeby podkreślić, że to są osoby w różnym wieku. I nie wiem, mogę mieć 20 lat, a może obok mnie iść ktoś, kto ma 70 lat. I w tym wszystkim nie ma żadnej różnicy. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest mądrzejszy, bo starszy, bardziej doświadczony i ktoś ma więcej do powiedzenia. I to w ogóle było piękne, bo pamiętam doskonale, to w sumie tak mi tym pytaniem trochę przypomniałaś, otworzyłaś teraz te czeluści w głowie. Moje pierwsze albo drugie śniadanie podczas Camino Frances byliśmy w Roncesvalles, w Wielkim Albergue, czy też w sumie było drugie śniadanie. I siedziałam właśnie wśród pielgrzymów, nowych osób, w sumie, och, to było wspaniałe. I tam był pan, który miał 60 parę lat, a ja miałam wtedy 26 czy 7. I no, zawsze ludzie pytają, a co cię sprowadza na Camino? Dlaczego idziesz? No i każdy by to swoje historie, że oczywiście,
0: pytanie.
1: Jak przełamać lody? No i że moja historia rzeczywiście nie była jakaś taka najprostsza, jak powiedziałam komuś, że no bo przeżywam żałobę.
0: Tak.
1: Niektórzy mieli takie coś, że po prostu, a ja by podróżniczo, albo rzuciłam pracę, bo coś tam, szukam swojej drogi, a tutaj taki trochę no ciężki temat. Troszkę jakby dostałam taką przestrzeń na to, żeby o tym opowiedzieć nieco. I to było wspaniałe, bo ci ludzie, którzy byli obok mnie, byli starsi, a oni mnie słuchali z takim poczuciem, że wow, że ty jesteś młoda, ale tak dojrzale, to tylko podchodzisz i to jest super. I nie było czegoś takiego, że jesteś młoda, więc co ty wiesz o życiu? Absolutnie nie. Nie było złotych rad, tylko to była taka przestrzeń wspierająca.
0: To ja może wspomnę, że my właśnie z Agą poznałyśmy się 4 lata temu na Camino del Norte i tak na dobrą sprawę to jest drugi raz w życiu, jak się widzimy, co jest niesamowite, bo na dobrą sprawę przez 4 lata utrzymujemy kontakt. I czy utrzymujesz właśnie z większą ilością pielgrzymów te relacje?
1: Myślę sobie, że chyba z każdego Camino mi została taka jedna osoba, z którą kontakt jest. To nie jest taki kontakt na zasadzie, że codziennie ze sobą piszemy.
0: Tak, tak.
1: On jest jakby bardzo sporadyczny. Czasem nie da się ukryć, że kiedy wyruszam na kolejne Camino, to były osoby, do których wysyłam zdjęcia. Że hej, wyruszam, hej, dotarłam. Z taką dumą, bo wiedziałam, że te osoby zrozumieją, co ja czuję. Będą szczęśliwe i to nie będzie tylko takie, o, gratuluję, tylko to będzie takie, wiesz, takie takie z serca, nie? Takie, takie ciepłe i takie szczere i takie z motywacją. I te też osoby, mimo tego, że nie było z nimi kontaktu czasami w trakcie roku, to one obserwowały no, w sieci, po prostu na Instagramie, że ja sobie kroczę. Tłumaczyły sobie bardzo często te osoby napisy z języka polskiego na ich język. Mm-hmm. Gdy widziałam, że coś się dzieje ciężkiego, no to oni wysłali wiadomości pełne wsparcia. I mam takie poczucie, że gdyby się do nich napisało, że jestem u ciebie w kraju czy w mieście, czy się spotkamy, to te osoby byłyby w stanie się spotkać. Bądź gdyby właśnie takie osoby widziały, że no jesteś na drodze, coś się dzieje, albo jest super, albo jest smutno, to one też się odezwą. To takie, no, taki anioł troszkę z takiego każdego potem pielgrzyma. Jest taki cichy, który wspiera gdzieś tam z boku. I on jest. I mi się wydaje, że on zawsze już będzie, bo to są takie silne wspomnienia, że tak się człowiek czuje taką częścią.
0: Ja też myślę, że fenomenem jest to, że wystarczy z pewnym człowiekiem porozmawiać bardzo krótko, a wydaje ci się, jakbyście się znali całe życie. Po prostu bardzo łatwo idzie się otworzyć. I co o tym myślisz? Dlaczego właśnie na tym Camino dzieje się taka magia?
1: Myślę sobie, że to wynika z tej otwartości, która chyba w większości przypadków, bo też nie chcę generalizować, że wszyscy, bądź nikt, ale większość osób rzeczywiście ma taką dużą otwartość i no większość osób też tak ma, że jak już raz pójdzie, to idzie kolejny raz, więc jakby rozumie nasze motywacje, że jestem już trzeci, czwarty, dziesiąty i jest taka pasja do drogi. Jest to zrozumienie tego trudu. No wiadomo, że też ta mądrość idzie rzeczywiście doświadczenie życiowe, że jakby jestem od kogoś starsza, ktoś jest ode mnie starszy, więc ktoś tam ma rzeczywiście ma trochę inną perspektywę na coś, ktoś coś przeżył, ktoś czegoś doświadczył podobnego. Więc to się łączy, to doświadczenie z taką ogromną otwartością i na Camino generalnie mam wrażenie, że to jest może idylliczne wyobrażenie, ale że nie ma takich różnic, że te różnice między nami, one to gdzieś tam się naprostowują i że jest taka piękna, ładna ścieżka, że ona nie jest taka wyboista, tylko czy język, czy kultura, czy wyznanie, czy płeć, czy orientacja, cokolwiek, to w ogóle nie gra roli. Że wszyscy jesteśmy tacy sami i w większości przypadków nasza obecność w tym Camino nie sprowadza się do tego, żeby dojść do Santiago de Compostela, bądź do Fistery czy Musi na sam koniec, do oceanu, tylko żeby przeżyć ten szlak. I myślę, że to też takie fajne, kluczowe, żeby niekoniecznie iść szlakiem Camino do Santiago, tylko żeby przeżyć ten szlak.
0: Dobrze, to zaraz do tego właśnie nawiążemy. Nawiążę do twojego cytatu, co na Instagramie zapostowałaś kilka lat temu, ale to już za moment.

0: napisałaś, że podczas drogi zrozumiałaś, że jesteś człowiekiem drogi. I co to dla ciebie oznacza?
1: Okej, okay, tak, były rzeczywiście takie słowa i mogę się nadal pod nimi podpisać, mimo tego, że no już 2 lata teraz nie mam na Kamino, to nadal powiem, że jestem człowiekiem drogi, że podczas tego, tej wędrówki, tego marszu, to nie chodzi tylko właśnie o to, żeby iść, żeby te kroczki nabijać, żeby te kilometry pokonywać, żeby te dystanse zwiększać. Mieć z ciebie oczywiście jakieś tam dumę i satysfakcję. Bo wiadomo, że człowiek się z tego cieszy, to sobie chełpi gdzieś tam się z tego.
0: O co chodzi?
1: Ale chodzi rzeczywiście o to, że w tej drodze, w tych trudach, my właśnie ewoluujemy, jak to wcześniej gdzieś tam powiedziałyśmy, ale łapiemy taką satysfakcję, inspirację, że będąc na chwilę daleko od tego domu, no bo to jest daleko, w warunkach, że no nie mamy swojego, niczego swojego, mamy nowych ludzi dookoła każdego dnia, te różne wyzwania, te trudy, że my podczas tej drogi przeżywamy to wszystko tak bardzo i często odkrywamy jakieś takie swoje najgorsze zakamarki w tej głowie czasami, takie, które są pozamykane niby na kluczek i tak troszkę nieśmiało bierzemy ten kluczek ze sobą w podróż, że może w danym momencie będziemy gotowi, żeby otworzyć szufladkę, te zakamarki, zobaczyć, odkurzyć pewne rzeczy. I to się dzieje, to się procesuje. A przy szczęściu do odpowiednich osób, które uważam, że nieprzypadkowo trafiają na naszym szlaku w danym momencie, jesteśmy w stanie gdzieś tam lepiej się poznać, czy pewne rzeczy po prostu sobie gdzieś rozwiązać.
0: Mhm. Na Kamino też jest taka teoria, że bardzo często pielgrzymi zostawiają rzeczy w albergach, czyli w tych schroniskach, gdzie się nocuje. I że tak coraz to dalej, każdego dnia stają się lżejsi. Czy tobie też się to zdarzyło? I czy widzisz też w tym taką pewną metaforę?
1: Tak, mi się zdarzyło, ale mi się zdarzyło tylko za pierwszym razem akurat, nie ukrywam.
0: Bo później już wiadomo, jak się spakować.
1: Byłam mądrzejsza.
0: Ale już wyliczone wszystkie koszulki,
1: kosmetyki, wszystko. Czyli apteczka większa niż kosmetyczka, potem już była. I to było słuszne rozwiązanie. Generalnie tak, jakby na Kamino zdajemy sobie sprawę z tego, że nie potrzebujemy w sumie wiele do szczęścia. Że w tym jednym plecaku, który nie musi mieć 50 litrów, nie musi mieć, może mieć 30, będzie okej, może mieć 20, będzie jeszcze bardziej okej. My potrzebujemy do tego szczęścia to naprawdę tych 2 koszulek, czy 3, tych czystych rzeczy, jakiegoś piworka, jakiegoś tam absolutnego minimum. I w trakcie tej drogi tak sobie zdajemy sprawę z tego, że ja nie potrzebuję tego i tamtego, że ten ciężar, który niosę, bardzo często jest też takim przywiązaniem, nie? Do tego komfortu.
0: Tak.
1: Więc z tym komfortem też się czasem trochę trzeba pożegnać w jakiś sposób. I zostawiałem rzeczywiście pielgrzymię, ja też zostawiałam, pamiętam, pewne jakieś tam rzeczy na samym początku.
0: Ja również.
1: I nie czułam, żeby mój plecak był nie wiadomo jak lżejszy, bo on nie był jakoś gigantycznie lżejszy. Nie czułam tej różnicy, ale w środku czułam takie fajne poczucie takiego spokoju i satysfakcji, że umiem się rozstać z jakąś rzeczą i że umiem żyć skromnie, umiem po prostu cieszyć się tą drogą i umiem w tej drodze być absolutnie całą sobą obecna. I właśnie te wszystkie takie ciężary, te takie gdzieś tam gadżety, nie gadżety, one nie są potrzebne. To, jaka ja teraz jestem na tej drodze, czy jestem brudna, czy jestem pogryziona przez komary, czy jestem opalona bądź spalona, nie wiem, nie jesteśmy najfajniejszymi wersjami siebie na tym szlaku. Czy jestem uśmiechnięta, czy smutna, czy zmokra od deszczu, zaznojona, to nie robi różnicy. Jakby to jestem ja jestem super. I to powoduje chyba właśnie też troszkę do tej drogi trochę nawiązując, nie? Że takie poczucie przynależności, że w tej drodze jesteśmy w pełni sobą obecni i to jest wystarczające.
0: Tak. A czy takie mentalne rzeczy też na przykład zostawiasz za sobą? Czy przechodzi się ten sposób oczyszczenia z każdym kolejnym dniem?
1: Tak, i myślę, że tutaj to akurat zależy od tego właśnie, jaka jest motywacja danej osoby, która idzie na Kamino. Bo jakby nie udało się ukryć, ale wiele osób idzie po prostu rzeczywiście bardziej turystycznie, rekreacyjnie. Jak ktoś idzie w takich troszkę bardziej celach, żeby ze sobą tam pomyśleć, trochę pobyć bardziej, to tak, zdecydowanie tak jest, bo absolutnie tych naszych trosk nie zostawiamy w domach. One idą z nami i często są tym balastem, którego nie jesteśmy w stanie wyrzucić niestety z tych plecaków. Ale czuć właśnie, że pewne rzeczy się rozwiązują i pewne rzeczy stają się jaśniejsze do rozwiązania, łatwiejsze. Aczkolwiek jest takie zawsze mądre określenie, powiedzenie. I z tym zawsze wracam do Polski, czyli prawdziwe Kamino dzieje się w domu, kiedy wracamy z tego szlaku.
0: To za moment porozmawiamy o tym właśnie, co dzieje się w głowie, jak wraca się do domu ze szlaku. Więc myślę, że idealnie teraz pasuje Take Me Home, Country Roads.

0: to jak wygląda powrót do domu? Co się czuje? Jak już wróciłaś z Santiago, doszłaś do celu, albo może jeszcze w ogóle w Santiago, już wiesz, że nie musisz iść dalej. Co człowiek czuje?
1: To jest miks różnorodnych emocji i pierwszą w ogóle myślą, myślę, że to się chyba większość pielgrzymów pod tym podpisze, jest ten takie zdziwienie, ja już nie muszę iść. I w ogóle jak się wsiada do autobusu, do pociągu, do samolotu, gdziekolwiek, w cokolwiek, to jest dziwne doświadczenie, że teraz pokonujemy w ekspresowym tempie duże dystanse, niekoniecznie własnymi nogami, że można było zrobić łatwiej. Czyli moja droga na przykład z Madrytu mogła być znacznie krótsza i prostsza, gdybym wybrała ją właśnie w wersji pociąg z Santiago, a nie na przykład, żeby tutaj iść pieszo. Ale faktycznie to jest takie zadziwienie u wielu osób. Taka trochę ulga mimo wszystko, że można odpocząć. Ale nie da się ukryć, że to jest miks totalnych różnych emocji, bo...
0: No właśnie, jakie emocje towarzyszą? Bo z jednej strony jest euforia, że doszłam do celu, coś, co trenowałam, jakby starałam się o to przez wiele dni, a z drugiej strony no jest ogromna pustka i smutek. Jakie ty miałaś odczucia? Na przykład właśnie podczas pierwszego Camino, już wtedy ci się zapaliła lampka, a muszę wrócić? Czy co czułaś?
1: Tak właśnie było i w ogóle opisać dokładnie wszystkie te emocje, które we mnie były. Generalnie myślę sobie, że w takich momentach człowiek sobie zdaje sprawę z tego, że droga jest celem. Nie osiągnięcie celu w postaci placu pod katedrą w Santiago de Compostela, nie o to chodzi. Chodzi o tę drogę. I ten smutek, który się pojawia, nie wynika z tego, że muszę wrócić do domu, tylko skończyła się ta droga. Ten cel został spełniony i szkoda, bo to już będzie, to jest gdzieś tam część mojej przeszłości. To się wpisuje we mnie, ale już jakby nie coś, co się tworzy jako aktualne, nowe wspomnienie doświadczenia, tylko to już jest taki zamknięty etap. Więc z tego też jest z powodu smutek. W dużej mierze jest radość i tęsknota, bo myślę, że sporo osób mierzy się z takim poczuciem, że fajnie byłoby się wyspać we własnym łóżku, wypić kawę do tego dobrego kubka, który tak czeka na mnie w ulubionej tam gdzieś tam na półeczce w kuchni. Tę ulubioną kawkę wypić. Przeczytać książkę.

0: bo to jest jedyna stała nasza.
1: Więc też, też mi się tak właśnie wydaje, że wtedy się tak znajduje się komfort faktycznie w takich niekomfortowych sytuacjach, bo czasami w albergach w jednym pokoju śpi kilkadziesiąt osób i jakoś to nie przeszkadza.
0: Zdecydowanie nie i to jest aż zaskakujące, bo pamiętam, że właśnie we wspomnianym Pampelunie na Camino Frances było takie albergę municypalne, miejskie i ona była gigantyczną, otwartą przestrzenią. Tam było chyba, nie wiem, czy 200 łóżek być może, było ich sporo. I generalnie tam nie było małych pomieszczeń, które nas gdzieś tam odgradzały. Czyli jeśli ktoś churalnie chrapał, to to się niosło dalej. I wiele osób potem wtórowało w to churalne chrapanie. Więc oczywiście marzymy potem na Camino o tym, żeby wrócić do domku i spać w ciszy i w tym komforcie właśnie.
1: A to co wyniosłaś ze swojej drogi, co ma przełożenie właśnie na teraz takie codzienne życie w Polsce?
0: Myślę sobie, że tam tęskniłam za bliskimi, tęskniłam za codziennością, za tymi małymi rzeczami, to potem będąc już w domu, czy po powrocie, czy w takiej codzienności już jakby gdzieś się jest bardziej usiadłem przez dłuższy czas, bardziej się tym cieszymy, bo myślisz sobie, że okej, kiedyś tęskniłam, no to teraz korzystaj z tego, co masz, jakby ciesz się tym, skoro tego ci brakowało. I ta taka właśnie radość z tych takich małych rzeczy i w ogóle świadomość tego, że mam te bliskie osoby, za którymi, no, którym się codziennie po prostu zdawało relacje, się dzwoniło, się pisało, się cieszyło. W ogóle takie doświadczenie piękne, że te bliskie osoby, które były w tym domu w Polsce, mimo tego, że często absolutnie nie rozumiały moich motywacji, że jak mi się chce w ogóle iść, tak bardzo kibicowały i wspierały. I potem to też się przekłada na to, że jak wraca się do tego domu, to człowiek czuje taką ogromną wdzięczność, że, no, że ktoś tak bardzo ci kibicuje i że tak bardzo w ciebie wierzy. I jak powiesz, że za drugim, trzecim razem chcesz znowu iść, to te osoby po prostu się uśmiechną i już wiedzą, że nie będą miały siły przebicia, żeby zapytać, po co ci to.
1: A dostrzegasz zmiany w sobie po wędrówce? Jak, jeśli tak, to właśnie jakie?
0: Tak, zdecydowanie. Ja myślę, że generalnie właśnie po wędrówce mam trochę tak, że mam większy szacunek jakkolwiek do tego własnego ciała pod kątem odpoczynku i regeneracji. Że kiedyś, tak przekładając trochę na takie warunki właśnie rzeczywiście potem trekkingowe, jakieś rekreacyjne, jakieś czegoś takiego nie miałam. I droga mnie nauczyła tego, żeby dbać o siebie. Dbać o siebie w postaci właśnie jakiejś diety, że jak tam trzeba się regenerować, czy jakieś potem rozciągania, czy generalnie właśnie, że to ciało jest takie ważne. Nie chodzi o jakby o wygląd, takie bardziej, no, no, powierzchowne kwestie, tylko o to, żeby zbadać od środka. I też jakby to spowodowało potem takie myślenie, że ja muszę robić Camino nawet na starość, więc chcę o sobie dbać dzisiaj.
1: Żeby wrócić za kilkadziesiąt
0: lat. Żeby móc pokazywać innym te Camino swoim bliskim. Więc to jest też taka rzecz. Myślę, że też nauczyło mnie tego i to zmieniło to we mnie takie poczucie, że no, mniejszej krytyki i porównywania się. Bo wiadomo, że czasem wraca, to jakby człowiek nie jest idealny i są lepsze i gorsze dni, ale trochę jest jednak tego mniej, tego porównywania się, bo w trakcie tej drogi spotykałam wiele osób, które mierzyły się z podobnymi gdzieś tym zagłostkami, co ja, i one pokazywały, że to jest absolutnie okej, że ty tak masz i twoje życie jest równie wartościowe i to, co robisz, czy jak robisz, jest równie wartościowe jak innych i że jesteś super człowiekiem. I to się potem przekłada na tę codzienność, że trochę bardziej wierzymy w siebie, mamy więcej sprawczości, więcej odwagi.
1: Właśnie, to Camino dało ci taką pewność siebie?
0: Tak, dało zdecydowanie.
1: W jakich aspektach? Czy właśnie wychodzenie do ludzi? Czy może jeszcze w czymś innym?
0: No zdecydowanie pomogło mi w tym, żebym uwierzyła, że co sobie tam wyknoję w tej głowie, to jestem w stanie zrobić. I że oczywiście właśnie z tym takim dodatkowym już doświadczeniem, tą perspektywą, że jak się o siebie zadba i tak dalej, że to się uda. Że we własnym tempie, we własnym czasie, ale się uda, bo każdy ma inną drogę. Ja też mogę mieć inną drogę dzisiaj, mogę mieć inną drogę za rok. Ale dodało tej odwagi i takiej pasji do tego świata, tej ciekawości. No bo kurczę, jakby to jest piękne doświadczenie, gdy można iść, można tą drogą żyć. Można ją tak bardzo właśnie doświadczać wszystkimi zmysłami, patrzeć w ogóle na świat, jak on się zmienia. Ja szłam ostatnie Camino 2 lata temu wiosną i jejku, widok kwitnącej Hiszpanii to w ogóle nie był chyba nigdy na mojej liście marzeń, bo nie wyobrażam sobie w ogóle, że to jest możliwe dla mnie, żeby to zobaczyć. I życie jest tak po prostu wspaniałe i może być taką inspiracją, że no to aż człowiek kwitnie i chce tego doświadczać. I myślę, że to właśnie Camino też dało.
1: Ja tu myślę, że wiele osób może być zainspirowanych, żeby wyruszyć na to Camino, bo jest takie magiczne. I czy uważasz, że każda osoba powinna się wybrać?
0: Nie chcę powiedzieć, że powinna, ale myślę, że każda może. Kto ma takie marzenie w głowie, to jest w stanie. Szczególnie, że nie trzeba iść solo. Absolutnie nie trzeba iść solo. Że są jakby organizacje, które pomagają

0: tym, żeby iść z grupą, żeby iść w takich warunkach bardziej komfortowych, po prostu bez bagażu. Sama widziałam na swojej drodze osoby, które były z niepełnosprawnościami i to było, no to nie było łatwe, to było bardzo takie oczyszczające dla mnie, kiedy widziałam, że ludzie mają taką pasję w sobie i taką wolę życia i walki, że mimo swoich niepełnosprawności są w stanie gdzieś tam to marzenie spełnić. I bardzo często właśnie były osoby, które pomagały, no pchały ten wózek na przykład, nie? No jakby, albo widziałam w ogóle coś w drugą stronę, czyli widziałam ludzi, rodziny z małymi dziećmi. Więc wszystko jest możliwe rzeczywiście, że to jest osiągalne. A to, jakie mamy ograniczenia bądź możliwości, no jakby tylko pokazuje, że jakby możemy to kamerę zaplanować na swój własny sposób, bo to nie musi być miesięczna wędrówka. To może być dowolne, nie wiem, nawet dwa dni takie, żeby doświadczyć tej drogi. To nie jest problem.
1: To właśnie w Polsce też można się wybrać w takim razie na Camino. Zresztą wiemy, że tutaj szlaki są, strzałki są, muszelki są widoczne w wielu miejscach. Jak ty reagujesz w Polsce, widząc właśnie oznaczenia kaminowe, czyli te żółte strzałki lub muszle?
0: Zawsze reaguję ogromnym piskiem, taką dziecięcą radością, euforią, które nie zawsze jest mile widziane, że tak powiem, bo niektórzy czasami, jak coś tam są ze mną, to się przestraszą, co się stało, że tak zapiszczałam, albo że nagle pokazuję, jak takie po prostu, no takie dziecko, nie? Jakby małe, pokazuję palcem na drzewo, albo na jakiś słup, że o co chodzi. A ja po prostu się cieszę, bo no jakby ja takie mam poczucie, znowu być może tak powiem, że romantyczne, ale mam takie poczucie przynależności do tej drogi.
1: No właśnie, co to znaczy, że być częścią Camino?
0: Być częścią tej społeczności, która mimo tego, że się zmienia każdego dnia, to jest w jakiś sposób stała, że my mamy podobne przeżycia, mamy podobne doświadczenia, podobną miłość do tego szlaku, albo do tych szlaków. I to, że mam poczucie, że w tej drodze, w Camino de Santiago, niezależnie od tego, jak by się wybrało i kiedy by się szło, czy już ujechało, człowiek zawsze znajdzie coś dla siebie. Znajdzie to, i to też jest, teraz mogę podkreślić, to, czego potrzebuje, a może niekoniecznie czego chce. Właśnie. Bo czasem byśmy chcieli coś tam, żeby się zadziało, a się to nie zadzieje.
1: Tu jest takie kolejne powiedzenie, że Camino nie daje ci tego, czego chcesz, ale tego, czego potrzebujesz.
0: Tak. I to też uczy pokory, żeby otworzyć się na to, co daje ta droga i też jednocześnie dać coś od siebie.
1: A na przykład miałaś taką listę życzeń, że o, na tym Camino chcę mieć to, a na moim kolejnym, na trzecim tamto i mam nadzieję, że to osiągnę. I czy była w tobie taka frustracja, jeżeli nie udało się właśnie tego zrobić?
0: Wiesz co, kurczę, to pierwsze po prostu było taką formą tej żałoby w dużej mierze, nie? Że pogodzenia się z tym, ale pamiętam, że na drugim, jeden z pierwszych takich dni, gdy szłam, a tam było bardzo upalnie, więc było dużo takiego mielenia, były takie długie etapy, mielenia po prostu w głowie tego wszystkiego, no bo nie było tej przerwy, człowiek już był taki zmęczony i tam się narodziło, pamiętam, że u mnie taka troszkę lista życzeń, co chciałabym sobie tak przepracować. I to nie zdaje takiego egzaminu. Wydaje mi się, że jakby jeśli sobie robimy taką agendę tego Camino, to nie do końca o to chodzi. Aczkolwiek rzeczywiście zasiałam się już potem na sam koniec, bo gdy już taki robiłam sobie rachunek w sumie na koniec, to się okazało, że wiele tych kwestii, które sobie wylistowałam na początku, one się gdzieś rozwiązały w trakcie. Tylko to nie było tak, że dziś mam zamiar, żeby podczas tych 25 kilometrów przepracować w swojej głowie aspekt taki i taki. To tak nie było. Na przykład na trzecie w ogóle szłam bez takich oczekiwań, bez takiej jakiejś takiej, nie wiem, potrzeby, żeby coś tam przepracować, ale miałam taką chęć bycia wśród ludzi i wtedy dostałam to. Miałam wtedy po raz pierwszy doświadczenie bycia częścią rodziny kaminowej i takiej wspólnoty. A na czwarte poszłam z wdzięcznością. To było moje Camino takie trochę dziękczynne za te wszystkie drogi, które przeszłam.
1: Czyli każde było zupełnie inne, z motywacją.
0: Tak, inna historia i miałam trochę takie poczucie, że na każdym coś dostawałam, a na tym czwartym trochę chciałam też coś dać od siebie, że jakby chciałam podziękować, ale chciałam też dać, bo miałam jakby to poczucie tej ewolucji, tej wdzięczności, tej siły, tego wszystkiego. I to był ten moment, gdzie stwierdziłam, że robię to po swojemu i właśnie chcę ten kawałeczek siebie, może kogoś poznam i kogoś też zainspiruję. Tym razem ja będę taka.
1: A ja myślę, że to może być kontrowersyjne pytanie, ale czy masz swój ulubiony szlak?
0: Każdy z innym nie ma ulubionego, ale to jest rzeczywiście, to jest trudne.
1: To jest trudne.
0: Znaczy, nie da się ukryć, że pewnie tym największym sentymentem będę zażyła po prostu Camino Frances, bo to było moje pierwsze Camino. I to doświadczenie było najsilniejsze po prostu dlatego, że było pierwsze. Że ja wtedy nie wiedziałam rzeczywiście, jak wygląda Albergę, jak można sobie wyobrazić ten szlak, no ludzi, jak ta codzienność, bo codzienność jest podobna na każdym, jest taka sama każdego dnia. wstajesz rano, albo dlatego, że ktoś cię obudzi chrapaniem, albo ktoś szeleści plecakiem, albo masz budzik, albo ktoś gongiem dzwoni o 6, że trzeba opuścić albergę. Zwijasz swój śpiwór, który jest twoim dobytkiem, myjesz twarz, zęby, często jesz jakieś śniadanie w postaci suchara, wypijasz kawę, wychodzisz, idziesz. Mhm. Masz jakieś przerwy po drodze, ale idziesz. I dochodzisz do tego albergę, bądź do jakiegokolwiek innego miejsca, gdzie śpisz. Bierzesz prysznic, bo to jest po prostu świętość. Tak. Zdobywasz łóżko, ścielisz je takim jednorazowym prześcieradłem, rozkładasz znowu swój dobytek, czyli śpiwór, idziesz się zrzemnąć, rozciągnąć, robisz pranie, idziesz do ludzi. Proste życie.
1: Tak, to brzmi bardzo prosto, a jednocześnie można pomyśleć, że brzmi dość monotonnie, chociaż z drugiej strony czasami właśnie taką prostą rutynę pewnie chce się w życiu. I czy planujesz w takim razie wrócić znowu do takiej prostej rutyny?
0: Kaminowej. Oczywiście, że tak. Ja gdzieś tam w zeszłym roku rzeczywiście nie miałam tego kamino, ale to też wynikało z tego, że wiele osób pytało, skoro spełniłaś swoje takie ogromne marzenie, bo moim ogromnym marzeniem kaminowym było to, co zrobiłam 2 lata temu, czyli przejście z samego południa na północ, to miałam pustkę rzeczywiście. Ja nie wiedziałam, co chcę kolejnego. Mhm. No jakby ktoś mnie pyta, jakie plany dalej, a ja nie wiem, co mam powiedzieć. Ja chcę, ale nie wiem, co mam powiedzieć. Jakby, czy mi się skończyły wszystkie drogi, czy o co chodzi? I był taki czas, że ja nawet nie poszukiwałam. To nie było myślenie, że wiesz, studiowanie mapy, nie? Jakie teraz kamino iść? Bo każde kamino, które w sumie szłam, doświadczałam każdego kolejnego roku, nie było efektem mojego rozpracowywania mapy. Tylko wydarzyło się coś w trakcie mojego życia, czy w trakcie mojej drogi, co dało jakby ten kierunek, wskazał kierunek.
1: To myślisz, że kamino powinno cię w pewien sposób zawołać?
0: Tak, ja uważam, że droga woła. Uważam, że droga woła i być może czasami przeżywamy dłużej to kamino w domu. I ja gdzieś tam uznaję, że moje kamino życiowe gdzieś tam cały czas pracuje, trwa. I mam ogromne marzenie, już się urodziło na szczęście, jeśli chodzi o to kolejne kamino. I mam nadzieję, że je spełnię w najbliższej przyszłości.
1: A zdradzisz, jakie to jest?
0: Tak, mogę zdradzić jak najbardziej. Chociaż myślę, że to się nie wydarzy teraz dziś, że tak powiem, bo pewnie coś może by wpadło innego, mniejszego, ale śmiałam się kiedyś do siebie, jak zobaczyłam właśnie tego Instagrama i mój opis, że przeszłam Hiszpanię wzdłuż i wszerz, że czego mi brakuje w tym wszystkim. No i mieszkałam 5 lat w Poznaniu. No to tak pomyślałam, a można by tak przewrotnie powiedzieć, że przejście Hiszpanii na szagę, kamino na szagę. A to też nie jest przypadek, po prostu ludzie, których spotykam na drodze, doradzali mi pewne szlaki i one takim dziwnym tropem łączą się w taką drogę na skos przez Hiszpanię. No dziwne. I tak myślałam, no skoro zawsze tak słucham takich inspiracji od ludzi, uważam, że to są takie moje drogowskazy, no to teraz on się sam ułożył. Mhm. Więc pewnie tak jak z kamino, co było 2 lata temu, od południa na północ, ja czekam na moment. I nie, że czekam jakby bez sprawczości, ale no właśnie droga zawoła i on się wydarzy. I on się wydarzy wtedy, kiedy właśnie będę gotowa.
1: Kiedy ma się wydarzyć.
0: I ma się wydarzyć, bo najgorzej, kiedy akurat w tym temacie akurat przyspieszamy to, bo mamy jakąś taką dumę, zbyt duży apetyt, zbyt dużą niecierpliwość. I czasem możemy przez to coś tam przegapić, nie?
1: A tak na zakończenie jeszcze, to jakie jest twoje najważniejsze doświadczenie z trasy? Czy masz coś takiego?
0: Nie mam jednego, totalnie nie. Z takich bardzo mocnych, to jest moment, kiedy właśnie na Frances doszłam do Cruz de Ferro. Mhm. Tam jest taki...
1: To może właśnie, o co chodzi?
0: Tam jest taki duży krzyż, który stoi na kamyczkach i te kamyczki prowadzimy my z domów. Mówi się, żeby właśnie wziąć swój kamień gdzieś tam z pod domu i on ma symbolizować teraz różnie, bo to zależy, kto z jaką intencją idzie. Ktoś może powiedzieć, że idzie religijnie, więc to są jakby nasze grzechy. Mhm. Ktoś może iść w innym jakby innej motywacji, w innym duchu. I to może być po prostu nasz jakiś taki ciężar. Więc jakby ja szłam w tym temacie żałoby właśnie, z tym kamyczkiem i doszłam do tego Cruz de Ferro, a ja wtedy rzeczywiście dość stroniłam od ludzi na tym pierwszym kamieniu, bo potrzebowałam tę żałobę przeżyć samodzielnie. Odłożyłam kamyczek i pamiętam doskonale, że jakby no pożegnałam się z obiema babciami swoimi na tym kamino właśnie, że jakby nie zdążyłam podarować ze Santiago, gdy mieszkałam właśnie tam na Erasmusie. Nie udało mi się zdążyć dać jakby upominek jednej z babć, a drugą po prostu jakby odeszła chwilę przed tym moim kamino. I to był taki moment pogodzenia się z tymi ciężarami i kiedy odłożyłam ten kamyczek i powiesiłam na tym krzyżu ten upominek drobny, to był taki maleńki, czerwony, pamiętam, różaniec, który właśnie kupiłam spod katedry. I pamiętam, że przyszedłam w ogóle na kamyku i zaczęłam płakać. I ja nie byłam w stanie, siedziałam przez godzinę i płakałam. I to było fantastyczne. Nie, że płakałam, to było fantastyczne, tylko to, że obcy ludzie przychodzili mnie przytulać. a ja tego tak bardzo potrzebowałam w tej właśnie tej żałobie, w tym trudzie, żeby ktoś mnie tak przytulił, bez jakby, bez pytania. I pamiętam, że po tej godzinie, no dużo chusteczek poszło, ja w ogóle tych ludzi potem już nie widziałam, ja nie wiem, kto to był, że w ogóle dałam się przytulić obcym osobą. Tak. I pamiętam, że ja szłam już potem taka oczyszczona i to było niesamowite doświadczenie, no taka ogromna radość, że po prostu te oczy zaczęły się szklić ze szczęścia, nie z tego smutku. I to był jeden z takich momentów rzeczywiście bardzo, bardzo przełomowych. Był moment, kiedy na Primitivo po prostu poczułam takie coś dziwnego. Kiedy przy jednym stole siedzieliśmy z pielgrzymami i pomyślałam, ej, jesteśmy wspólnotą, jesteśmy razem. I ci ludzie, mimo tego właśnie różnic wiekowych i jeśli chodzi o ten język, razem na ciebie czeka, tak, nie miało znaczenia. I każdy bije sobie brawo, że się przyszło, że się pokonało ten etap i kibicuje się, że idź dalej, super, ekstra, dasz radę. No takie momenty, gdzie rzeczywiście, albo gdy pamiętam na drugim, na trzecim Camino, to pamiętam właśnie, wróciłam do Santiago de Compostela, doszłam tam i spotkałam na placu właśnie przed katedrą, spotkałam kolegę, z którym szłam na drugim Camino, czyli jakby w ogóle nie miałam kontaktu, poznaliśmy się i zobaczyliśmy rok później. I tak, to się nie dzieje.
1: Niesamowite.
0: To jest niesamowite. Gdy za koleżanką na ostatnim Camino płakałam, że się już pożegnałyśmy, już się nie zobaczymy, to też my spotkamy w pewnym etapie drogi. No i kurczę, no jak to wytłumaczyć?
1: I jednak ludzie się spotykają tak. I Camino zdecydowanie łączy.
0: Łączy.
1: Także Aga, ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za podzielenie się historią tutaj z nami. Życzę ci buen Camino na kolejne trasy. No i tak jak wspomniałaś tutaj w życiu, także dziękuję, że przyjechałaś.
2: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13:00. Altermixer.

0: Autopromocja.
1: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

Prostata.

0: Spotify. Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8:30.
2: Autopromocja.

0: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
1: Niedzielę o 19:00.
2: Licz na podróż do bliskich nam krajów.
3: Audycja Alternatywne Rambory.
4: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radio Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
4: Reklama. Alter Mixer.

0: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
2: Autopromocja. Alter Mixer.

0: controlling the songs
1: and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce.
0: 98.6
1: on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
3: XXI wiek, panika i afery.
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.pl

0: No, zrobiło się rock'n'rollowo.
1: Zrobiło się, to prawda. Taki mocny początek. Jak wchodzić, to mocno.
2: To w ogóle jest pierwszy taki mocniejszy album Proletariatu. Z tego, co udało mi się wyczytać troszeczkę jeszcze dodatkowo, to tutaj bardzo eksperymentowali ze swoim brzmieniem przede wszystkim i można przyznać, że mogli być to nawet ojcowie polskiego metalu nawet troszeczkę.
1: No, odważne stwierdzenie, ale w sumie...
2: 93 rok. Jak próbuję sięgnąć, czy mieliśmy coś mocniejszego? Chyba nie.
1: Chyba dopiero późniejsze lata to już.
0: To znawca tematu Szymon dopiero mógłby się wypowiedzieć, ale niestety ja w polskim roku nie jestem specem. Ja chciałam jeszcze zapytać o takie wasze doświadczenia z kasetami, bo to jest kaseta z lat 90., prawda, Patryku?
2: Tak jest, zgadza się.
0: Jak ja zaczęłam przewijać właśnie swoje kasety i zresztą na ostatniej audycji zauważyliśmy taką rzecz, że im młodsza kaseta, tym gorsza jakość.
1: Tak było, potwierdzam.
0: To... Że z lat 80. kasety brzmią cały czas tak samo, a z lat końcówki lat 90. i 2000. no to dźwięk bardzo mocno zniekształcony. Jakie ty masz, Patryku, odsłuchując właśnie kasety, potacie doświadczenia?
2: Przede wszystkim wynika to z tego, jaką mamy edycję tej kasety. Czy jest to pierwsze nagrywanie studyjne, czy jest to może jakaś kopia z kopii. Wiadomo, że lata 90. i wydawanie kaset, zwłaszcza właśnie w tym dzikim kapitalizmie polskim, no, wiązała się z powszechnym piractwem, umówmy się szczerze.
0: Tak.
2: Wiele kaset, które kupowało się gdzieś na targach, gdzieś w sklepach i tak dalej, to były po prostu kasety, które były skopiowane z innej kasety, a prawda jest taka z tymi nośnikami danych, zwłaszcza takimi jak właśnie kasety, że im więcej razy to skopiujemy, tym tak naprawdę tracimy na jakości takiej kasety. Więc...
0: To prawda. Ogólnie w latach 80-tych, 90-tych to był taki dziki zachód, jeżeli chodzi o ogólnie zgrywanie kaset, ponieważ no, prawo autorskie, tak jak mówiłam na zeszłym wydaniu, dopiero w 94 roku wyszło i często można było natknąć się na tak zwanego pirata. Jeszcze ciebie chciałam zapytać, Olku, jak ty słuchasz swoich kaset, których miałeś doświadczenie przesłuchać, jak u ciebie to wygląda?
1: No trochę tak jak już mówiłem zresztą w zeszłym tygodniu, ja bardziej doświadczenie kasetowe mam z wideo, z filmami, aniżeli z muzyką. W zasadzie te takie kasety, jeżeli chodzi o muzykę, to poznaję w zasadzie tutaj, wraz z rozwojem tutaj audycji, tak mówiąc szczerze, bo wcześniej no ja jestem rocznik 2002, to ja już prędzej jak już no to płyty czy muzyka w formie cyfrowej, aniżeli kasety, także no ja trochę dopiero poznaję ten świat, tak szczerze powiedziawszy.
0: Jakie wrażenie co do tego świata?
1: No na pewno jest to, że tak powiem, taki stempel epoki, taka pieczątka, że faktycznie to są, że jak się słucha, to faktycznie czuć, że to są lata 80., 90., że jest to taki żywy świadek historii tego dzikiego kapitalizmu, tego przenoszenia się już z gramofonów w bardziej dostępne, w mniejsze pliki. No później były płyty CD, pendrive i tak dalej, ale myślę, że kasety zapoczątkowały ten proces.
0: No zdecydowanie. Na kasetach można było tak naprawdę wszystko, nie? Bo tak jak wspominałam chyba na pierwszym wydaniu, że też na przykład po mojej mamie mam nagrywane kabarety, bo słuchowiska i takie, no można powiedzieć, protoplaści dzisiejszych podcastów. Też można było takie coś trafić na kasetach.
1: No tak, zresztą też ja się obracam bardziej w środowisku sportowym, no to coraz częściej na różnego rodzaju platformach internetowych pojawiają się właśnie filmy nagrane z kaset, na przykład starych meczów, czy starych wydarzeń sportowych gdzieś nagrywanych dziko na telewizorze i faktycznie ogląda się to bardzo, bardzo ciekawie. Nie jest to jakość najwyższa, ale naprawdę czasami da się znaleźć różnego rodzaju perełki, które wydawało się, że mogą być nawet już zaginione.
0: No takie lost media.
1: No, zdecydowanie.
0: Dobrze, przejdźmy do ciebie, Patryku. Co następne? Bo tutaj chyba następna w kolejności. Jaki to jest kawałek?
2: Następny w kolejności, który wybrałem właśnie z tego albumu. Nie chciałem, żebyśmy szli po kolei, dlatego wybrałem sobie utwór Miasto i to w ogóle bardzo dobrze się...
0: Chyba... To niestety, nie wiem, czy zdążymy przewinąć.
2: A, rozumiem, rozumiem, dobrze. To inaczej. Ogólnie cały album ma taki troszeczkę przesłanie, o którym w ogóle teraz rozmawiamy, czyli mówimy o tym dzikim kapitalizmie lat 90., o tym kopiowaniu tych kaset i o tym, jak się mniej więcej to wyglądało wszystko. Dlatego w ogóle bardzo fajnie, że w sumie zaczęliśmy właśnie od tego albumu, bo mamy tutaj bardzo dużo komentarzy w ogóle względem tego okresu. Właśnie między innymi utwór Miasto, który bardzo, w bardzo brutalny i bezkompromisowy sposób rozlicza trochę tą brutalną rzeczywistość, jakby nie było. No bo my troszeczkę znamy to tak nonszalancko, bym powiedział, natomiast no, były to ciężkie bardzo czasy i takie dostosowanie się z jednego ustroju do drugiego i bardzo dużo muzyków przelewało te sytuacje na swoje utwory, na swoją twórczość przede wszystkim, więc bardzo nie dość, że obcując z tymi kasetami mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z takim nazwałbym to troszeczkę reliktem przeszłości, jakby nie było, natomiast sama twórczość, sama w sobie, teksty i to brzmienie również bardzo daje o sobie znać. Dlatego przyznam szczerze, jeśli chodzi o kasety właśnie, to chyba najbardziej ciekawą dla mnie rzeczą są przede wszystkim właśnie te polska twórczość, polska muzyka. No, ma to swój klimat. Wybaczamy wszystkie te nieczystości,
0: no to
2: szumy,
0: prawda,
2: i różne tego typu rzeczy na rzecz właśnie takiego troszeczkę obcowania, takiej, no jak na początku powiedziałem, podróży w przeszłość.
0: Rozumiem. To teraz druga w kolei, poleci drugi kolej utwór jaki? Już tutaj patrzę
2: na opakowanie.
0: Z tego
2: co pamiętam, to chyba jest Mój pokój.
0: Tak, dokładnie, Mój pokój.
2: Mój pokój, dobrze. No to lecimy.

0: No, proletariat, kolejny utwór.
1: Proletariat, kolejny utwór i sprawdziliśmy jedną rzecz na tak zwanym poza anteniu, bo rozmawialiśmy o tym, czy proletariat można uznawać za prekursorów polskiego metalu. No cóż, według internetu nie do końca, bo polski metal narodził się na przełomie lat 70. i 80.
2: Niestety nie. Niestety nie trafiliśmy z naszą diagnozą, także, ale trzeba przyznać, na pewno ukierunkowali wielu twórców w Polsce pod konkretne brzmienie.
1: Tak, no tego im odbierać nie będziemy.
0: Oj, nie próbujmy nawet.
1: Dokładnie.
0: Tak, kolejna kaseta się szykuje. To już chyba myślę, że... No jestem przekonana, że tego zespołu chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Chyba nie ma Polaka, który by nie znał tego zespołu.
2: Oj, to prawda, to prawda. Przyznam szczerze, że może troszeczkę tak typowo, ale nie będę ukrywał, że jest to mój ulubiony album twórczości tego tutaj artysty, a artystą jest nasz tutaj, nazwałbym, wieszcz polski, Kazimierz Staszewski, a.k.a. Kazik.
0: Tak, wokalista i frontman Kultu.
2: Tak jest, dokładnie. I KNŻ-tu i również tam kilku jeszcze innych
1: projektów.
2: Jednego też takiego, którego nawet byśmy na antenie teraz nie mogli wypowiedzieć o tej godzinie.
0: Kiedyś pisane przez 2 O.
2: Dokładnie.
0: Ale ponieważ czytali, jakby to było po angielsku, to zmienili przez U otwarte. Taka ciekawostka.
2: Uproszczona wersja. Natomiast tak, tata Kazika. Twórczość zainspirowana twórczością taty samego artysty, czyli o ile pamiętam, Stanisława Staszewskiego? Tak, Stanisława Staszewskiego, dokładnie, który również jest na zdjęciu tytułowym samego albumu. Jest to część pierwsza albumu tata Kazika i zaczęlibyśmy sobie od samego początku. Od tutaj historii pewnej pani imieniem Celina. Nie, czy już mamy gotowe tutaj, że już możemy uruchamiać?
0: Jest, mamy. Tutaj jest okejka.
2: Tak jest. To więc przenieśmy się do Płocka i do pani Celiny i posłuchajmy jej historii.

0: Skoro już jesteśmy w temacie wieszczy Polski, jak wspomniałem i tutaj nazwałem pana Kazika, to może przejdźmy do tutaj nawiązania do innego wieszcza polskiego, do pana Adama Mickiewicza na przykład.
1: A ja już domyślam się, jaki utwór będzie następny.
2: Tak. Nie, w sumie nie trudno się domyślić, jak się zna dyskografię kultu.
0: No, albo też teksty samego Adama Mickiewicza. I tak, tutaj tak. Do trzech panów w takim razie, bo mówimy oczywiście o książce Pan Tadeusz. I opisie tutaj wybranki pana Tadeusza i bardzo fajnym tutaj nawiązaniu przede wszystkim do w piosence, która paradoksalnie nie jest tak kolorowa jak fabuła pana Tadeusza i tutaj romansu samych tutaj dwóch bohaterów, no bo tutaj mamy opis tak naprawdę jednostronnej relacji. Oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze się nie domyślił, mówię o baranku, kultu, w którym mamy w refrenie oczywiście fragment książki Pan Tadeusz, opisu Zosieńki, na głowie kwietny ma wianek, a przed nią bierze baranek. No tak jak wspomniałem wcześniej, niestety tutaj ta historia w samym utworze nie jest tak kolorowa jak w książce.
2: Taki miły tytuł piosenki, no taki miły tekst refrenu.
0: A jednak. Czy jesteśmy już tutaj w gotowości, żeby puścić jeden z największych klasyków?
1: Jeszcze nie. Tak przewijanie kasy to nie jest taka hop-siup. Żeby przewinąć, wiadomo, teraz winyl to wystarczyło igiełkę przełożyć, CD, no to pokrętełko albo strzałeczkę, w zależności co mieliśmy w wieży, a tutaj kaseta uczyła cierpliwości i pokory.
0: A przyznam szczerze, chyba ze wszystkich tych nośników danych, to chyba kasety najtrudniej do tak, że powiem, wpasowania się w konkretny utwór. W sensie, tak jak wspomniałaś, mając winyl, mamy tutaj takie, widać przede wszystkim miejsce.
1: Te słoje, tak.
0: Wiemy, gdzie to wszystko sobie odłożyć. W CD-ku, no to tutaj oczywiście najprostsza forma, ale w kasetach tutaj trzeba się troszeczkę namęczyć. Trzeba troszeczkę znać tą kasetę, żeby wiedzieć, w który utwór trafić, albo odsłuchiwać tak, jak twórca sobie to wyobraził. Czyli od pierwszego utworu do ostatniego, co bardzo lubimy. Także możemy już startować z barankiem.
2: Tak jest.

0: No, rozśpiewaliśmy się pod koniec piosenki, ale tutaj taka ważna uwaga, ponieważ Szymon Dopierała, tutaj prowadzący audycji, czujny jak ważka, zauważył ważną rzecz, że to nie był cytat z Pana Tadeusza, tylko z Dziadów w części trzeciej.
1: Nie odrobiłem lekcji.
0: No nieładnie.
2: Tak. Przepraszamy bardzo drogich słuchaczy, którzy być może na to zwrócili uwagę i sobie myśleli, co oni tam gadają.
1: Co tutaj opowiadają, ale tak.
0: Ale ważne, poloniści się może ten, ale ważne, że nie pomyliśmy autorów, że Mickiewicz, ani na przykład Słowacki.
1: Na przykład. To już byśmy gorzej wypadli.
0: To tak. I tutaj jeszcze Szymon dopisał, że 15 czerwca 1993 roku był na koncercie Kultu, który promował właśnie tą płytę Tata Kazika, który zorganizował prowadzący audycję Blues Ranus Krzysztof Ranus.
2: Nie jestem zaskoczony, że Szymon był na jakimś koncercie.
0: Chyba nie ma takiego aferowicza w aferze, który był na takiej dużej ilości koncertów jak Szymon.
2: No, myślę, że trudno by było pobić.
0: Pozdrawiamy cię, Szymonie. A Patryku, co następne?
1: Zostajemy jeszcze z panem Staszewskim, z Kazikiem. Natomiast zmienimy zespół. I zagramy dzisiaj teraz Kazika na żywo. Czyli popularny KNZ. I cofniemy się tutaj, znaczy czasowo idziemy do przodu. Mamy teraz już 95 rok i może odpalimy sobie pewne zeznania ze sprawy, którą znam. Mianowicie krótka historia o tacie dealera. Pytanie tylko, czy mamy już to w pogotowiu. Także
2: mamy.
1: Także zaczynajmy.

Jednak mała zmiana, bo pomyliły chyba nam się delikatnie strony, ale ten utwór również mieliśmy dla was tutaj przygotowany, także stałem się sprawcą zgonu taty z powodu mej dumy z brata.

0: Ciekawe, czy kiedyś mój brat będzie ze mnie tak dumny, że będzie sprawcą zgonu taty. Natomiast na pewno mój tata nie będzie szczęśliwy, że tutaj tak pokaleczyliśmy troszeczkę kolejność utworów z jego kaset. Będzie reprymenda, na pewno. Będzie reprymenda.
1: Ojej. Mocna?
0: Oby nie.
1: My tutaj tak chciałam podziękować realizatorowi Pawle Zjeżdżalce, który tutaj dzielnie walczy z kasetami i ułatwia nam wyszukiwanie utworów, bo no tak jak powiedziałam, kaseta wymaga cierpliwości i pokory.
0: To chyba najtrudniejsza forma realizacji aktualnie.
1: Tak.
2: Szczególnie jeżeli w opisie utworów są czasami utwory zmienione na przykład kolejnością.
0: Co się zdarza,
2: Potem są.
1: Tak, to jest oryginalna kaseta, tak?
0: To jest oryginalna kaseta.
1: Widać. Nawet tutaj.
0: Nawet
1: się zdają takie psikusy. Bo co innego playlista, co innego kaseta. No też takie przypadki się zdarzały. Dobrze, Patryku, co następne?
0: Myślę, że fajnie byśmy przeszli do tego taty dealera. Zobaczymy, czy uda nam się w niego trafić. Natomiast jeszcze się przewija. Także,
1: no tak,
0: dobrze.
1: Tak. Jeszcze cierpliwości, jeszcze możemy sobie pitu ten. Czy robiliście może jakieś eksperymenty z kasetami? Bo na przykład wiem, że można było przewinąć sobie tą tasiemkę na drugą stronę i wtedy kaseta leciała tak na odwrót. Można było...
0: Tego patentu nie znam, przyznam szczerze.
2: Ciekawy patent.
1: To, że od tyłu po prostu leciał utwór.
2: To sobie może być przydatne przy niektórych utworach, gdzie się mówi, są takie teorie spiskowe, że niektóre utwory puszczone od dołu mają ukryte znaczenie. Jak się okazuje, na kasetach również można czegoś takiego doświadczyć.
1: Chyba głównie właśnie, że można było tak zabalować, jeżeli chodzi o ten... No też dowiedziałam się niedawno, bo na magnetofonie jest taki przycisk jak pauza. I ja byłam święcie przekonana, że pauza to po prostu zatrzymuje całą kasetę jak stop. Ale nie do końca, ponieważ pauza bardziej jest takim, nazwę to zatrzymywaczem takim miękkim, że na przykład przy nagrywaniu, jak nagrywało się z radia jakąś piosenkę i jak speaker zaczął gadać, to się robiło pauzę, żeby to się nie nagrywało, co tam pan speaker mówi. Jak leciał kolejny utwór, to wtedy się tą pauzę odhaczało.
0: Dobry patent.
2: Czyli w sumie... Pauza jako pauza, że nie zatrzymanie całkowite, tylko przerwanie. No,
1: takie przerwanie,
2: tak
1: dokładnie.
2: Tak jak sobie nazwa wskazuje.
1: Oczywiście dla mnie to było odkrycie, bo cały czas byłam przekonana, że podobny do stopu po prostu ten...
2: No, jeżeli przyciski jest podobny, to
1: faktycznie... Czy po prostu bardzo w miksie się przydawało takie ten, żeby nie było takie bardziej, nie było takie twarde.
0: Kiedyś bardzo dużo tych audycji się w ogóle nagrywało. Czekało się na konkretne listy przebojów na przykład i oczekiwaliśmy na konkretne utwory i w pogotowiu z naszą tutaj czystą kasetą, żeby tylko nagrać, co jest fajnego tutaj poleci.
1: Tak. Ja pamiętam, jak właśnie też, jak byłam dzieckiem, to miałam dużo takich kaset. Ja nagrywałam i z radia, i jeszcze z telewizji, bo też taka była możliwość, że jak się miałam taki podłączony kabelek i nagrywałam z telewizora. I strasznie nie lubiłam, jak jakieś teledyski były przerywane jakimiś śmiesznymi scenkami i potem musiałam to przerwać i czekać, aż się znowu zacznie utwór od nowa, nie?
2: Muzykę nagrywałaś z telewizji.
1: Tak, dokładnie.
2: Z MTV, aha.
1: Tak, z MTV, okay. Z Vivy.
2: W tym sensie, okej.
1: Tak, dokładnie.
2: Bo już się miałem pytać, jakie filmy nagrywałaś, ale to jednak nie to.
1: No to się, filmy ciężko. Filmy raczej na VHS, ale też głównie właśnie utwory z tych kultowych, już niestety nieistniejących kanałów telewizyjnych. Jak tam, Pawle?
2: No cóż, takie, wy słuchacze tego nie widzicie, ale było takie wzruszenie ramionami, więc chyba jeszcze musimy poczekać.
0: Nazwijmy to urokiem tej audycji, tak jakby nie było. I tak, Pawle, jesteśmy z ciebie dumni, robisz kawał dobrej roboty.
2: Tak, to prawda.
1: Tak, tak wygląda walczenie z kasetami. Jeszcze tak, w takim razie jeszcze zapytam o tak nostalgicznie. Mieliście swoje jakieś... wiem, że z racji wieku nie dało wam dane przeżyć takiego w pełni doświadczenia z kasetami, kupowanie, stanie w kolejkach i tym podobne, ale mam nadzieję, że mieliście jakoś takie swoje ulubione kasety, czy nie?
0: Tak, mieliśmy. Przyznam szczerze, jako malutkie dziecko, obcując kartonikiem kaset, które były tutaj w domu, miałem swoje ulubione okładki.
1: O.
0: Tak. Pamiętam na przykład taką plastelinową okładkę AC Drinkers. Tam na okładce był właśnie taki plastuś. To bardzo zapadło w pamięć. I przyznam szczerze, że później, z biegiem lat, przez to, że jako młode dziecko widziałem te okładki, jakoś tak mi się wryły w pamięć, to później, gdzieś odkrywając niektóre zespoły, utwory i tak dalej, gdzieś w internecie, to był taki wyznacznik, że o, to było w domu, czyli to jest dobre.
1: No tak, no nie dziwię się, bo też po dziś dzień też mam takie właśnie zapamiętane okładki. A dla ciebie, Olku?
2: No ja tutaj znowu nie filmowo, a muzycznie. Ja na przykład do dzisiaj mam bardzo duży sentyment do filmu Kosmiczny Mecz. Właśnie przez kasetę, którą, tak jak już mówiłem zresztą w zeszłym tygodniu, w świetlicy szkolnej mieliśmy po prostu odpalane bajki i właśnie wśród nich był właśnie Kosmiczny Mecz. I właśnie do dzisiaj mam sentyment do tego
1: filmu.
2: To była
1: kaseta czy VHS?
2: To był chyba VHS, ale no pewnie nie jestem, byłem mały.
1: To
2: był początek podstołówki, więc jeszcze nie do końca ogarniałem różnice techniczne.
1: No tak, to głównie wielkości, ale mam przekonana, że chodziło o ścieżkę dźwiękową z Kosmicznego Mieczu.
2: Ścieżka dźwiękowa też była wybitna, to tak, ale to był typowo film jako film. Ale tak, no ścieżka dźwiękowa też bardzo dobra, to prawda.
1: Tak, no I Believe I Can Fly chociażby.
2: Oj, chociażby. Albo Fly like an Eagle.
1: No dokładnie.
2: Jak tam, Pawle, sytuacja na polu bitwy? No cóż.
1: O, jest... O, jest.

0: Voices z Vangelisa. Te takie panie, które miały takie żółte, nie wiem, czapeczki, co to było. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, taka mało muzyczna, co mi utknęło, to tak jak wspominałam, nagrania z kabaretów. I Krzysztof Dałkrzewicz na jednym właśnie ze swoich nagrań ze skeczy miał, ja zastanawiałam się, co ten symbol oznacza, bo tam była ręka tak zgnieciona, że kciuk wychodzi pomiędzy tym. Ja byłam cały czas przekonana, że to był środkowy palec. Ale potem po latach spojrzałam, że to jednak jest gest figi z makiem.
1: Myślałem, że jakiemuś dziecku nosek ukradł. Tak
0: się. Nie, to jest po prostu był znak dłoni figi z makiem. Można tak określić. No a trzecia, no to tak, okładka debiutu Kylie Minogue, Kylie, kiedy ona właśnie, młodziutka, 20-letnia wtedy Kylie, w takim słomianym kapelusiku pozowała właśnie na tej okładce. To są te trzy okładki, które mi tak wryły mi się w głowę. Jak tam, Pawle? Chyba możemy już powoli się... Jest dobrze?
2: Czekam.
0: Dobra, no to jest. Pawle, czyń swoją powinność. Słuchamy.

0: To może dajmy już odpocząć Kazikowi. Bo
1: tak, zdecydowanie.
0: Troszeczkę tematycznie dzisiaj.
1: Tak. Ogólnie no, zbliżamy się już powoli do końca audycji, ale został jeszcze ostatni utwór. I co to będzie, Patryku?
0: Ja na koniec zostawiłem już coś troszkę nowszego. Troszeczkę, bo dokładnie 96 rok. Oraz pierwszy album koncertowy zespołu, gdańskiego zespołu Illusion. Dokładnie to jest Boilol Tour. Zaczniemy sobie. Zagramy sobie coś, co wydaje mi się, że ludzie z tego gatunku muzyki znają doskonale. Czyli jest to oczywiście utwór Dusz.
1: No, to jest klasyk, jeżeli chodzi o Illusion.
0: To prawda.
1: Niekwestionowany. A jakie masz ogólnie wspomnienia z tym zespołem?
0: Illusion jest jednym z pierwszych polskich zespołów tego tych hard rockowych, w które się zagłębiłem. Przyznam, że to się w ogóle zbiegło z moimi pierwszymi latami na Woodstocku. Więc bardzo często, czy dzisiaj Poland roku, przepraszam, powinienem powiedzieć. Przyznam szczerze, że to jest taki zespół, który naprawdę kojarzy mi się z tamtymi czasami, z tymi pierwszymi wyjazdami pod namiot i tak dalej, i tak dalej. I przyznam, że od Illusion potem zagłębiałem się coraz dalej w taką, tego typu muzykę. Co prawda, przyznam szczerze, że wiadomo, Nóż jest najpopularniejszym utworem tego zespołu, aczkolwiek myślę, że niestety nie zdążymy tego uruchomić, ale bardzo liczyłem na Wojtka i to jest na tym samym albumie i wszystkim słuchaczom polecam utwór Wojtek. Jeżeli będziecie mieli okazję sobie sprawdzić, to na pewno się nie zawiedziecie.
2: Wiecie, może za tydzień można też, nie? No. Mamy co tydzień audycję.
1: Tak, wkusu. Zapraszamy w takim razie.
0: Tak zwany ciąg dalszy nastąpi.
1: Tak. Illusion też grał na pewno na urodzinach Radia Afera. Też tak, nie pamiętam, któryś okrągły 30 albo 25, nie jestem w stanie powiedzieć, ale na pewno grał Illusion. Więc jest to też zespół w pełni zasłużony dla Afery.
0: Bardzo mi przykro, że się na to nie załapałem. No. Naprawdę.
1: Patryku, ja ci bardzo dziękuję za tą składankę. Tak. Dziękujemy ci za to, co przygotowałeś, bo bardzo fajnie było poznać to tak naprawdę kasety twojego taty, ale też twój gust muzyczny.
0: Zdecydowanie ukształtowało to mój gust muzyczny. Tutaj muszę to powiedzieć w 100%, że utwory, które właśnie dzisiaj słuchaliśmy, to są moje takie młodociane utwory, które sprawiły, że mam dzisiaj taki gust, a nie inny przede wszystkim.
1: Super, dziękuję bardzo. Sprzed mikrofonu odmeldowują się Patryk Wojciak.
0: Tak jest.
1: Aleksander Schwartz.
2: Do usłyszenia.
1: I Alicja Miszczak. Ja słyszę się za wami za parę minut, bo w zastępstwie za Krzysztofa Kuźmicza poprowadzę dzisiejsze alternatywne brambory, więc do usłyszenia wam mówię. No i teraz na koniec Nóż, Illusion.

No już 9 minut po godzinie 19, ale no nie wypadało przerwać takiego klasyka jak Illusion Nóż, więc dlatego taki poślizg. Dzisiaj w zastępstwie z prowadzących alternatywne brambory Alicja Miszczak i będę z wami przez najbliższą godzinę puszczała muzykę tutaj tematycznie. Dzisiaj będzie kraj, który sobie obram. Wszystkie utwory będą z Japonii. A ich wspólnym kluczem jest to, że należą do takiego nurtu Visual K. Jest to nurt wywodzący się z Japonii, którym najważniejszym jest, oprócz muzyki, jest wygląd, który jest, charakteryzuje się takim ekscentrycznym, androgenicznymi strojami, wyrazistym makijażem i taką teatralnością. Przedstawiciele tego gatunku ubierają się bardzo kolorowo, peruki, szalone fryzury, a także no, takim inspiracjom wiktoriańskim stylem. Zaczęliśmy od zespołu, który jest uważany za jednego takich protoplastów tego stylu. Die Länger, rok założenia 1983, a utwór, który usłyszeliśmy, to Sad Song z albumu Basilisk z 1989 roku. Zespół ten istniał na przełomie lat, do końca lat 80., bo w 90. roku został zawieszony działalność, ale po 17 latach wrócili i działają do dnia dzisiejszego. I o styl Visual K ma to do siebie, że mają, jak to powiedzieć, różne oblicza rocka, bo nie tylko tutaj rock gotycki, rock progresywny, ale też przede wszystkim glam rock, bo tak, Visual K swoją inspirację zaczerpnął z glam rocka, a konkretnie zespołu Kiss czy Def Leppard. A skąd się wzięła ta nazwa, to podpowiem wam kolejny zespół, który usłyszymy na antenie.

Za nami zespół X Japan i utwór X. Odnośnie właśnie X Japan, jest to zespół, który powstał w 1982 roku, założony przez dwóch przyjaciół z dzieciństwa, Yoshiki Hayashi, który był perkusistą oraz klawiszowcem, oraz Toshimitsu Deyama, który był gitarzystą. Potem jednak zespół bardziej ewoluował, dochodzi kolejni członkowie i w 1987 roku Toshi został wokalistą. Nagrali album, który właśnie usłyszeli, utwór, który usłyszeliśmy przed chwilą. Innymi słowy, Blue Blood miał ogromny wpływ na Visual Kei, ponieważ stąd pochodzi jego nazwa. Ponieważ na okładce znajdują się, jest na niebieskim tle takie X-y i podpisane jest Psychedelic Violence Crime of Visual Shock. I stąd właśnie została zaczerpnięta nazwa Visual Kei. A że Japończycy lubią skracać, też dało to swoje. I druga kwestia, jeżeli chodzi o X Japan i nazewnictwo Visual Kei, uważa się, że zostało ono też wymyślone przez gitarzystę i jednego z najbardziej kultowych członków tego zespołu, Haida. No ale skoro już przeszliśmy do Haida, to posłuchajmy jego solowych osiągnięć.

0: Belu.
1: Dwa utwory Haida, czy właściwie Hide, bo tak powinno się czytać po japońsku, jego ksywkę. Od Hide to Matsumoto, bo tak naprawdę nazywał się gitarzysta formacji X-Japan. I był obok Yoshiki i Toshi jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci z tego zespołu. Bo tak, lata 90. dla X-Japan to był prime time, byli dosłownie wszędzie. Lata 80. były dla nich takim ciężkim momentem, ponieważ z racji tego, że no, krytycy często odrzucali ich twórczość, ale Yoshiki w jednym z swoich wywiadów mówił, że właśnie to go bardziej nakręcało i dzięki temu rozkręcali się w latach 90. No właśnie, byli u swojego swoim prime time'ie. Niestety pewne rzeczy zaczęły się zmieniać. W 97 roku Toshi postanowił odejść z zespołu i Yoshiki stwierdził, że raczej nie chce nowego wokalisty i zawiesił działalność zespołu. A w międzyczasie gitarzysta zespołu, właśnie Hideto, postanowił postawić na karierę solową. Wcześniej nagrał ze swoim zespołem Speed Bever jeszcze dwa krążki, Hide Your Face w 94 roku i Psyence w 96, ale po zakończeniu działalności X-Japan postawił całkowicie na karierę solową. I czego owocem były te dwa utwory, przed którą usłyszeliśmy? Rocket Dive, który był promującym singlem z teledyskiem, który dzieje się w kosmosie. I Pink Spider, jednak ten drugi singiel premiery Hideto niestety nie doczekał, ponieważ 2 maja 1998 roku został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Policja wykluczyła udział osób trzecich, więc założono, że Hideto targnął się na swoje życie, co nie uwierzyli członkowie zespołu, a także rodzina, ponieważ sam Yoshiki mówił, że on i Hide planowali reaktywację X-Japan, ale niestety do tego nie doszło. W Japonii było duże poruszenie do tego stopnia, że pojawiały się także samobójstwa naśladowcze i dużo młodych ludzi też chciało skończyć życie tak jak ich idol. Na pogrzebie Hideto były tłumy ludzi, tam około od 10 do 50 tysięcy. Wziął udział w jego pogrzebie 7 maja 98 roku i po dziś dzień zresztą jest dostępny film na YouTubie z tego wydarzenia, więc można sobie zobaczyć, jak to wyglądało pogrzeby w latach 90. w Japonii. I jest to niestety smutny rozdział, ale Hide pozostawił po sobie bardzo dużo dobrej muzyki i jest uważany za legendę, za boga gitary obok w Japonii, obok Kurta Cobaina czy Jimiego Hendrixa, i jego dziedzictwo jest po dziś dzień ważne. My przechodzimy do kolejnej kultowej kapeli Visual Kei. Przed nami Baktik.

Baktik i My Funny Valentine to kolejny zespół, który można nazwać za prekursorów w stylu Visual K. Byli oni troszeczkę mniej łagodniejsi, jeżeli chodzi o ten styl, ale również rozpoznawalni. I to zespół, który powstał w 1984 roku i istnieje po dziś dzień, mimo także śmierci wokalisty, ale do tego później przejdziemy. I to jest zespół, który też łączył różne gatunki muzyczne, nie tylko takie typowy metal, czy taki gotyk, ale też nawet elementy synthpopu, new wave'u, czy rock'n'rolla. Co ciekawe, też dwukrotnie występował jako support przed koncertami Marilyna Mansona w Japonii. A co do wokalisty Atsushi Sakuraya, to posłuchajmy jego solowych osiągnięć.

Atsushi Sakura i Sacrifice to z jednego solowego albumu, który został wydany I Know Wakusei, po japońsku Planeta Miłości. Warto zwrócić uwagę na całą dorobek tej płyty, ponieważ Atsushi zaprosił naprawdę świetnych artystów, takich jak chociażby Wayne Hussey, znany wokalista The Mission, i były gitarzysta Sisters of Mercy, a także Robin Guthrie, który jest znany z działalności w zespole Connected Twins. Swoje palce też także maczali muzycy, chociażby z Clan of Xymons, więc taki bardzo gotycki zestaw, tak można określić. Co do Atsushi Sakuraya, jest uważany też za jedną z najważniejszych postaci z Visual Kei. Niestety w 2023 roku podczas koncertu, który dokładnie 9 października zemdlał i pomimo szybkiej udzielonej mu pomocy zmarł. Przyczyną jego śmierci był wylew krwi do pnia mózgu. Miał 57 lat. My jeszcze zostajemy na chwilę w tych klimatach albumu I Know Wakusei. I tytułowy Wakusei właśnie teraz.

Atsushi, Sakura i Wakusei to za nami. My przechodzimy do kolejnego zespołu, który zdefiniował Visual Kei. I to jest już zespół z późniejszej generacji, bo powstał w 1992 roku. Mowa tutaj o Malice Mizer.

te czasy, tak można określić, są podzielone na ery, czyli w czasie, gdy występował Tetsu, jest era Tetsu, a czas Gakta jest era Gakta. I czym się różniły te ery? No przede wszystkim nie tylko wokalnie, ponieważ Tetsu był taki bardziej klasycznym art rockiem, rockiem gotyckim, a era Gakta charakteryzowała się wprowadzeniem syntezatorów, że bardziej brzmienia synth-popowe. I jak brzmiały, to przekonajmy się. Najpierw Malice Mizer Illuminati, to już zdecydowanie bardziej era Gakta.

O, jeszcze za wcześnie, jeszcze za wcześnie. To był Miles Meiser i utwór Illuminati, tu z albumu Mervelildes, 1998 rok, i z Gaktem na wokalu. Niestety czas antenowy trochę nie pozwala, żeby puścić utwór z Erytecu. Może następnym razem. A co do historii zespołu, to też warto zwrócić na uwagę właśnie na współzałożyciela, czyli gitarzystę zespołu. Chodzi tu oczywiście o Manę, który nie tylko gra na gitarze, ale jest także kompozytorem, autorem tekstów i też odpowiadał za image całego zespołu, ten właśnie typowy visual kejowy. I też jest ciekawą postacią, bo raz, że jego kreacje były bardzo kontrastujące, że potrafił po prostu ubrać się w peruki, suknie, że dosłownie wyglądał jak porcelanowa lalka. I ciężko było określić, czy jest mężczyzną, czy jest kobietą. I drugi jego taki charakterystyczny to styl bycia, ponieważ Mana w ogóle się nie odzywa. Nie, w trakcie wywiadów siedzi cicho z kamienną twarzą, albo coś przytaknie, albo nie potaknie, a jak chce coś powiedzieć, to albo mówi zazwyczaj wokalistom swoich zespołów na ucho, co ma do powiedzenia, i tak się komunikował. I są takie kompilacje na YouTubie, gdzie Mana się albo uśmiecha, albo czasami coś tam wyda z siebie jakiś głos, a to jest bardzo rzadko. My kończymy dzisiejsze wydanie Alternatywnych Brambor i ja tutaj w zastępstwie za prowadzących, czyli Krzysztofa Kuźmicza, Alicja Miszczak, dziękuję wam bardzo za uwagę i zakończmy ten oto wydanie wokalistom. Był Gakt z zespołem Miles Meiser, to będzie Gakt solo. Dzięki, trzymajcie się, cześć.

0: niedzielę o 19:00.
1: Wycz na podróż do bliskich nam krajów.
2: Ukłon się zaprosi na Wisku Anastu.
1: Audycja Alternatywne Rambory. Autopromocja.
0: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatu. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio. Dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.

0: aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50, w weekendy o 9.50.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
2: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Odysei Klasycznej, czyli audycji poświęconej historii muzyki. Ja się nazywam Anna Grzyb i dzisiaj będziemy podróżować przez średniowiecze. W poprzednich odcinkach byliśmy przy muzyce prehistorii i starożytności. Analizowaliśmy instrumenty, rytuały, skale greckie, hymny i fragmenty, z których często dało się odtworzyć raczej cień dawnego brzmienia niż pełen jego obraz. Dzisiaj wchodzimy w średniowiecze i to nie są tylko ciemne wieki. W ogóle to nie są ciemne wieki. To jest jedna z najbardziej przełomowych epok w historii muzyki, bowiem wtedy Zachód uczy się coraz dokładniej zapisywać dźwięk. To właśnie wtedy z jednej linii śpiewu rodzi się wielogłos. I to wtedy obok łaciny pojawiają się również języki narodowe. Obok klasztoru dwór, obok modlitwy miłość, satyra, taniec i pieśń wspólnotowa. Nie będziemy mówić tylko o Francji i Włoszech. Będzie Hildegarda z Bingen, będą trubadurzy, będzie Dotterdam, ale też Niemcy, Polska, oczywiście Bogu Rodzica. I zadamy sobie takie ostrożne pytanie, co z muzyką ludową Słowian, skoro praktycznie nie mamy jej średniowiecznych zapisów. Dzisiaj będziemy śledzić trzy równoległe historie. Pierwsza to historia zapisu. Na początku muzyka żyła przede wszystkim w pamięci. Potem pojawiły się neumy, czyli znaki nad tekstem, które pomagają przypomnieć sobie przebieg melodii. Później neumy trafiają na linię, pojawiają się klucze, zapis wysokości staje się dokładniejszy, a z czasem muzycy zaczynają zapisywać także rytm. Druga historia to historia samej muzyki. Zaczynamy od jednej linii, czyli chorału. Potem ta jedna linia zostaje ozdobiona drugim głosem. Potem nad długimi dźwiękami chorału powstają całe konstrukcje wielogłosowe. Późne średniowiecze doprowadzi do skomplikowanej polifonii Guillaume de Machaut, Mikołaja z Radomia czy Piotra z Grudziądza. Trzecia historia to historia instrumentów. W muzyce liturgicznej najważniejszy będzie głos, ale obok niej istnieje ogromny świat instrumentów. Organy, harfy, fidel, rebek, psalterium, lutnie, piszczałki, flety, szałamaje, bębny, rogi czy liry. A więc dzisiejsze pytanie brzmi nie tylko jakie utwory powstały w średniowieczu, ale też jak ludzie średniowiecza zaczęli muzykę zapisywać, komplikować i różnicować brzmieniowo. Zaczniemy od chorału gregoriańskiego. Puer natus est nobis, czyli dziecię nam się narodziło. Jedna linia melodyczna, łacina, tekst liturgiczny i melodia, która nie maszeruje w taktach, tylko płynie razem ze słowem. To jest muzyka pamięci, modlitwy i wspólnego oddechu. Wykona go dla nas Coro de Monjes del Monasterio de Silos.

To, co słyszeliśmy, jest punktem wyjścia dla ogromnej części muzyki średniowiecznej Europy. Przez długi czas śpiew przekazywano przede wszystkim pamięciowo. Wczesne neumy nie były jeszcze nutami w naszym dzisiejszym sensie. Wskazywały raczej kierunek melodii i gest śpiewu. Dopiero później zapis staje się dokładniejszy. Warto też pamiętać, że chorał gregoriański nie powstał nagle w jednym miejscu i nie jest po prostu dziełem papieża Grzegorza. Jest to repertuar kształtowany przez wieki w różnych ośrodkach liturgicznych Zachodu, a nazwa gregoriański wiąże się z późniejszą tradycją, która przypisywała uporządkowanie śpiewu papieżowi Grzegorzowi Wielkiemu. Dzisiaj raczej traktuje się tę legendę jako znak autorytetu i ciągłości Kościoła niż dosłowną informację, że ten jeden człowiek stworzył cały repertuar. W chorale najważniejszym instrumentem jest głos. Nie głos solisty, który lubi się popisać swoim brzmieniem, tylko głos jako część wspólnoty i liturgii. To dlatego chorał może brzmieć z dzisiejszej perspektywy ascetycznie. Jedna linia, bez akordów, bez stałego rytmu, taktu, bez instrumentalnej oprawy. Ale właśnie ta prostota jest punktem wyjścia. Jeżeli mamy jedną linię, możemy ją zapamiętać. Jeżeli mamy tysiące melodii liturgicznych, no cóż, trzeba zacząć je jakoś zapisywać. I stąd biorą się neumy. Musimy zaznaczyć, że neumy nie były jeszcze nutami w naszym sensie. Na początku bardziej przypominały ślady ruchu melodii. Tu głos idzie wyżej, tu idzie niżej, tu fraza się zawija. Dopiero umieszczenie ich względem linii pozwoliło dokładniej widzieć wysokości dźwięków. Jako jedną z kluczowych postaci w stworzeniu bardziej czytelnego obrazu wysokości dźwięków wskazuje się na Guido z Arezzo. Jego osiągnięcie polegało między innymi na tym, że umieścił neumy na liniach, co dało śpiewakom znacznie lepszą orientację wysokościową. I tutaj pojawia się hymn, który łączy muzykę, pedagogikę i coś, co zna każdy muzyk, ale pewnie nie tylko muzyk, czyli solmizacja. Posłuchamy hymnu Ut queant laxis. Z pierwszych sylab kolejnych wersów ut, re, mi, fa, sol, la wyprowadzono system, który pomagał śpiewakom uczyć się relacji pomiędzy dźwiękami. To nie jest jeszcze współczesne do re, mi, fa, sol, la, si, do w pełnym sensie, ale to jest ogromny krok w stronę praktycznej nauki muzyki. Utwór nagrał zespół Capella Sancte Catarinae.

Chorał bywa kojarzony z anonimowością i spokojem, ale średniowieczna monodia nie zawsze jest bez osobowości. Najlepszym przykładem jest Hildegarda z Bingen. Benedyktynka, wizjonerka, autorka tekstów teologicznych, przyrodniczych i muzyki. Przy Hildegardzie nadal nie potrzebujemy instrumentów i to jest ważne, ale jej muzyka pokazuje, że jedna linia melodyczna nie musi być wcale uboga. U niej ewolucja nie polega na dodaniu harmonii, tylko na rozszerzeniu ekspresji. Melodia staje się dłuższa, bardziej lotna, częściej unosi się wysoko. To średniowieczna monodia, ale już z bardzo silną osobowością. Posłuchamy utworu O Virtus Sapientiae. To nadal jedna linia melodyczna, ale zupełnie inna niż prosty przykład chorału. U Hildegardy melodia potrafi iść wysoko, szeroko, niemal ekstatycznie. To muzyka wizji, a nie tylko muzyka porządku. U Hildegardy głos jest jak instrument wizji. Nie ma orkiestry, nie ma akordów, nie ma jeszcze harmonii w naszym sensie, ale jest melodia, która sama buduje przestrzeń. Rozciąga słowo, prowadzi je wysoko, czasem niemal nawet poza wygodny zakres zwykłego śpiewu. To jest ważny etap ewolucji muzyki, bo zanim pojawi się wielogłos, jedna linia może osiągnąć wielką intensywność. Utwór nagrała grecka śpiewaczka Eleni Lydia Stamelou.

Hildegarda z Bingen żyła w latach od 1098 do 1179. W jej muzyce bardzo dobrze słychać, że średniowiecze nie jest jedną anonimową masą. Owszem, wiele utworów nie ma znanego autora, ale tu mamy wyraźną osobowość, rozpoznawalny sposób prowadzenia melodii, intensywność i duchową wyobraźnię. Jej zachowany dorobek obejmuje 77 pieśni z cyklu Symfonia oraz dramat muzyczny Ordo Virtutum. Z klasztoru przechodzimy na dwór. Przed nami Contessa de Diaz, jedna z Trobaritz, czyli kobiet tworzących w tradycji trubadurskiej. Posłuchamy pieśni miłosnej, w której słyszymy skargę, dumę i głos kobiety mówiącej o własnym doświadczeniu. W tej muzyce pojawia się inna przestrzeń niż klasztor. Możemy wyobrazić sobie dwór, poezję, język oksytański, śpiewaka albo śpiewaczkę z instrumentem. W wykonaniach rekonstrukcyjnych często słyszymy harfę, fidel, lutnie albo rebek. Średniowieczny rękopis nie zawsze mówi nam dokładnie, czym akompaniowano. A więc dzisiejsze nagrania są tylko próbą odtworzenia możliwego brzmienia. Pieśń nosi tytuł, mam nadzieję, że w miarę dobrze to wypowiem, A Chantage, Mère de Soc, Novolia, a wykona go Ensemble A Chantage.

Trubadurzy tworzyli przede wszystkim w języku oksytańskim, w świecie dworów południowej Francji i szerzej rozumianej Oksytanii. To była kultura poezji śpiewanej, miłości dwornej, napięcia, prestiżu, formy, czasami polityki i satyry. W przypadku kobiet trubadurek źródła są skąpe. Projekt Medieval Women's Song podkreśla, że muzyka zachowała się tylko do jednej pieśni, Trobaritz, czyli tej, którą słyszeliśmy przed chwilą. Ale świecka pieśń dworska nie kończy się na południu Francji. Podobny świat rozwija się także w krajach niemieckich. Posłuchamy teraz niemieckiego Minnesang, bliskiego krewnego świata trubaduru. Też mamy dwór, miłość, poezję i śpiew, ale już w innym języku i w innym kontekście. Walter von der Vogelweide albo Neidhardt von Royenthal to są ważne nazwiska. Posłuchamy teraz Palestinalied właśnie autorstwa von der Vogelweide, a wykonuje ją Knut Seckel. Śpiewowi towarzyszy instrument o nazwie symfonia, która jest prekursorem liry korbowej.

krajach niemieckich mamy więc kilka średniowieczy naraz. Hildegarda to nadrenia, klasztor, mistyka i monodia. Minnesang to dwór i język niemiecki. A za chwilę jeszcze pojawi się Bawaria i Carmina Burana. Rękopis, który przypomina, że łacina była nie tylko językiem liturgii, ale też satyry, wina i studencko-kleryckiej kpiny. I w tym miejscu chciałabym opowiedzieć krótko o instrumentach średniowiecznej Europy. Instrumenty szarpane, jakie mogliśmy wówczas znaleźć, to harfa, psauterium, lutnia, gitern, cytra czy citole. Instrumenty smyczkowe to na przykład wiele, rebek czy fidel. Instrumenty dęte, flety, piszczałki, szałamaja, rogi, trąby naturalne czy dudy. Instrumenty klawiszowe i organowe to organy, portatyw, pozytyw. Jeżeli chodzi o instrumenty perkusyjne, to grano na bębnie obręczowym, taborze, dzwonkach czy grzechotkach. Najważniejsze ewolucyjnie jest to, że z czasem instrumenty zaczynają tworzyć bardziej wyspecjalizowane rodziny. Średniowieczny fidel i rebek to nie są jeszcze skrzypce, ale należą do świata, z którego później wyłonią się renesansowe i nowożytne rodziny instrumentów smyczkowych. Viola da gamba jest opisywana jako instrument, który rozkwita od późnego XV wieku, a związany jest z wcześniejszymi instrumentami smyczkowymi, takimi jak fidel czy wiele. Średniowieczne instrumenty często brzmią dla nas surowo, bo nie są jeszcze częścią nowoczesnej orkiestry. Nie mają standaryzacji, do której przyzwyczaiły nas skrzypce, flety poprzeczne, klarnety czy fortepian. Instrumenty są lokalne, różne, często budowane w wielu wariantach, ale właśnie z tego świata powoli wyjdzie renesansowe myślenie o rodzinach instrumentów, czyli flety w różnych rozmiarach, wiole w różnych rejestrach, czy lutnia jako domowy i dworski instrument akompaniujący. Teraz Paryż i krąg katedry Notre Dame. Najważniejszymi kompozytorami z tej szkoły są Leoninus i Perotinus. To oni zapoczątkowali rozwój wielogłosowości. Posłuchamy utworu Widerunt Omnes Perotinusa w wykonaniu zespołu Ringmasters. Jeden głos trzyma bardzo długie dźwięki chorałowe, a nad nim poruszają się szybsze głosy. To trochę przywodzi na myśl gotycką katedrę zrobioną z dźwięku. Fundament, filary, łuki i światło.

Szkoła Notre Dame to jeden z kluczowych momentów w rozwoju zachodniej polifonii. Przy Leoninie i Perotinie muzyka zaczyna działać nie tylko poziomo, jako jedna melodia, ale także pionowo, bo kilka głosów jednocześnie tworzy architekturę brzmienia. Jeżeli chorał był jedną linią, to organum jest pierwszym wielkim eksperymentem z pytaniem, co się może stać, kiedy do jednej linii dodamy kolejną. W szkole Notre Dame ta odpowiedź robi się monumentalna. Jeden głos trzyma wydłużone dźwięki chorału, a wyższe głosy poruszają się szybciej. Z tego myślenia wyrośnie później motet, forma, w której różne głosy mogą mieć różne teksty, różne rytmy i różne funkcje. A w XIV wieku Ars Nova jeszcze mocniej skomplikuje rytm i zapis. To jest ewolucja od melodii jako pamiętanego śpiewu do muzyki jako konstrukcji. I to jest ważne także dla Polski, bo późniejsza polska polifonia XV wieku nie pojawia się w próżni. Ona jest częścią europejskiego obiegu technik, ludzi, ksiąg i wyobrażeń o tym, czym może być muzyka. Przenosimy się do Anglii i posłuchamy utworu Summer is i Cumen in, Nadeszło lato. Jest to rodzaj kanonu. Głosy wchodzą kolejno, a pod nimi powtarza się prosty basowy schemat. Po monumentalnym Paryżu mamy coś lżejszego, świeckiego, wiosennego, ale konstrukcyjnie bardzo ciekawego. Utwór nagrał zespół Lumina Vocal Ensemble.

Ten krótki utwór jest ważny, bo pokazuje, jak zapis pozwala myśleć o muzyce bardziej architektonicznie. Nie tylko zapamiętaj melodię, ale zbuduj mechanizm, w którym głosy wejdą po sobie i wszystko będzie działać. No i w końcu przechodzimy do Polski. Po chrzcie w 966 roku ziemie polskie stopniowo wchodzą w świat łacińskiego chrześcijaństwa, czyli liturgii, ksiąg, szkół, katedr i klasztorów. Ale jednocześnie bardzo długo istnieje drugi obieg – tradycja ustna, obrzędowa, ludowa i słowiańska. Ta druga zostawiła zdecydowanie mniej źródeł, dlatego musimy o niej mówić ostrożnie. W Polsce średniowiecznej mamy także problem z rozdzieleniem dwóch światów – kultury pisanej i kultury ustnej. Bogu Rodzica, Gaudę Mater Polonia czy utwory Mikołaja z Radomia to świat źródeł pisanych, ale obok niego istniał świat instrumentów, obrzędów i muzyki codziennej. W badaniach nad instrumentarium polskiego średniowiecza ogromną rolę odgrywa archeologia. Materiały wskazują, że znaleziska instrumentów, takich jak piszczałki, gęśle, trąby czy flety, pozwalają badać kulturę duchową dawnych społeczności od X do XII wieku. Choć pierwsza wzmianka w piśmie na temat instrumentów u dawnych Słowian pochodzi z roku 591, wówczas pisarz bizantyjski Simo Katta opisał, że żołnierze cesarza Maurikiosa schwytali trzech Słowian, którzy ponoć pochodzili z nad Bałtyku i mieli przy sobie instrumenty, które nazywano kitarami. Oni też ponoć powiedzieli, że ich rodacy grają na lirach, ale nie znają na przykład trąb. A więc możemy powiedzieć dość wyraźnie, że w źródłach pisanych słyszymy kościół, dwór i szkołę, a w archeologii zaczynamy słyszeć codzienność. A więc najpierw posłuchamy Polski łacińskiej, kościelnej, ale już z własnym mocnym znakiem wspólnotowym. Przed nami Gaudę Mater Polonia, raduj się Matko Polsko. Jest to hymn ku czci świętego Stanisława, łaciński i kościelny, ale z bardzo mocnym lokalnym znaczeniem. Polska pojawia się tutaj jako wspólnota, którą można opiewać. Chorałowe nagranie hymnu Gaudę Mater Polonia wykonała klerycka paulińska schola liturgiczna. Autorem słów i muzyki tego hymnu jest Wincenty Skielczy, dominikanin, który żył w XIII wieku i pierwszy znany z imienia polski kompozytor. Pieśń powstała w 1253 roku z okazji kanonizacji biskupa Stanisława ze Szczepanowa.

Gaudemater Polonia pokazuje, że polskie średniowiecze nie jest poza Europą. Jest włączone w łacińską kulturę religijną, ale zaczyna budować własne symbole. Jeszcze mocniej słychać to w utworze, którego w tej audycji nie mogło zabraknąć. Przed nami Bogu Rodzica, najstarsza zachowana pieśń w języku polskim. Nie jest to prosta pieśń ludowa, tylko kunsztowny utwór religijny, ale jej znaczenie znacznie wykroczyło poza liturgię. Jan Długosz określał ją jako Carmen Patrium, pieśń ojczystą. Posłuchajmy zatem dawnej polszczyzny, archaicznej, trudnej, ale już własnej. Jest to proste, ale myślę, że bardzo klimatyczne wykonanie, którą zarejestrowała Schola Benedyktynów Tynieckich.

To teraz, dla porównania, ten sam utwór, czyli Bogu Rodzica, ale w zupełnie innym wykonaniu. Będzie to nagranie zespołu Monodia Polska pod kierownictwem Adama Struga, czyli bardzo znanego polskiego pieśniarza.

Warto uważać na legendy. Nie przypisujemy Bogu Rodzicy pewnie świętemu Wojciechowi. Jest to tradycja, a nie udowodniony fakt. Ale nawet bez tej legendy jej znaczenie jest ogromne. Jest to pieśń religijna, wspólnotowa, językowa i symboliczna zarazem. Biblioteka Narodowa podkreśla jej rolę jako jednego z najważniejszych zabytków.

wieków polskiej kultury średniowiecznej. Teraz przejdziemy do muzyki codziennej. Oj chmielu, chmielu, czyli pieśń weselna, oczepinowa, o bardzo archaicznym charakterze. Jest to późniejszy ślad tradycji obrzędowej. Okno na świat, który w średniowieczu istniał obok kultury pisanej, ale rzadko trafiał do nut. Utwór wykonuje zespół folklorystyczny Dolina Popradu z Piwnicznej Zdroju.

0: Historia muzyki bywa niesprawiedliwa, bo najlepiej widzi to, co jest zapisane. A zapisano przede wszystkim muzykę instytucji. Kościoła, dworu, szkoły, katedry. Muzyka wsi, kobiet, wesela, żniw, obrzędów przejścia często przetrwała dopiero w późniejszej pamięci ludowej. Dlatego możemy mówić o śladach, a nie o pewnikach. I na tym zakończymy dzisiejszą audycję. Przypominam, że rozpoczęliśmy średniowiecze, będziemy je kontynuować, no i powoli zbliżać się do renesansu. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, nazywam się Anna Grzyb i słyszymy się za tydzień w Odysei Klasycznej.
1: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja Klasyczna. Każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
2: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Kiedy skończy się to wycie?
4: Stary, zróbmy własny koncert.
5: Scena główna.
4: Razem tworzymy idealną setlistę.
5: W każdy poniedziałek o 20:00.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
6: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9:00 wieczorem.

Dobry wieczór, kłaniam się gorąco i serdecznie w zastępczym wydaniu Blues Ranus. Jest niedziela, 19 lipca 2026 i mam przyjemność dzisiaj z Państwem w ogóle długo radiować, bo rozpoczynamy teraz za Krzyśka, tę najbliższą godzinę, a później 4 godziny mojego nawiedzonego studia. Tym samym omija mnie oglądanie finału Argentyna-Hiszpania, omija mi w ogóle bardzo wiele rzeczy. Wczoraj również mnie mecz ominął, więc spotykam się tylko z wynikami, z jakimiś strzępami, ale taki już los kogoś, kto poświęcił się muzyce. No i stwierdziłem, że dla mnie to w ogóle będzie bardzo przyjemne posiedzenie w radio, bez względu na okoliczności, kiedy mogę się trochę wyciszyć od tego zaokiennego zgiełku i posłuchać muzyki lubianej, bardzo lubianej, lubianej jeszcze bardziej właśnie z Państwem. Grupa Colosseum, płyta Valentine Suite. Od tego rozpoczynamy. To była kompozycja Bad is Blues, która pojawia się w pierwszej części. Utwór, który w zasadzie można zadedykować cały czas wydarzeniu śmierci Dave'a Greenslade'a, o którym troszkę mówiłem w swoim nawiedzonym, ale też pisałem na blogu i stwierdziłem, że u Krzysztofa jak najbardziej w programie taka muzyka on na pewno też bardzo lubi. Pianista, hamondzista, myślę, że człowiek niesamowity dla tego zespołu, ale nie tylko, bo przecież miał również swoją formację Greenslade. Był niezwykle cenną postacią, zarówno i na początku formacji Colosseum, jak i później po przerwie, kiedy po latach powrócił w reaktywowanym już składzie i również na tych pierwszych płytach sporo dał od siebie. No to dzisiaj jesteśmy w roku 69, kiedy to Colosseum wydawało Vertigo Records, chociaż potem z kolei wznawiało przemiennie Bronze z Island Records, jeśli kogokolwiek takie znaczniki, takie wytwórnie interesują. No to co, teraz kompozycja, która jest bardzo króciutka, ma ładny akcent z fletem Barbary Thompson. Utwór nazywa się Maszyna żąda ofiary.

The Machine Demands a Sacrifice, czwarta ścieżka płyty Valentine Suite. Grupa Colosseum, tak właśnie grali w 69 roku z albumu, w którym to zasłynęła właśnie suita tytułowa, ale ponieważ zakładam, że wszyscy ją świetnie znamy, dobrze jest czasami ruszyć jakieś takie fragmenty, jakby nieco mniej pospolite. No to przed nami teraz, no wcale może nie aż tak bardzo krótki, ale jednak kącik David Clayton Thomas in Memoriam.

Z repertuaru Billie Holiday grupa Blood, Sweat and Tears, płyta o tym samym tytule, ale to już drugi album w ich dorobku, wydany w 68 w kąciku David Clayton Thomas in Memoriam, bo niedawno pożegnaliśmy tego wokalistę, no przez wiele lat zresztą wokalistę tego zespołu, tam wiemy, że to nie było stabilnie w składzie tej formacji, to się tam dosyć sporo i często zmieniało, ale David Clayton Thomas był, potem go nie było, potem powrócił, więc był bardzo znaczący, ale był przede wszystkim najlepszym, najsilniejszym głosem tej ekipy i dla mnie najbardziej takim charakterystycznym motorem w ogóle całej tej formacji. God bless the child. Kiedy masz pieniądze, masz mnóstwo przyjaciół, tłoczą się wokół twoich drzwi, ale poczekaj tylko, kiedy się skończą, wtedy skończy się wszystko. Ale prawdą jest też to, że niekiedy działa to w drugą stronę, bo bywają też tacy ludzie, którzy kupują naszą przyjaźń, inwestują w nią, więc później, kiedy ta przyjaźń się w jakiś sposób skończy, przychodzi jakieś wypominanie, uzurpowanie sobie do nas prawa, aby też w pewnym sensie jakoś odzyskać ten poniesiony wkład. Uważajmy na takie emocje, bo życie potrafi właśnie troszkę według wskazówek zegara wybijać w bardzo różne strony. Zresztą tak propos, jak już o tym mówimy, według zasady wszystko zatoczy koło,

0: wasn't too good.
1: Krew, pot i łzy, czyli Blood, Sweat and Tears. Druga płyta znakomitej formacji z dęciakami, z rewelacyjnym wokalistą Davidem Claytonem Thomasem. I to był ich w sumie największy przebój, taki utwór wizytówka, z którym Clayton Thomas później również utożsamiał się przez całe swoje życie, bez względu na to, czy grał z kolegami z Blood, Sweat, czy był na polu solowym. Ta piosenka to był taki żelazny jego repertuar koncertowy. A Spinning Wheel, według zasady wszystko zatoczy koło, czyli właśnie Spinning Wheel. Chodzi o metaforę cykli wydarzeń, przez które przechodzimy w życiu, bo nasze życie to taka karuzela zdarzeń, czyli po prostu chwiejność. Kucyki w górę, kucyki w dół. Tak to właśnie się przedstawia również ustami Davida Clayton Thomasa, który we wspaniałym czterominutowym numerze. Odstawiamy płytę, drugi long play Blood, Sweat and Tears. Teraz przenosimy się na grunt koncertowego albumu Mike'a Bloomfielda i Al Coopera. Zresztą, co by tu nie mówić, nazwisko Al Coopera też wiele dla zespołu Blood, Sweat and Tears znaczy. Ale tu mówimy o tym, że ci panowie to w sumie 2/3 składu super sesji, do której to płyty doszło przed jeszcze albumem, który mam w tej chwili w odtwaraczu kompaktowym, bo to jest płyta z 69, a ta sesja, o której mówimy, tak zwane Super Session, dokonano jej w 68. No i tym trzecim ogniwem był wtedy gitarzysta Steven Stills, czyli oczywiście Crosby, Stills and Nash, bądź Crosby, Stills, Nash and Young. Album nazywa się The Live Adventures of Mike Bloomfield and Al Cooper i to jest koncertówka z Fillmore West z rasowym białym blues rockiem. Muzycy na to muzyczne terytorium przerzucili materiał własny, jak i mnóstwo przeróbek, więc na tych dwóch płytach mamy i numery Traffic, Paula Simona, The Band, Raya Charlesa, czy powiedzmy Alberta Kinga. No i dzieje się w ogóle bardzo wiele. No i także muzycy całkiem nieźli, bo również wspomniany Paul Simon tutaj wystąpił, jest i Carlos Santana, i również Elvin Bishop, a więc jednymi słowy dzieje się. Polecam końcówkę pierwszej płyty kompaktowej. Najpierw będzie Artura Crudupa numer That's Alright, który zresztą mnie do końca życia będzie kojarzyć się z Elvisem Presleyem, ponieważ dla króla rock'n'rolla był to w ogóle jego pierwszy wielki hit, który on nagrał dla wytwórni Sun Records, która zresztą, jak wiemy, cały czas istnieje i dla tej wytwórni przecież ostatnio chociażby Ian Hunter, 87-letni pan, który niedawno obchodził rodziny, gorąco tu od nawiedzonego studia pozdrawiam, no to on dla tej wytwórni przecież ostatnie swoje albumy realizował, a później przejdziemy błyskawicznie do Green Onions. No i tu będzie z kolei kawałek z repertuaru Booker T and the MGs. Tak więc dużo dobrego grania, świetnej zabawy, 8,5 minuty, Mike Bloomfield i Al Cooper.

I oto takie szybkie, szybkie wyciszenie i to nie jest moja sprawka, tak zostało to zrealizowane właśnie na płycie. Za nami dwie kompozycje, przed chwilą Green Onions, a wcześniej That's Alright i niesamowite granie Mike'a Bloomfielda, Al Coopera z płyty The Live Adventures of Mike Bloomfield and Al Cooper. Tak było w 69, a teraz będzie trochę Boba Dylana, chociaż nie tylko, bo w bardzo zgrabnej otoczce. Pod koniec maja maestro obchodził 85. urodziny i tak nie bardzo miałem okazję posłuchać wspólnie z państwem Boba Dylana, takiego z jednej strony bardzo popularnego, a wcale nie aż tak oczywistego, jeśli ktoś z zamysłem się skoncentruje tylko na płytach podpisanych Bob Dylan. No to przyniosłem ze sobą na dzisiaj płytę The Traveling Wilburys Volume 3 i pomimo tego, że tytuł jakby nakazywałby, że jest to płyta numer 3, to oczywiście jest to płyta numer 2, dwójki nigdy nie było, no a ta trójka to taka trochę przewrotność, która nastąpiła po śmierci Roya Orbisona, kiedy właściwie w ogóle wydawało się, że już kolejnego tego właśnie drugiego podejścia nie będzie, więc nastąpiło podejście numer 3. Tak się złożyło, że panowie Bob Dylan, Jeff Lynne, Tom Petty, Roy Orbison i George Harrison stworzyli najpierw świetny kwintet. Płyta z 88 przyniosła wielki przebój Handle With Care i właściwie to na tym by tylko się to skończyło, bo z początku był taki zamiar, aby właśnie była tylko ta jedna piosenka, która była wynikiem owocnej współpracy Jeffa Lynne'a i George'a Harrisona, kiedy wspólnie pracowali nad płytą Harrisona Cloud Nine. No i wydawało się, że to też będzie koniec już takiej jednorazowej przygody, ale to tak poszło dalej, że obaj stwierdzili, że dobrze będzie, jeśli coś wyniknie z tego więcej. No i dokoptowano właśnie samych gigantów, same sławy, powstał zespół. Wkrótce zresztą Roy Orbison umarł, więc po tej pierwszej płycie pozostali tylko we czwórkę, jako Bob Dylan, Jeff Lynne, Tom Petty, George Harrison. No i powstała płyta, która oto właśnie w odtwarzaczu i pomyślałem, że posłuchamy sobie takiego małego fragmentu niemal z początku, pomijając przebojowe She's My Baby, ponieważ interesuje nas to, gdzie więcej śpiewa Bob Dylan. No to najpierw będzie Bob Dylan tym pierwszym głosem, najważniejszym w piosence Inside Out, a potem drugim George Harrison, trzecim z kolei Tom Petty. Natomiast w następnej piosence If You Belong To Me Bob Dylan będzie absolutnie wokalnie najważniejszy. Posłuchajmy Traveling Wilburys z roku 1990.

Grupa Traveling Wilburys, gdzie w dwóch głównych rolach Bob Dylan, przed chwilą If You Belong To Me, a z kolei wcześniej Inside Out. Kiedy twoja powierzchowność jest na lewą stronę, twoje wady do góry nogami, a zalety właściwą stroną do góry. Tak się przedstawia prawie początek tego albumu, wyjmując She's My Baby, które de facto było piosenką taką wiodącą, kiedy ten album trafiał na rynek, i pamiętam, że również do niego był wbity teledysk, którego fragmenty pokazywano kiedyś w telewizji publicznej. Wydaje się to dzisiaj nieprawdopodobne, to dla ewentualnego młodszego odbiorcy, ale młodszego odbiorcy pewnie nie ma, bo wiadomo, że jest finał, wszyscy oglądają Hiszpania, Argentyna, co wcale Andy'ego nie dziwi. Skoro jesteśmy przy znaczącym wokalu Boba Dylana, to dajmy mu jeszcze głos na 3 minuty z sekundami z tego samego albumu.

Siedem grzechów głównych, Seven Deadly Sins, ponownie Traveling Wilburys. Grzech numer jeden to moment, kiedy mnie opuściłaś. Grzech numer dwa to chwila, kiedy się pożegnałaś. Grzech numer trzy, gdy powiedziałaś mi małe kłamstwo. Grzechem numer cztery było, gdy spojrzałaś w moją stronę. Grzechem numer pięć, gdy się uśmiechnęłaś. Grzechem numer sześć, gdy pozwoliłaś mi zostać. A grzechem numer siedem, kiedy mnie dotknęłaś i powiedziałaś dlaczego. Tak, dzisiaj wobec Boba Dylana, wobec jego niedawnych 85. urodzin, wspomnienie z grupą Traveling Wilburys. Niedawno nową płytę wydał

White z zespołem White Flames. To jest ostatnia płyta, jaką serwuje on z tą formacją. Dlaczego, to już nie zdążę wyjaśnić, bo czasu jest bardzo niewiele, a zależy mi na tym, byśmy posłuchali utworu, który wieńczy to dzieło. Płyta nazywa się The Finishing Touch. Kompozycja The Blues Away i usłyszymy w niej między innymi moja stara, pęknięta i zrzuta gitara wygląda trochę jak ja. I jest również taki czas na rozliczenie, na to, aby co nieco opowiedzieć o sobie. Wsłuchajcie się, moi mili, w tę płytę. Jest bardzo ładna, jeśli chodzi o literaturę, o muzykę, jak najbardziej bluesująca, nastrojowa. No, zresztą, jaki ma być Snowy White?

5 years, I let it go. To enjoy the sun.

Gdzieś pod koniec Snow White śpiewa, że jeszcze tylko kilka zagrywek, jeszcze tylko do zagrania jedna piosenka, a na koniec spakuje mojego bluesa, The Blues Away. To ostatnia ścieżka z płyty The Finishing Touch. Drodzy Państwo, to wszystko, co w dzisiejszym wydaniu zastępczego Blues Ranus. Za tydzień już gospodarz jak należy. W podkład wbija nam się grupa Krzak z pomarańczowego kartofla. Utwór Acik, który tak mniej więcej gra. Mocno, prawda? To jest sesja radiowa z 81, ale pozostaje nam też tylko minuta z sekundami jeszcze, by tego posłuchać. Pięknie dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
2: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów,

Dobry wieczór w nawiedzonym studiu. Kłaniam się gorąco i serdecznie. W niedzielę 19 lipca 2026. 5 minut po 22.

Nawiedzone studia każdego tygodnia, z niedzieli na poniedziałek, więc przełamujemy tydzień. Dzisiaj rozmienimy się z dniami 19 lipca na 20 i jak zawsze z najlepszą muzyką w eterze, tu na 98,6 FM Poznań.

mału Sierra Quemada Vegasa, Steve Hackett czarująco w kompozycji, którą bardzo dobrze znamy, bo przyświeca nam każdej niedzieli. Jest ozdobą nawiedzonego studia, a już niedługo będziemy mieli do czynienia z wspólną płytą, taką kolaboracyjną płytą Steve'a Hacketa i Steve'a Roderego, gdzie dwaj mistrzowie tego instrumentu na elektrycznych swoich gitarach będą się w pejzażach prześcigać i liczę na to, że to będzie udane dzieło. Póki co, poza jednym strzępem, jakimś fragmentem, który gdzieś dobił do mnie z internetu, nic więcej nie znam i na razie niczego więcej znać nie chcę. To wystarczy. Reszta niech się pojawi już na płycie stereofonicznej, dobrze zdynamizowanej, pełnej jakości. Niech się tylko dobrze dzieje. W nawiedzonym studio również.

Cavernio. Jesteś moją miłością, jesteś moim płaszczem, którego nie mogę zdjąć, śpiewał Mick Jagger. Grupa Rolling Stones, najnowsza płyta Foreign Tongues. Z wielką przyjemnością spotykam się z taką muzyką, z państwem. Przynieść album, który wibruje, który rozgrzewa, który dodaje bardzo dużo niezwykle pozytywnych wrażeń, emocji. To jest muzyka, jaka nam się na lato jak najbardziej przyda i tych 14 piosenek z nowego albumu Stonesów po prostu wymiata. Takiej płyty oczekiwałem, taka mi się marzyła, taka jest. Jest po prostu rock'n'rollowa, żywiołowa i uczmy się wszyscy od panów, których niejednokrotnie nazywamy starszymi, ale oni mentalnie są naprawdę młodymi ludźmi. Jakże niekiedy spotykam ludzi, którzy są młodzi wiekiem, ale tak niezwykle starczy są mentalnie. Właśnie te zależności należy odwrócić. Musimy zrobić wszystko, aby dopasować do im młodszego wieku, tym młodszą mentalność. Mick Jagger jest tego dobrym sposobem. Z Keithem Richardsem, oczywiście z kolegami, nagrali kapitalny album. No to co? Dobrze nam się rozpoczyna nawiedzone studio. Nie psujmy sobie zatem nastroju. Bądźmy w takich muzycznych fluidach.

W intensywnym życiu, kiedy bierzemy wszystko z pełną gębą, zawsze muszą być skutki uboczne, side effects. Mick Jagger śpiewa: za wszystko trzeba zapłacić, za wszystko, co wkładasz w swoje żyły. Płyta Foreign Tongues, dzisiaj bardzo energetyczny fragment tego albumu, ale obiecałem, że będziemy sobie dawkować, by wszystko nam nie przeleciało w trakcie jednego, czy ewentualnie drugiego wieczoru. Niech ta płyta nam smakuje jak święta wielkiego muzykowania.

Ależ granie, prawda? All I Need, czwarta piosenka z płyty All Lights On. Wszystko, czego potrzebuje grupa Smoking Snakes. No i to jest płyta, która jest dobrym zwiastunem rozwijającego się lata. Pełna energii muzyka, która przypomina mi takie sleaze-metalowe formacje, którym dobrze było głównie w latach 80., ale też i powiedzmy na przełomie dziejów, bo lata 80. i 90. nie przeszkadzały tym grupom do momentu, dopóki nie rozpanoszył się grunge i który trochę przyćmił takie granie. No oczywiście na pewno nie zaniechało to popularności na przykład Guns N' Roses, którzy też tacy zawsze byli slizowi, czyli tacy łajdaccy, tacy wulgarni. No i na przykład formacje typu Faster Pussycat, Slaughter, Britney Fox, Bang Tango, Tesla właśnie wydali swoją płytę, ale oni już nie są tacy łajdaccy, to tak się zanosili na samym wstępie, czy te wszystkie, nie wiem, Warrant, Dirty Locks, Dangerous Toys, no można byłoby o tych zespołach mówić i trochę ich oczywiście zaprezentować, bo to zawsze muzyka się bardziej obroni niż tyle o tym gadania. W każdym razie Smoke and Snakes skandują, nic nie pozostaje ukryte, kiedy zapalają się światła. Ot właśnie. Świetnie się słucha tej muzyki, która jest bardzo amerykańska, która pochodzi z chłodnej Szwecji, ale oni czują wiele, wiele nastrojów. Odnajdują się w różnych rodzajach hard rocka, metalu. Ten gotycki, bardziej upiorny, zostawiają Norwegom. Niech oni się w tym bardziej jakoś wykazują. Natomiast tu w grę wchodzą melodie, dobre zwrotki, refreny, solówki. Właśnie Smoking Snakes mają to absolutnie. No to co, jeszcze fragment z tego albumu, który na rynku od niedawna. Kompozycje Screaming for More oraz Broken Heart. One są bardzo krótkie, więc tak nawet zwięźle, mówiąc 6,5 minuty w tych numerach 7 i 8 albumu All Lights On.

Grupa Smoking Snakes, płyta All Lights On, i to były dwie kompozycje z dalszej części już płyty, to już wbiliśmy w drugą jej odsłonę. Najpierw Screaming for More, a przed chwilą Broken Heart. 6,5 minuty, a wcześniej 3,5 minuty, więc te trzy piosenki nawet nie miały 10 minut. Taki oto ich krótki czas. Proszę Państwa, znam kogoś, kto muzykę postrzega przez pryzmat Jarocina i ta osoba dosyć często namawia mnie do polskiego punk rocka, w tym do grupy Acapulco. W ogóle namawia do udziału w jarocińskim festiwalu, co i zwiedzenia Spichlerza oraz jeszcze kilku innych kultowych miejsc. Niech namawia, niech próbuje, niech nie opuszcza tej osoby determinacja, a tymczasem to może ja zaproponuję takie własne Acapulco.

W 1963 roku Elvis Presley śpiewał Patch. W Acapulco wschodzi słońce, a to dzień na zabawę. Nie mogę się doczekać, aż poznam twój słodki pocałunek. Fanin Acapulco, 2,5 minuty Elvis Presley w filmowym wydaniu, bo to przy okazji dotyczące ścieżki właśnie o tym samym tytule, czyli Fanin Acapulco. Proszę państwa, niedawno anonsowałem, nie wiem, już dawno chyba, nie tak wcale niedawno, najnowszą płytę grupy Master Plan. Ona była zapowiedziana z sporym wyprzedzeniem. No więc ja sobie też zapisałem gdzieś na jakiejś kartce i mam taką swoją listę poszukiwanych. Niekiedy wydaje mi się, że mam trochę w sobie systematyczności, innymi razy gubię się z tym wszystkim. Najgorzej, jeśli ktoś próbuje mnie poinformować o jakiejś nowej płycie na 2-3 miesiące przed premierą, wtedy jest bardzo wielka szansa, że zupełnie o niej zapomnę. Więc najlepiej dowiadywać się o płytach tak mniej więcej na 2 tygodnie przed. Wtedy to da się w jakiś sposób skontrolować, przysiedzieć, wymusić jakby koncentrację. No więc Master Plan, którzy grają już od ćwierć wieku, właśnie wydali nową płytę, która ma taki dość uroczy tytuł, Metal Morphosis. Ja to sobie tak ochrzciłem jako metalową metamorfozę. Tytuł jest dość taki chyba za bardzo samozwańczy na hura, ale rozumiem, o co chodziło zespołowi. Płyta na pewno nie wstrząsa, na pewno nie jest niczym odkrywczym i znam lepsze ich dzieła, jak choćby najbardziej przeze mnie cenione Aeronautics sprzed 21 lat, ale w te były czasy, kiedy śpiewał jeszcze Jörn Lande. Nie mówię o tym, że wokalista, który sprzyja tej formacji teraz, jest w jakiś sposób gorszy, w jakiś sposób wokalnie upośledzony. Absolutnie nie. Rick Alci daje z siebie wszystko, nawet momentami Landego przypomina, choć nie wiem, czy w jego przypadku on by takiego porównania sobie życzył. W każdym razie chciałbym posłuchać jakiegoś fragmentu z tej płyty, więc może nastawmy takie, powiedzmy, 8 minut z sekundami, które pojawia się zaraz po utworze Chase the Light, który ją otwiera. Proszę bardzo, grupa Master Plan.

Shadow Man, czyli Człowiek Cienia, wcześniej Electric Nights, Elektryczne Noce. Grupa Masterplan i płyta Metal Morphosis, nowe dzieło tego zespołu. Zresztą po bardzo w sumie długiej przerwie i jednocześnie długim oczekiwaniu. No to teraz trochę zmienimy nastrój, nieco lżej i zespół nam już znany, który preferuje taki lekki, by nie rzec leciuśki hard rock, ale wiadomo, że słowo hard wyklucza lekki i odwrotnie. W każdym razie album Wired for Sound jest jednym, do którego najchętniej powracam tego lata, chociaż jest to płyta, która została sporządzona tak na końcówkę wiosny i na lato. Jesteśmy w sumie po pierwszych trzech utworach, które gdzieś w minionych tygodniach. Dzisiaj bym chciał, abyśmy zwrócili uwagę na kompozycję Living on the Edge.

No, ja też taki jestem, okablowany tutaj, osłuchawkowany Wired for Sound, zupełnie o takim tytule. Kiedyś miał płytę Cliff Richard i można sobie zobaczyć na te kabelki, na te słuchawki, na okładce będzie wszystko wyjaśnione. Tymczasem pod tym tytułem ukryła się szwedzka formacja Racket Love, która wydała właśnie niedawno czwarty album. To jest znakomity, melodyjny hard rock, którego słucha się od właśnie tak, lekko, refren nowo, powiewnie wręcz jak na to granie i chciałoby się być na koncercie. Zawsze mi się marzyło, żeby wbijać właśnie na takie występy, ale one do naszego kraju jakoś wyjątkowo nie docierają, więc aby zobaczyć taki pakiet zespołów, no akurat Racket Love to by się nie udało, bo to nie jest wytwórnia Frontiers Records, ale być na festiwalu Frontiers Records to byłoby już jakieś spełnienie marzeń, bo to jest 3 dni niesamowitej zabawy z formacjami, które lubię, które często tutaj tasuję niczym karty w Nawiedzonym, których każdego roku poznajemy po gdzieś kilkanaście, nieraz niewielkich kilkadziesiąt. Myślę, że Racket Love zdecydowanie do tej gwardii również się przysposabia. Utwór Living on the Edge, który zamyka pierwszą część płyty Wired for Sound. Wrócimy do niej, na pewno będzie jeszcze czas. A teraz uruchamiam winyl.

No tutaj ładnie wyciszę, by nie było takiego czasami huknięcia, bo to nieraz z tym ramieniem tak się zadzieje, że gdzieś tam jakieś sprzężenie wystąpi czy coś. W każdym razie już pomału szykuję kolejną ścieżkę. Can't You See? Tak się nazywa łącznie szósta kompozycja, chociaż jesteśmy na stronie B z albumu God the Fire kanadyjskiej formacji Pretty Rough. No to jest taki zespół epoki potężnych fryzur, wzmocnionych żelem i lakierem. Formacja o tylko dwóch albumach, oba wydane przez wytwórnię RCA Victor, czyli wytwórnię, której nalepki kojarzą nam się też z pewnym etapem Elvisa Presleya. No to jest drugi i ostatni album z 1984. Ten pierwszy pojawił się dwa lata wcześniej. No i niestety obie płyty osiągnęły dosyć małą sprzedaż, więc wytwórnia w pewnym momencie straciła cierpliwość, nie proponując nowego kontraktu. A wraz z końcem 1984 roku nastąpił właśnie koniec umowy, by w lutym 1985 formacja się już rozpadła. Dzisiaj w ogóle mówimy o tym zespole już mocno w kontekście historycznym, bo 2/5 składu już nie jest między nami. O pozostałych słuch zaginął, choć w sumie z branży muzycznej nie zniknęli. Są cały czas postaciami, które gdzieś tam się poruszają. Fajna, taka energiczna, dynamiczna, niekiedy rock'n'rollowa muzyka, więc trudno się dziwić, że kiedy na początku swojej kariery RCA szukało dla nich jakiegoś właśnie wsparcia, to tym wsparciem było to, że oni mieli być z kolei wsparciem dla znanych artystów podczas ich występów i między innymi również wspierali grupę Rainbow w czasach Straight Between the Eyes, czyli tej płyty, gdzie mamy Stone Cold. To były te czasy. Proszę Państwa, chciałbym, abyśmy dokończyli ten album dwoma utworami, tak jak to się dokładnie tutaj dzieje. Najpierw utwór Action, a później You Got the Fire, ten drugi szczególnie lubiany przez fanów tej formacji, a zatem Guten Appetit i grupa Pretty Rough.

No jeszcze tam końcóweczka trzasków, pozostawimy sobie ją, tak powiedzmy do tego momentu i oto jesteśmy po kolejnych dwóch ścieżkach płyty Got the Fire. Ten utwór przed chwilą to You Got the Fire, a wcześniej Action. A włączając wcześniejsze Can't You See, tym samym posłuchaliśmy trzech ostatnich utworów z albumu, drugiego i ostatniego albumu kanadyjskiej formacji Pretty Rough. Mam nadzieję, że takie granie podoba się nie tylko wszystkim entuzjastom takiego trochę archaicznego już brzmienia, ale być może okaże się, że może będzie inspirujące dla wszystkich poszukujących ze starego w nowe. Czemuż by nie? A skoro dobrnęliśmy do Kanady...

country rockowy Kanadyjczyk, niekiedy jak słychać w przypadku tego utworu troszkę country hard rockowy Tom Cochran, który nagrywał płyty i jako Tom Cochran, i jako grupa Red Rider, a na tym konkretnym albumie nastąpiło zespolenie sił, czyli Tom Cochran and Red Rider. 86 rok, piosenka Love Under Fire, z taką myślą: w życiu nie przemierzysz tysięcy mil tylko po to, by zawrócić. To jest facet, który ma w dorobku nieco płyt, ale ma też taką płytę szczególną, nazywa się Mad World. Ona ukazała się 5 lat później, po płycie, której właśnie słuchamy, i tamta odniosła międzynarodowy sukces. Rozeszła się w nakładzie ponad 6 milionów egzemplarzy i w ogóle uchodzi za jeden z takich najlepszych kanadyjskich rockowych albumów, który, mam takie wrażenie, że w naszym kraju pozostaje, jeśli nie nieznany, to niemal nieznany. Kiedyś był przeze mnie prezentowany, ale dawno temu, więc ośmielę się kiedyś go przypomnieć, ale to jest płyta, która zasługuje na więcej niż jedną lub dwie piosenki. Trzeba byłoby wygospodarować tak czasu na tych 4 czy 5, a to nie jest tak łatwo w dobie, no, takiej intensyfikacji, w dobie tego, jak tych płyt tak się zbierze, nawet latem, w lipcu, kiedy wydawałoby się, że sezon ogórkowy nie dostarczy nowych płyt za dużo, a dostarcza. Jest ich mnóstwo, mnóstwo. Kapitalna muzyka dla tych, którzy uwielbiają takie gitarowe granie, takie piosenki oparte na sercu, na przekazie hardland rockowym, czyli ci, którzy słuchają Bruce'a Springsteena, Southside Johnny'ego, Johna Mellencampa, Boba Ziegera. Właśnie to jest właśnie ten Bryan Adamsa, też tego szczególnie starszego, wcześniejszego. To jest właśnie takie granie. Proszę Państwa, jeszcze jedna piosenka, teraz utwór, którego na pewno nigdy jeszcze nie prezentowałem, to też jeden z ładniejszych momentów płyty, która się nazywa po prostu Tom Cochran and Red Rider.

Zaśpiewaj mi melodię, która wygrała wojnę. Zaśpiewaj mi tę piosenkę, pójdę wszędzie. Ocean Blues w podtytule Emotion Blue. Jestem smutny w barwach błękitnego oceanu. Wspaniałe śpiewanie i granie, ale do tego trzeba mieć taki głos, taką fantazję i taką melodykę, której się nie da wyuczyć w żadnej akademii. Z tym się po prostu należy urodzić. Album Toma Cochrane'a i grupy Red Rider. 40-letnia już dzisiaj płyta. To była stara płyta, a teraz będzie z kolei bardzo nowa. Niedawno się ukazała. Kogo? A to powiemy sobie za kilka minut.

Taką oto piosenką rozpoczyna się najnowsza płyta Mike'a Campbella. No, w zasadzie nie do końca tylko jego, bo to jest przecież cały zespół i pełna nazwa to Mike Campbell and the Dirty Naps. Płyta nazywa się Mission of Mercy, a nagranie, które za nami, to to, co całość inicjuje, nazywa się No Regrets i jest tak. Mieszkańcy wioski obwinili bohatera tej piosenki o zabójstwo, więc ten pewnego dnia spakował walizkę i śpiwór i ruszył w drogę, pomimo w sumie różnych przeciwności, w tym szalejącej burzy, i trzeba było oddalić się od pogardy, od reputacji, która i tak legła w gruzach, i to w miejscu, w którym nasz bohater się urodził. Tak ładnie toczyło się przez 4 minuty z piosenki grupy Mike Campbell and the Dirty Naps, a to Dirty Naps to w zasadzie jest nazwa takiego uszkodzonego pokrętła wzmacniacza gitarowego, więc bardzo trafnie to wszystko tutaj do siebie przyspawane. To jest zespół, który ma już kilka płyt. Ta jest, z tego co się zorientowałem, 4. Z tym, że na pierwszej nie było Campbella, on dopiero potem do nich dołączył. Ale ja też nie znam wcześniejszych płyt, bo dopiero ruszam z tym zespołem od tego albumu, natomiast Mike'a Campbella znam całe życie, ponieważ jako sympatyk zespołu Tom Petty and the Heartbreakers oczywiście zawsze podziwiałem jego muzykowanie, jego granie i nie tylko zresztą u nieżyjącego już Toma Petty'ego, ale tutaj przecież do gry wchodzą także Don Henley, John Cocker, Jackson Browne, Randy Crawford, Bob Dylan i wielu innych artystów, włącznie z Johnnym Cashem czy Ianem Hunterem, którego wymieniałem na którymś etapie albo dzisiejszego nawiedzonego studia, albo zastępczego Blues Ranus, bo to jakoś tak mniej więcej było. Proszę Państwa, zostawiając Was w okowach dobrej muzyki, raz jeszcze tylko powiem, że teraz będzie jakieś 7 minut, dwie piosenki, 7 minut z tego long playa, a zatem Mission of Mercy, najnowsze dzieło grupy Mike Campbell and the Dirty Naps.

Taki utworowy dwupak z najnowszej płyty Mike'a Campbella i formacji The Dirty Naps, płyta Mission of Mercy. Najpierw piosenka I Remember, wciąż pamiętam ciebie, pamiętam jak mnie uszczęśliwiałaś, a że ludzie się nie zmieniają, wiesz, co do ciebie czuję. No i przed chwilą duet wokalnie Mike Campbell i Morgan Stapleton, a więc kantrówka żona Chrisa Stapletona w piosence More Than Gold. On samotny, ona też, więc nie pozostaje nic jak odepchnąć duchy i otworzyć własne dusze, wypełnić pustkę czymś więcej niż złotem, More Than Gold. Więc dzisiaj łącznie trzy piosenki z nowej płyty Campbella i formacji Dirty Naps. A teraz, proszę państwa, cały czas jedziemy po nowych płytach.

twardo, ponuro i z taką nutą troszkę wschodniego posmaku grupa Deep Purple. Najnowsza płyta Splat i to była kompozycja The Lunatic. Ma niewielu znajomych i nie używa telefonu. Kiedyś był uroczym chłopcem, posłusznym i oswojonym. Coś musiało się stać, że oszalał, że zgubił drogę. W jego oczach iskra, choć powinny być one szare i matowe. Czwarta piosenka na najnowszych Purplach. Te pierwsze trzy to mamy już za sobą sprzed tygodnia, więc tak idąc po kolei...

The only horse in town, jedyny koń w mieście, ponownie Deep Purple z najnowszej płyty Splat. Co, Hiszpanie wbili budę? Nie potrafili z Argentyną poradzić sobie 11 na 11, to sędzia musiał jednego zwalić i dopiero teraz mają gola w dogrywce. Tak to się dzieje. Oni zawsze strzelają w takim momencie, w którym już nie idzie odrobić. W podobny sposób urządzili pasywnych Portugalczyków, więc nie martwcie się, drodzy państwo. Wiedziałem, że tak będzie. Zresztą w moim kraju wszyscy tym Hiszpanom kibicowali, tylko ja byłem za Argentyną. A że mnie się jakoś los nie sprawdza, to widzicie, jak to się dzieje. To tak na marginesie, by nie było, że nie wiem, co się dzieje. Jestem cały czas z wami, jestem w XXI wieku i naprawdę nie potrzebuję SMS-ów z gatunku, że coś się właśnie stało na boisku, bo każdy to robi, nawet koncentrując się na muzyce i prowadząc audycję, a ja jestem na tym skoncentrowany, ale informator robi pik, pik i przychodzi wieść ze stadionu, że oto się wydarzyło. Proszę państwa, 6 listopada grupa Asia wydadzą nową płytę. Mówię nie wyda, bo to nie jest jedna osoba, tylko wydadzą, bo to jest zespół i tak należy to formułować, bo niekiedy też spotykałem się z takim zamyśleniem, skąd to się bierze, że właśnie tego typu nazwy jak Asia, zamiast powiedzieć Asia wyda nową płytę, to ja mówię wydadzą. To jest właśnie poprawna forma. Takiej właśnie używajmy. I to się wydarzy w 16 kompozycjach. W trzyczęściowej kompozycji Tattoo Indigo, które, kto wie, być może to będzie suita. Nie wiem, nie słyszałem. Będą też goście, Mike Portnoy, będzie były niegdyś podstawowy gitarzysta tej formacji Steve Howe, który w tej chwili wbija się właśnie w rolę muzyka towarzyszącego. Kolejna fascynująca okładka autorstwa Rogera Deana. On robi niezwykle ładne te projekty, ma do tego dar i mówiąc ładne, nie mam na myśli, że przytulne, że biesiadne. To jest po prostu twórczość, którą też ma się tylko jednostkowo. Nikt takiego czegoś nie podrobi. To potrafi namalować tylko on, tylko Roger Dean jest jedyny, niepowtarzalny i to on również tak kaligrafuje ładnie te loga, czy to Eiji, czy to Yes, czy to kiedyś dla Budgie zrobił na płytę Never Turn Your Back on a Friend i jeszcze dla wielu, wielu innych wykonawców. Proszę państwa, nowa płyta w oczekiwaniu, a w odtwarzaczu w nawiedzonym studio starszy album z 2012. W zasadzie jeszcze po nim mieliśmy jedną płytę, ale ponieważ ja niedawno o niej mówiłem, to dzisiaj skoncentrujmy się na płycie, która ma w tytule 3X. To oznacza 30. Tym samym była to rzeczywiście wtedy 30. rocznica od debiutanckiej płyty, a więc wszystko się zgadzało. Dużo, dużo lat działalności, a w tej chwili po reaktywacji już w nowym składzie ta historia ciągnie się dalej. Magnetyczna, uwodzicielska, jak żadna inna miłość. Reno, srebro i złoto, zabierasz mnie w dolinę słońca. W twoim blasku jestem bezradny.

Dopóki istnieje cień szansy, chwytaj dzień, podnieś swoją lancę. Ghost of a Chance, a wcześniej Reno i w podtytule Silver and Gold, a więc dwie piosenki z płyty XXX, bądź jak to woli 30. album AG z 2012. Przypominam, nowa płyta Indigo ukaże się 6 listopada. W ogóle dużo tych zapowiedzi, bo na 18 września zostało zapowiedziane Apples for Isaac, czyli najnowsze dzieło zespołu Echo and the Bunnymen.

To jeszcze płyta Meteorites, 12-letnia, ale póki co ostatnie dzieło grupy Echo and the Bunnymen. Piosenka Explosions, no właśnie, bo eksplozje, meteoryty, ziemia pęka, tworzą się dziury, jak gdyby walił się świat. Tak właśnie sugeruje Ian McCulloch. Proszę Państwa, z zespołem Echo and the Bunnymen pragnąłbym, abyśmy jeszcze trochę pozostali.

Shroud of Turin, czyli całun turyński, grupa Echo and the Bunnymen. Uwielbiam całun, w który jesteś owinięta, uwielbiam, że pochodzisz z Turynu. W oczekiwaniu na nową płytę tego zespołu, której to ja już nie mogę się doczekać, a to przecież jeszcze trochę czasu, bo pojawi się, jak już dzieciaki będą od ponad 2 tygodni w szkole. Zupełnie się do tego nie spieszmy, jestem w stanie się oswoić z oczekiwaniem na nowych Echo. Byle płyta była udana, byle lato było pogodne, bo ostatnie dni w zapowiedziach, w prognozach nie za bardzo obfitują. Wszyscy, którzy w tej chwili gdzieś udali się na urlopy w Polskę, to ten najbliższy tydzień raczej słaby, tak widziałem 19-20 stopni, dużo chmur, często opady. Ach, ten lipiec lubi być taki psikuśny, co wcale nie jest powiedziane, że sierpień będzie lepszy. No oczywiście wiadomo, że jeśli dla kogoś liczy się lato, wakacje tylko w pogodzie, to niech pryska z tego kraju, a jeśli ktoś lubi sobie latem pobaraszkować, czy to w spacerach, czy to w gastronomii, czy w dobrych związkach pomiędzy takich interpersonalnych, no to oczywiście może być lato gdziekolwiek, nawet dosłownie rzut beretem od domu. Wszystko zależy, jak się poukłada nastrój, bo ten nastrój pomiędzy nami jest przecież najlepszy. Jeśli nie ma komunikacji, na nic dobra pogoda. Nie wiem, jak macie, szanowni nawiedzeni, jak wam się żyje, jak wam się układa, czy dogadujecie się dzisiaj, czy macie dobre układy, czy widzicie u innych szczerość uśmiechu i takie lśniące oczy, czy lubimy się, czy dobrze o sobie myślimy, czy nie zazdrościmy. Kto wie, jak to jest? Trzeba byłoby przysiąść nieraz przy stole, o tym pogadać szczerze, wylewnie. Tylko kto ma dzisiaj na to czas? No właśnie. Grupa Echo and the Bunnymen to zespół, który tworzy takiego trochę ponurego rocka w barwach raczej takich właśnie szarych, czarnych, białych dla kontrastu, ale to nie jest wesoła biel. Ale ja zawsze nutkę optymizmu u nich znajduję, bo Ian McCulloch to jest taki facet, który dobrze na mnie działa, więc nawet jeśli on jest taki zgorzkniały, taki smutny, taki właśnie szary, to ja sobie odnajduję w nim te pozytywne cechy. Więc teraz właśnie liczmy marzenia, które przepadły niczym jedna moneta w fontannie.

Leć ze mną teraz nad bezkresnymi oceanami wyżej niż niebo. Ty, ja i Bóg możemy oglądać wschód słońca, Drive Time, a wcześniej The Fountain, a więc ścieżki 9 i 6, choć zagrane w kolejności 6 i 9 z albumu o tytule The Fountain, czyli Fontanna. Jego ponurość Ian McCulloch, Will Sargent i kompania, właściwie oni we dwójkę tutaj jako duet stanowili za zespół, ale oczywiście z pomocnikami, więc szeroko rozwinięty skład. Jeśli ktoś z Państwa ma czas i ochotę, w najbliższy czwartek 23 lipca udać się do Warszawy, to wystąpią Suede. Mieli grać na letniej scenie progresji, ale koncert odbędzie się pod dachem, czyli w progresji. No i na pewno się tam zatrzęsie. Ten zespół zawsze dobrze gra i zawsze dobrze też na mnie wpływa, więc korzystając z okazji, zabrałem dzisiaj ze sobą ich ostatnią, aczkolwiek ubiegłoroczną już płytę Antidepressants. No, myśmy sporo już z niej słuchali, więc teraz może taki utwór, z którego wypływa swojego rodzaju zew wolności, bo każdy powinien depnąć na gaz i przed siebie. A zatem brzmienie, dźwięk, lato i autostrada, The Sand and the Summer.

The Sound and the Summer, piąta ścieżka płyty Antidepressants, najnowsze dzieło grupy Suede. Przypomnę, już w czwartek, najbliższy, 23 lipca, na 3 dni przed Anny, zagrają. Będzie na pewno rockowo i będzie czadowo. Tak, na Suede przystało. No, ale w nawiedzonym studio nie spuszczamy nogi z nastroju. Dzisiejsze wydanie, choć w dużej części i dla wielu było bardzo futbolowe, to liczę na to, że pewne gremium skoncentrowane na muzyce też było i też mi ich nie zabrakło, bo przecież po to przyjeżdżam tutaj każdej niedzieli na Rocha, byśmy wspólnie posłuchali najlepszej muzyki pod słońcem, czy jak wolicie, drodzy państwo, pod księżycem.

przysięgasz na serce i masz nadzieję umrzeć. Moonspell, czyli takie księżycowe zaklęcie, ich najnowsza płyta Far From God. I piosenka ją otwierająca, Cross Your Heart, której z początku słowa krzyże i kwiaty na poboczu drogi, ktoś tu zginął, byli cholernie młodzi, czaszki kości pogrzebane w ziemi, nastał poranek, czuwanie nad duchami. Jest niesamowity album, mroczny, płyta, która nadawałaby się w tej chwili do jakiegoś gotyckiego zamczycha. Najlepiej, żeby o tej godzinie odpowiednio jeszcze postraszyło i przypomniało jakąś bardzo upiorną historię, której nie znamy i która nie pozwoli nam zasnąć. Sądzę, że takich historii tu trochę jest, ale jest dużo również myśli, które mieszają się pomiędzy tym, co tu, a tym, co tam, i bierzemy z tego, co być może nam wygodne, a być może to, co być może jest jakieś poszukiwanie prawdy. Płyta, która jest ostatnio mi bardzo potrzebna na takie późne pory dnia, wtedy, kiedy się robi już odpowiednio wyciszenie, kiedy już nikt nie biega, nikt nie hałasuje, kiedy można spokojnie przysiąść i wsłuchać się w każdy fragment, bo to jest taka płyta na zasadzie i do przesłuchania, i do poczytania, jak to woli. Ja ostatnio zrobiłem się taki, że lubię sobie w takie płyty zagłębiać się jakby nieco mocniej. Mam wrażenie, że często w takiej muzyce kiedyś, przed 30, 40 laty, nie potrafiłem wyłowić albo znaleźć rzeczy najbardziej istotnych. W tej chwili nadrabiam te zaległości, a takie dzieła jak Far From God niezwykle mi w tym pomagają.

Nasza miłość była biblijna, pełna dramatu, nadziei, gniewu, pożądania. Biblical, a wcześniej tytułowe Far From God. Daleko od Boga, ale blisko Ciebie, żywię się Twoją krwią, Twoją miłością. W dwóch kolejnych utworach grupa Moonspell z najnowszego longplaya Far From God, z którego dzisiaj łącznie trzy utwory. Muzyka, z którą musimy pozostać na cały kolejny tydzień, bo chociaż czasu jeszcze trochę mamy, to z tej płyty już dzisiaj nie tkniemy. Niestety nic. Ale w nawiązaniu do poprzedniego tygodnia, kiedy ośmieliłem się kilka fragmentów z ostatnich, wciąż ostatnich The Stranglers, czyli płyty Dark Matters, płyty już w tej chwili pięcioletniej, to pomyślałem sobie, że dzisiaj może niech będą koncertowo i to z czasów Złotego Składu, czyli Hugh Cornwella, Jeana Jacques'a Brunella, Dave'a Greenfielda i Jetta Blacka. Płyta nazywa się All Life and All of the Night. Wydano ją w 1988 i zawiera materiał z, w sumie z trzech występów, z Paryża, Londynu i Reading. To są lata 85-87, a więc w zasadzie jesteśmy przy promocji płyt Oral Sculpture i Dreamtime. No, materiał bardzo różny, niekoniecznie z tych płyt, ale na żywo Stranglersów, choć już się dzisiaj w takim składzie nie ma szans zobaczyć ani posłuchać, to jednak płyty dają nam możliwość pobaraszkowania, a właściwie takiego wehikułu czasu.

Szybkie, szybkie ścięcie, bo realizatorzy tej płyty nie dali zbyt wiele czasu takim realizatorom jak ja, aby mogli sobie to płynnie, ładnie ściąć, tylko za chwilę by nastąpiła wyrwa. No cóż, niektóre płyty są po prostu do słuchania w domach, nie w radio, ale radiowiec musi sobie zawsze z tym jakoś poradzić. Utwory Always the Sun, Golden Brown, czyli takie heroinowo-dziewczęca, przed chwilą North Winds, trzy sztuki zapakowane z All Life and All of the Night Stranglersów, wydanych w 1988 na kompakcie jeszcze z całą masą utworów dodatkowych i inne utwory na Europę, Amerykę, inne na Japonię. Gdyby ktoś czasami do takich szczegółów przykładał wagę, no to trzeba właściwie kupić wszystkie te edycje, by to się gdzieś tam mocno różniło. Kapitalnie

się słucha starych Stręglersów. W ogóle się do nich ostatnio rozochociłem. Lato mi służy. Wyciągnąłem sobie ich płyty, trzymam na półce. No nie robiłem zdjęcia na bloga, by się chwalić, ale proszę mi wierzyć, że sobie zmieniam tę płytę i wpadło mi do głowy, słuchaj, po płycie Dark Matters zagraj teraz koncertowych. Na pewno to będzie strzał w dziesiątkę.

Toiler on the Sea, a wcześniej Nights and Sleaze, więc kolejny dwuutworowy tym razem, bo przedtem był trzyutworowy fragment z koncertowych Stranglersów, płyty już blisko 40-letniej, dobre wspomnienie starych, świetnych czasów tego zespołu. A czy wiecie państwo, że grupa Mötley Crüe zawita do naszego kraju i stanie się to na początku października?

Mostly Autumn z najnowszej płyty Seawater, płyty ubiegłorocznej, piosenka When We Ran. No, taka dłuższa piosenka, nieco ponad 9-minutowa i od nawiedzonego studia zapowiedź ich koncertu, a właściwie koncertów, bo to będzie Mostly Autumn Weekend, który odbędzie się w Centrum Kultury Wiatrak w Zabrzu w dniach 2 i 3 października. No i z różnymi zespołami wspierającymi, czyli supportami, bo drugiego rozgrzewać będzie grupa Red Sand. Oj, to brzydko powiedziane, rozgrzewać, ale no trochę to jest taka rola. Natomiast następnego dnia album zespół Leap Day. Muszę wziąć łyczka. To takie moje hydration break. Już co prawda mundial się skończył, ale ja mam nalane, więc trzeba to wykorzystać. Proszę Państwa, nie rozstawajmy się z Mostly Autumn, bo to jest dobra okazja, byśmy przy takiej zapowiedzi mogli jeszcze posłuchać przynajmniej jednego utworu. No więc zabrałem na dzisiaj jeszcze płytę For All We Shared. To jest ich pierwsza płyta, która pojawiła się już blisko przed 30 laty. Tych 30 lat jeszcze nie ma, ale to już jest blisko, blisko, ciepło, ciepło. No i pomyślałem sobie, że skoro od tego się wszystko rozpoczęło, skoro wtedy w ogóle tak się we mnie rozgrzało i to wydawało mi się, że to jest uczucie miłości chyba nawet. Później z biegiem lat to tak trochę jak w związku. Ta miłość przeradza się w ciepły związek, w pewne przyzwyczajenie, ale już nie jest takim letnim uczuciem, taką gorącą namiętnością. Chociaż cały czas wiemy gdzieś tam z tyłu głowy, że mamy do czynienia albo z kimś, albo ze zjawiskiem bardzo nam bliskim i nie chcemy się rozstawać. Myślę, że tak jest właśnie z zespołem Mostly Autumn, którzy wywołują we mnie wciąż bardzo dobre reakcje, chociaż był taki czas, kiedy byłem na nich trochę pogniewany. Ale to było dawno, dawno, a jak mówią, dawno i nieprawda.

wznosisz się na spotkanie z surowością gór i słyszymy halny, gdzieś tam z oddali się wydobywa, raczej do nas dochodzi, Night Sky, grupa Mostly Autumn, pierwsza płyta For All We Shared. W ramach zapowiedzi zabrzańskiego występów, które odbędą się w dniach 2 i 3 października tego roku jako Mostly Autumn Weekend. Mieliśmy w takim wydaniu grupę IQ, byli Merillion, coraz modniejsze są takie wydłużone koncerty, gdzie można zaprezentować na przykład jakąś jedną czy drugą płytę w całości, być może właśnie jesienni szykują dla nas takie niespodzianki.

chciałoby się krzyknąć Clash, ale to przecież grupa Satellite, chociaż tak na dobrą sprawę przecież grająca bardzo w stylu Clash. Inna sprawa, że to są muzycy z Clash w większości, bo jak przeczytamy takie nazwiska jak Wojtek Szatkowski, który przecież szefem tego zespołu, a i Przemek Zawadzki, i Krzysiek Palczewski, czy Robert Amirian, a i też Mirek Gil pomiędzy Sarhanem, no i pomiędzy jeszcze, jeśli weźmiemy Krzyśka Palczewskiego, to w tej samej roli Darek Lisowski, no to mamy w zasadzie całych Clash plus dodatkowi muzycy. Tak można byłoby powiedzieć. A jeszcze przecież gościnnie Maciek Meller, który wtedy grał w Quidam, potem w Riverside. Mówię potem, bo trudno używać terminologii obecnie po wydarzeniach z ostatnich miesięcy. A i przecież wokalista Zbyszek Bieniak też we fragmentach, którego mamy na zmianach u Clash. No więc bardzo dobra ekipa i świetna płyta Street Between Sunrise and Sunset. Dzisiaj niebo jest niebieskie, a trawa zielona. Moje pełne miłości oczy lśnią bez żadnego kamuflażu. No disgrace. Dla przypomnienia z naszego dobrego grania przed tygodniem był fragment formacji Peter Pan, a więc innego projektu Wojtka Szatkowskiego, który rzeczywiście rozmnożył wtedy tych zespołów mnóstwo i wydawało się, że nie będzie końca, że będzie tego jeszcze więcej. W sumie z jego nazwiskiem mamy tych formacji 5, o ile żadnej nie pomyliłem, i słucha się tej muzyki po latach z wypiekami.

A Street Between Sunrise and Sunset, jeden krok na drugą stronę, a zostawiasz wszystko za sobą. Grupa Satellite po raz drugi i po raz ostatni na dzisiaj z płyty o tymże tytule, jak i właśnie przed chwileczką w tej ponad 11-minutowej kompozycji. No, zrobiło nam się po polsku, choć tak po polsku, że po angielsku, bo nasi wtedy z towarem eksportowym. No to grupa Travelers, kolejny projekt Wojtka Szatkowskiego, krótki, bo to tylko jedna płyta, podobnie jak Strawberry Fields, jak Peter Pan, tutaj starczyło sił na po jednej płycie, najdłużej się rozgrzewali kolaż, potem się osadzili, potem mieli przerwę, wrócili, a więc tutaj długa, długa historia. Travelers, płyta A Journey into the Sun Within, pojawiła się w 2011, a więc w 8 lat po słuchanej płycie Satellite'ów. No, kiedyś niespecjalnie ją lubiłem i kiedyś nie byłem do końca zadowolony ze śpiewania Marty Kniewskiej, Widę Robin. Widocznie pasowało mi do Wojtka Szatkowskiego faceciarstwo, ale to się bardzo zmieniło. To musiało być seksistowskie z mojej strony i bardzo niedobry byłem wtedy, bo przecież Robin śpiewa świetnie i do tej muzyki jak najbardziej pasuje.

twoich oczach promień światła. I see the light, grupa Travelers, płyta Journey into the Sun Within. To wszystko, drodzy Państwo, co w dzisiejszym dłuższym wydaniu nawiedzonego studia, bo połączonym zastępczym Blues Ranus, a więc łącznie 5 godzin słuchania muzyki i Hiszpania mistrzami świata w piłce nożnej. Dużo, dużo się wydarzyło. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.